Wszyscy chemicznie siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są i to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia, był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos, ten chaos, ten chaos, ten chaos. Ten chaos.

0: kto nie został, niech żałuje.
1: Wakacje w mieście.
0: Kto nie pije, ten kabluje.

znalazłem w sobie w końcu własny dom. Niepotrzebnie po lasach biegałem, szukałem go

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Poniedziałek, kolejny poniedziałek.
2: Ale wyjątkowy tym razem, ponieważ ramówka jesienna się zaczęła. No jeśli chodzi o aferanek, to za dużo się nie zmienia. My nadal od 6.30 do 10.00, od poniedziałku do piątku.
1: Myślałem, że
2: krócej
1: później.
2: Troszkę. Nie ma tak lekko. No ale za to parę zmian jest. No i o tych zmianach również o 9.05 z redaktorem programowym porozmawiamy.
1: Wysprzęglasz się za wcześnie.
2: Za szybko.
1: Zaczynamy, moi drodzy. 28 dzień września w kalendarzu mamy. Oby to był dobry tydzień.

0: Poniedziałek, 28 dzień września. Marek, Wacław, Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwia, Sylwin, więc Więcesława. O proszę, nie wiedziałem, że jest takie imię. Bernardyny, Laurencjusz i Więcesław. Proszę bardzo, najlepszego życzymy.
1: Tak, wszystkiego dobrego, moi drodzy, od całej ekipy porannej. Światowy Dzień Wścieklizny dzisiaj mamy w kalendarzu wpisany. Międzynarodowy Dzień Tajniaka i Światowy Dzień Jabłka. Nie wiem, jak to jest połączone i nie wiem, dlaczego jest to w taki sposób połączone.
0: Czy wściekłe może być jabłko? Nie wiem. Wściekły może być tajniak pewnie.
1: Które jabłko? Może jakoś w tym kierunku można to zrobić. aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Może wy macie jakiś pomysł? Do godziny 10 czekamy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
4: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20.
5: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z

0: No jak w zeszłym tygodniu mi nic nie działało, to teraz mi działa wszystko niestety.
1: A co ci nie działało wtedy?
0: No strony internetowe mi nie działały, programy mi nie działały.
1: To ja z tobą prowadziłem wtedy?
0: Bazy mi nie działały, tak, i od ciebie patrzyłem.
1: A teraz tak było faktycznie, no tak. To sobie przypominam. A teraz ci działa
0: Przyszedł
1: wszystko.
0: Poniedziałek i wszystko działa, moi drodzy, więc pięknie. Miejmy nadzieję, że u was również wszystko działa. Marcel Kujawa, Patryk Wojciak, Mikołaj Pokorzyński, Kamil Stróżyński w takim składzie. O, jeszcze nie naoliwionym troszkę, ale miejmy nadzieję, że do 10 się naoliwimy i będzie wszystko odpowiednio. Będziemy z wami.
1: Do 10 to już będzie za późno, słuchaj, jak się naoliwimy, bo to co z tym zrobić?
0: A, no to potem wracasz do domu i naoliwiony idziesz spać.
1: No dobrze, faktycznie. 7:05 to przegląd porannej prasy, to już za chwilkę. No i zdradzimy wam właśnie, co jeszcze czeka nas do godziny 10. 7:30 to serwis komunikacyjny, 7:35 to kalendarium historyczne i muzyczne, a 12 minut do godziny 8 wtedy spojrzymy do świata sportu.
0: Po godzinie 8, moi drodzy, zajrzymy sobie do tego, co w płycie tygodnia w tym tygodniu nam się wybrało, wylosowało i zaprezentowało.
1: Tak myślisz, że oni taką maszynę losującą robią i co tam wyjdzie?
0: Albo zamykają oczy ręką po kartce ten.
1: I dobry zawsze wychodzi.
0: I dobry zawsze wychodzi. Przynęta kulturalna to po godzinie 8:20, po godzinie 8:30 wybuch kontrolowany od Jagny Jaśkowiak. Po godzinie 9:00 porozmawiamy sobie, moi drodzy, o nowej ramówce. Bo tak, jak już mogliście usłyszeć na naszej antenie, na przykład w trakcie bloku promocyjnego Radia Afera, nowa ramówka jest właśnie od dzisiaj. I szczegóły tej nowej ramówki po godzinie 9:00 na naszej antenie, a po 9:30 James Shanahan i The English Breakfast.
1: Tak jest. Czy właśnie tych kolegów wymieniliśmy na początku, teraz koledzy jeszcze na naszej antenie, bo to również nowość na liście aferowych nowości.

0: Bo jeżeli chodzi, moi drodzy, o raporty pogodowe, które spadają na nasze stoły, to rzeczywiście wszystko jest okej. W tym tygodniu jakby takie wczesne lato wróciło, albo późna wiosna.
1: Jednak ciepło, co nie? Zdziwiło mnie to właśnie. Wczoraj jak wychodziłem, tak się zastanawiam, jak się ubrać w ogóle, i wszyscy w krótkich rękawach. Faktycznie taki krótki rękaw to była najlepszy wybór właśnie na tą temperaturę. I dzisiaj, tak mniej więcej po godzinie 13, też najlepszym wyborem taki t-shirt będzie, bo maksymalnie dzisiaj 23 stopni Celsjusza, a w tej chwili jeszcze 11. To jeszcze bluza co najmniej.
0: Tak, moi drodzy, opad przewidziany zupełnie żaden. Ciśnienie to 1019 hektopaskali. Równiutko praktycznie przez cały dzień. Wiatr umiarkowany w porywach do 36 km na godzinę. No i czy są chmury? Nie ma chmur. Czy są mgły? Nie ma mgieł, więc i przyświeci nam słońce, i będzie cieplutko, i to słońce jeszcze po 18.36 zajdzie.
1: Jedyna taka kropka na niebie to właśnie teraz na antenie od Drap Majesty.

0: jak fala. Marcel Kujawa w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy ciebie unosi fala dzisiaj?
1: No powiedzmy.
0: O, to dobrze się składa, bo od poniedziałku to tak falą do piątku i będzie dobrze. Moi drodzy, 3 minuty nam zostały do godziny 7.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Znamy wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. W pierwszej turze zwyciężył Łukasz Gibała, który uzyskał ponad 36% głosów. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska z prawie 30% poparcia. Trzeci był kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, czwarta Aleksandra Owca z partii Razem. Na piątym miejscu uplasowała się Daria Gosek-Popiołek, a zaraz za nią Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Listę zamknął przedstawiciel Socjaldemokracji Polskiej Sławomir Pietrzyk. Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 43,5%. Druga tura pomiędzy Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską zostanie przeprowadzona 11 października. Wybory odbywają się wskutek odwołania w drodze referendum poprzedniego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Szpital imienia Wiktora Degi planuje rozbudowę oddziału. Chodzi o blok dziennego pobytu rehabilitacyjnego. Zakres prac obejmuje przebudowę hali warsztatowej na nową strefę wejściową, stworzenie nowych gabinetów lekarskich i sal do przeprowadzania terapii. Plan zakłada też kupno nowoczesnego sprzętu. Oddział ma zyskać łącznie ponad 700 metrów kwadratowych nowej przestrzeni. Wartość całej inwestycji wynosi 27 milionów złotych, z czego prawie 15 pochodzi z unijnej dotacji. Prace mają zakończyć się w pierwszej połowie 2028 roku. Powiat poznański poszukuje wolontariuszy. Chętne osoby mogą się zgłaszać na wolontariat na oddziale psychiatrycznym w Owińskach. Tamtejsi pacjenci potrzebują mieć kogoś do spędzania wspólnego czasu. Owińska lecznica nie jest jedyną, gdzie taki wolontariat jest konieczny.
3: Oprócz hospicjum, takich wolontariatów w miejscach, gdzie są ludzie chorzy, nie ma. Bardzo byłoby dobrze, gdyby powstały, bo na oddziałach szpitalnych dużo osób jest samotnych. Często te szpitale przechowują te osoby, bo one nie mają gdzie wrócić.
1: Mówiła wolontariuszka koordynująca Barbara Grochal. Więcej informacji o wolontariacie na stronie www.mogileńska.pl.
2: Pieniądze, finanse, giełda.
1: Na Politechnice Poznańskiej dyskutowano o przyszłości systemu emerytalnego w Polsce. Omówiono wyzwania związane z obecną sytuacją demograficzną, ekonomiczną i technologiczną. Prognozy nie są obiecujące.
4: Jedyna możliwość to jest to, że po prostu będziemy dłużej aktywni ekonomicznie. Nie ma innej możliwości. To ludzie sobie powinni dobrze zadać z tego sprawę. Nie dlatego, że ktoś ma takie poglądy, nie dlatego, że ktoś ich zmusza, czy podnosi wiek emerytalny, czy cokolwiek. Po prostu nie ma innej możliwości ucieczki od tego problemu.
1: Mówił współautor reformy emerytalnej z 1999 roku profesor Marek Góra. Wskazał on także, że w przyszłości wiek emerytalny dla obecnych 30 i 40-latków wyniesie ponad 70 lat. W debacie na Politechnice udział wzięli akademicy, ale też przedstawiciele ZUS-u czy prywatnych funduszy emerytalnych. I to wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 7 wybiła, mimo zmiany ramówki na nowej, to kura jest

0: Godzina 7 wybiła na zegarku. Moi drodzy, mamy 28 dzień września. To poniedziałek, do weekendu zostały nam raz, dwa, cztery dni.
1: No, jak fajnie liczysz, kurczę. To się nauczyłeś trochę.
0: No, coś potrafię.
1: Mimo wszystko, Marek.
0: Podstawówkę skończyłem
1: Wacław, Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwina, Sylwin, Więcesława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław. Najlepszego życzymy wam z okazji imienin.
0: Wszystkiego dobrego. Światowy Dzień Wścieklizny, Międzynarodowy Dzień Tajniaka, Światowy Dzień Jabłka. To w kalendarzu, a już za chwilę, moi drodzy, przegląd porannej prasy. Zostańcie z nami.

tyle dowolności, tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną, gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan, neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież

0: Przegląd porannej prasy zaczynamy od Gazety Wyborczej na 6 minut po godzinie 7.
1: Tak, moi drodzy, potem Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski, a w Wyborczej dzisiaj na pierwszej stronie o sporcie. I to nic dziwnego, że o sporcie informacje mamy, ponieważ wracamy do tego, co działo się w weekend w Mistrzostwach Europy Siatkarskich Mężczyzn. Polacy znowu mają złoto. Polscy siatkarze mistrzami Europy pokonali w finale w Mediolanie 3-1 Francuzów. Już drugi raz z rzędu zdobyli złoto, awansowali na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Więcej na stronie 26 i 27. Dodatkowo w naszym przeglądzie świata sportowego na 10 minut przed godziną 8. Więcej informacji na ten temat również się znajdzie. O konflikcie na Bliskim Wschodzie również mamy kilka słów na stronie numer 1. Nie dla oferty Iranu, tak pisze Alicja Lechman. Prezydent USA twierdzi, że to Teheran bardziej potrzebuje umowy, bo przegrywa wojnę. The Wall Street Journal przewiduje, że Donald Trump wróci do bombardowania Iranu po listopadowych wyborach do kongresu. Abbas Araghchi, szef irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeszcze w Nowym Jorku na koniec 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ powiedział dziennikarzom, że jeśli USA wypełnią konieczne warunki, no to cieśnina Ormus będzie otwarta w ciągu tygodnia. Stanom Zjednoczonym zostało to przedstawione za pośrednictwem mediatorów. Plan, zgodnie z którym, jeśli wypełnione zostaną warunki, cieśnina zostanie otwarta pod koniec 7 dnia, a rozmowy zostaną wznowione. Tak powiedział w piątek. Nie wyjawił, o jaki plan chodzi, ale przyznał, że 7-dniowa propozycja jest oparta na zobowiązaniach w memorandum między USA a Iranem, o sondażach Trumpa, które pikują, o przepychance. No i kto pierwszy ustąpi, na stronie pierwszej przeczytamy więcej. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej, a w temacie dnia o geopolityce również kilka słów. Na stronie 4 i na stronie 5 rozmowa z generałem profesorem Bogusławem Packiem. To krytyczny moment dla świata. Nawet jeśli tej wojny nie chcemy, nie planujemy i robimy wszystko, by je uniknąć, działania Rosji nie pozostawiają nam wyboru. Musimy mentalnie i emocjonalnie oswoić się z tą myślą. Założenie, że konflikt się zbliża, to jedyna droga do zbudowania autentycznej gotowości. To w temacie dnia. Na stronie 4 i na stronie 5 w Gazecie Wyborczej.
0: W Rzeczpospolitej boks pod skrzydłami o fundacji Cancer Fighters, czytam, która ma 100% udziałów w organizującej galę boks Boxing Challenge. Spółka w 2025 roku nie zatrudniała pracowników. Jakub Michalski jest dyrektorem zarządzającym fundacji oraz prezesem i wspólnikiem agencji PR. No, zostało jej wypłacone mu w sumie 218 tysięcy złotych. Łączne koszty firmy wyniosły 355 tysięcy złotych, choć zorganizowała 4 gale bokserskie. Pojawiają się pytania, czy przy organizacji wydarzeń formalnie należących do spółki wykorzystywane są zasoby fundacji. To więcej o tym na stronie 4. Jest również nowy plan na Trybunał Konstytucyjny. Podstawą scenariusza ma być zmiana zasadnicza, tak aby sędziów Trybunału wybierali w przyszłości Sejm, Senat i Prezydent. Obecny skład sędziowski miałby zostać przeniesiony w stan spoczynku. Więcej o tym na stronie 11 w Rzeczpospolitej. Również zostało zadane pytanie w sondażu. Czy wie pan, pani, jak się zachować w przypadku usłyszenia syren alarmowych? 2 na 3 osoby wiedzą, jak się zachować, ale w grupie, która sygnalizuje brak wiedzy, dominują osoby niegłosujące, 50-latkowie, no i mieszkańcy małych miast oraz wsi. O tym więcej na stronie 5 oraz właśnie co te syreny alarmowe znaczą i jak się zachowywać. Tematem dnia są inwestycje tych mikro, małych i średnich firm, no, które nie są zbyt duże. 38% firm takich właśnie mikro, małych i średnich nie zamierza, 38% nie zamierza inwestować, a 17% nie ma jeszcze planów. Jako powody wymieniają koszty pracy, energii oraz niestabilność prawa czy konkurencję. Komentarz na stronie 2, a rozwinięcie tego tematu na stronie 15 w Rzeczpospolitej.
1: Zaglądamy również do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj na stronie 1 poczytamy o tym, że dłużnicy zapłacą wyższe opłaty. Podwyżek opłat egzekucyjnych nie było od 8 lat. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany, jednak środowisko komornicze oczekiwało zyskiwało więcej. Tak pisze Renata Krupa-Dąbrowska. Komornicy od dawna zabiegają o waloryzację, bo koszty prowadzenia kancelarii komorniczych systematycznie rosną. Z informacji uzyskanych przez DGP właśnie wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości planuje podnieść opłaty stosunkowe oraz niektóre opłaty stałe. Waloryzacja tych pierwszych byłaby powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia i wynosiłaby 1/15 do 1/20 płacy minimalnej. Komornikom zależało najbardziej na odejściu od kwotowego określania opłat stałych. Najwięcej na ten temat poczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie ósmej. Wyższe czynsze dla gmin, cykliczne kontrole najemców. To kolejny temat, tym razem o nieruchomościach na stronie numer 1. Samorządy będą mogły podnieść czynsz najemcom gminnych mieszkań, jeśli ich dochody przekroczą ustalone progi. Trzeba też będzie uwzględnić przy tym dodatkowy współczynnik korygujący. Ma to urealnić wysokość opłat w stosunku do dochodów najemców. Te ostatnie będą weryfikowane nie rzadziej niż co 3 lata. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zrezygnowało z wyjątku dla osób pobierających rentę. Minimalne progi będą zapisane ustawowo, no bo dzisiaj gminy często je mrożą. Przez to i rosnące pensje coraz mniej osób może się ubiegać o najem samorządowych lokali. Więcej na stronie 9. W tym temacie dodatkowo w DGP jeszcze o tym, że brakuje 20 miliardów złotych na CPK. Rząd liczył na 33 miliardy z Unii Europejskiej, by budować szybką linię Y z Warszawy do Wrocławia i Poznania. Realne jest jednak 10 do 12 miliardów, przyznaje w rozmowie z DGP Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. O tym więcej na stronie 1 i na stronie 6.
0: W Głosie Wielkopolskim Sylwia Rycharska opisała problem pani Agnieszki, która ma 52 lata, problem z ręką, no i operację na CITO, ale zaczeka na nią 9 lat. Dokładnie w poznańskim szpitalu ortopedyczno-rehabilitacyjnym imienia Wiktora Degi usłyszała, że potrzebna jest rekonstrukcja palców. Lekarz wystawił właśnie takie skierowanie na CITO, ale w rejestracji dostała jednak termin operacji na 1 października, tylko że 2035 roku. Na liście oczekujących jest 3214 z 6738 osób, tak, więc jest dziś w połowie kolejki, no i takie 9 lat jeszcze sobie pani Agnieszka poczeka. O tym więcej na stronie 5 jeszcze Głosu Wielkopolskiego przeczytacie.
1: I tą informacją kończymy również przegląd porannej prasy. 13 minut po godzinie 7 na zegarku, a na antenie Seweryn.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Autopromocja.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

A propos dzisiejszych świąt, to jeszcze jest dzień zadawania głupich pytań. Tajniaka opanowała wściekłość, ponieważ na skutek zjedzenia zatrutego jabłka stracił zdolność zadawania

0: pytań, nawet tych głupich, choć przecież takich nie ma.
1: Niesamowite.
0: Taki galimatias.
1: A gdzie jest, skąd ta informacja odnośnie głupich pytań?
0: No chyba to po prostu taka wynikowa tego wszystkiego, aha, co my zadawaliśmy.
1: Dobrze,
0: dzisiaj,
1: bo nie ma podobno głupich pytań, 6:30. Tylko są głupie odpowiedzi, więc no właśnie, nie możemy głupio odpowiadać.
0: Podobno tak jest, ale słuchaczka Lidia napisała, że no, nawet tych głupich pytań, choć podobno takich nie ma. Okazuje się, że podobno takie mogą być i to chyba na naszej antenie główny element pytający w tym momencie.
1: Ale bardzo ładnie połączone święta, muszę przyznać, naprawdę.
0: Chyba nigdy nie mieliśmy tak dobrze połączonych
1: nie,
0: świąt.
1: Ja bym tego nie wymyślił tak.
0: Tajniaka opanowała wściekłość, ponieważ na skutek zjedzenia zatrutnego jabłka stracił zdolność zadawania pytań.
1: To
0: wspaniałe.
1: Ja ci zadam takie jedno pytanie głupie może.
0: Dziękuję bardzo serdecznie za tę wiadomość. aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy.
1: Tak, zapraszamy.
0: Po więcej.
1: Do 10:00. A ja w takim razie przejdę do tego zadania głupiego pytania. Jak zarobić, a się nie narobić?
0: O, założyć spółkę komandytową, zatrudnić tłum ludzi i zlecić im całą robotę.
1: I tego daj mi panie od marszałka, to nasza nowość.

0: 26 minut po godzinie 7 na zegarku, moi drodzy. Co mamy? Co mamy? Co mamy w naszym worku?
1: Koncert, słuchaj, do rozdania. Bills in Row i Sztylety.
0: Ale zagrają... ty rozdajesz koncert, czy wejściówki na koncert?
1: Ja rozdaję koncert od razu, słuchaj. Od razu.
0: Jeżeli chcecie mieć koncert, moi drodzy, no to zapraszamy was bardzo serdecznie. Do godziny 10 można pisać pod numer 7148, w treści wpisywać afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe.
1: Tak, a takie pytanie w sumie bym zadał jakie?
0: Jak się utajnić w poniedziałek w pracy?
1: O, dobre.
0: Mamy dzisiaj dzień tajniaka i z tego powodu właśnie o taką rzecz pytamy. Jeżeli chcielibyście się wybrać na Birds in Row plus Sztylety w dwóch progach już dzisiaj, to zapraszamy was bardzo serdecznie. 7148 afera, wasze imię i nazwisko. Jak się utajnić w poniedziałek w pracy? Złotówka i 23 grosze. To koszt takiej wiadomości. 7148 to numer.
2: Miłość się chowa pod nowe tynki, miłość się kitra w ceglany mur. Jestem jak ślepiec, szukam jej petem, rzuconym w kałuż najcichszy szum.
0: Z kolei 618750213 to numer telefonu w sprawach drogowych. Za chwilę serwis komunikacyjny.
2: Ostatnim błyskiem albo obrączka, gdy w dłoni dłoń. Jest miłość w mieście tajna i prędka, ale skrywana w sercu na dnie. Chodzę i szukam jej wśród budynków, w wieczornym tłumie, gdzieś przecież jest. W milczącym tłumie.

stare rondo, w pustym portfelu gwiżdże na strach. Wysiada, wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem, trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście, nieśmiała, krucha, łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic,

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7.31, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie termometry pokazują 11 stopni Celsjusza, najcieplej będzie po godzinie 15, wtedy będzie 23 stopni. Czeka nas słoneczny poniedziałek. Zaglądamy na poznańskie drogi, zakorkowane są ronda Rataje, Śródka i Kaponiera. Stoi też Niecachowska do Świętego Wawrzyńca, Lechicka od Puławskiej do Murawy w obie strony. Gęsto też na skrzyżowaniu Bałtyckiej z Gdyńską. Wzdłuż Warszawskiej trwa przebudowa ścieżki rowerowej. W związku z tym jest nowa organizacja ruchu. Ruch w stronę Poznania możliwy będzie tylko jednym pasem. Zarząd Transportu Miejskiego nie poinformował o żadnych zmianach w komunikacji. Rozkład jazdy zostaje po staremu. Jeżeli macie więcej informacji o tym, co słychać na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.

0: 26 niecałych minut nam zostało do godziny 8. Moi drodzy, zaglądamy sobie do kalendarium historycznego i kalendarium muzycznego.
1: Ja zaglądam do roku 1878. Wtedy w Krakowie pokazano publicznie obraz Bitwa pod Grunwaldem. Pędzla oczywiście Jana Matejki. Tłumy się zebrały, słuchaj, tłumy. Niewiele dalej sięgam. Jeszcze wzrokiem rok 1919. Wtedy w Poznaniu z inicjatywy czasopisma lotniego Polska Flota Napowietrzna odbyły się pierwsze w Polsce zawody, w wolnej Polsce właśnie, zawody i pokaz lotnicze z udziałem kilku tysięcy widzów.
0: Ja zaglądam do roku 2001, wtedy to miała miejsce premiera filmu Cześć Tereska. To w reżyserii Roberta Glińskiego, w roku 2023 na Cytadeli w Warszawie, moi drodzy, nie w Poznaniu. Inne miasta też posiadają Cytadelę. Otwarto nową siedzibę Muzeum Historii Polski. A już myślałem, że w Poznaniu coś nowego otwarto.
1: Nie, tym razem w Warszawie.
0: To jeszcze
1: jednak.
0: Nie, to jeszcze nie.
1: Też mają swoją cytadelę, oczywiście. Czy to czas na kalendarium muzyczne?
0: Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobry moment. 28 dzień września roku 1982, moi drodzy. Wtedy urodził się Greg Gonzalez, autor tekstów, gitarzysta, producent muzyczny, odpowiedzialny za to, co w Cigarettes After Sex się dzieje. Z tego powodu gramy Sweet. Watch

0: Autopromocja.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
4: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
5: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
4: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
5: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: 15 minut do godziny 8. Wracamy do segmentu głupich pytań i jeszcze głupszych odpowiedzi.
1: Bardzo proszę.
0: Jesteś gotowy
1: Jestem
0: na to?
1: Jestem gotowy,
0: to
1: tak.
0: Już dwa pytania padły, słuchaj. Trzecie pytanie. Czy ty czasem powątpiewasz w siebie?
1: Oh.
0: To nie głupie pytanie, słuchaj. To
1: Ale
0: takie bardzo
1: wchodzimy
0: poważne.
1: W poważne meandry wewnętrzności ludzkiej. Jest taka opcja, że może tak być i ewentualnie tak by było.
0: Tak by było. Ja jeszcze to w ciebie nie zwątpiłem ani razu, słuchaj.
1: To jest głupia odpowiedź, głupie pytania, na takie nie będę odpowiadał.
0: Dobra, a Żyni, słuchaj, jednak o takim powątpiewaniu właśnie w swoją tożsamość może przede wszystkim właśnie nagrali jeden utwór, a głównym samym bohaterem jest kosmita, słuchaj.
1: O, no to o tym kosmicie w kawałku Żyniego, moi drodzy, Doubt in Myself, to na 14 minut przed 8.

0: Mamy to.
1: Mamy to, mamy to, moi drodzy, bo już 7.50 na naszym zegarku, to oznacza, że mamy przegląd świata sportowego. No mamy to również, jeżeli chodzi o naszych polskich siatkarzy, moi drodzy, bo jeżeli nie oglądaliście, no to warto było. To oglądałeś?
0: No, oglądałem finał.
1: O, udało i jak się. Ci się podobało?
0: Mi się bardzo podobało. Niektórzy twierdzili, że można było wygrać 3-0 i po prostu z górki i do domu. Ten jeden set, myślę, że zasłużyli
1: na
0: niego Francuzi, ale ten pierwszy, 31-29 chyba się skończył, prawda?
1: Tak, tak.
0: To było coś niesamowitego. No i praktycznie mogliśmy go przegrać. I tam chyba jakiś VAR był grany i się okazało, że jednak ten punkt dla nas był. No i wygraliśmy w końcu z przewagą. Czwarty set z kolei, to do 16 wygraliśmy, to już był blamasz.
1: Tak, moi drodzy, właśnie. To mógł być spacer, ale spacerem to nie było i chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie spacer jakikolwiek. Tylko, że to będzie naprawdę mocna rozgrywka i to był naprawdę mocny mecz. No i również, jak się ten mecz oglądało, 3-1 w finale Mistrzostw Europy Siatkarskich Polska wygrała z reprezentacją Francji. Moi drodzy, 31-29, 25-19. Potem set dla Francuzów to 20-25. No i na sam koniec Polacy wygrywają 25-16. No, można powiedzieć po tym ostatnim secie, że rozgromiliśmy swojego przeciwnika, patrząc na inne sety. No, można się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. My dzisiaj mamy dzień zadawania głupich pytań i dawania jeszcze głupszych odpowiedzi, moi drodzy.
0: Jeśli się nie mylę, to w trakcie całych Mistrzostw Europy przegraliśmy 3 sety tylko.
1: Tak, moi drodzy, przegraliśmy tylko 3 sety i dodatkowo...
0: Przepraszam, 4. 3 z Bułgarią sety? I 1 z Francją.
1: 3 z Bułgarią, 1 z Francją. Dokładnie tak. No i ten mecz, w którym przegraliśmy 3 sety, moi drodzy, to jest mecz, który również przegraliśmy. Tak patrząc na całe te mistrzostwa, no to Polacy z bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Polska-Bułgaria to był jedyne to spotkanie, w którym nasza reprezentacja uległa swoim przeciwnikom. No i tam przegraliśmy 2-3. No a cała reszta do zera. No i tylko Polska-Francja to 3-1. Świetnie naszym reprezentantom poszło, moi drodzy. No i mamy już pewność, że reprezentacja Polski ma awans na Igrzyska Olimpijskie w roku 2028. Gratulujemy każdemu z naszych reprezentantów, no i życzymy kolejnych sukcesów. A, i warto jeszcze dodać, że to obroniony tytuł.
0: No właśnie.
1: Drugi raz z rzędu takie mistrzostwo udało nam się uzyskać.
0: Tego samego nie można powiedzieć o piłce nożnej i pewnie długo jeszcze nie można będzie powiedzieć. Ja bym powiedział wręcz, że Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Może gdyby sama Bośnia chociaż była, to byśmy wygrali. Faktycznie. Wczoraj, jeśli chodzi o Ligę Narodów, to jeszcze Litwa-Azerbejdżan 1-1, Dania z Walią 2-0, Serbia przegrała z Holandią 1-2, Gibraltar z Andorą zremisowali 0-0, 3-1, Austria pokonała Kosowo, Norwegia przegrała i chyba, tak, przegrała 1-2 z Portugalią, to na pewno Izrael z Irlandią przegrał 0-3, a Niemcy, o i tu uwaga, szok, 0-1 z Grecją. W 74 minucie zostali dobici, że tak powiem, tym jednym golem. No już nie wyrównali. No to średnia passa Niemców, tak myślę, jeszcze po tych nieudanych mistrzostwach. Również jeśli chodzi o dzisiejsze spotkania Ligi Narodów w piłce nożnej, to Łotwa z Cyprem zagra o godzinie 18, Gruzja z Ukrainą o tej samej godzinie i jeszcze Armenia z Czarnogórą. No ale o 20.45 to wszystkie oczy w Polsce na Szwecję się kierują, bo to z nimi właśnie gramy. Inne mecze to Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Turcja z Włochami, Belgia z Francją, Irlandia Północna z Węgrami. Reszta to już jutro ponownie od godziny 18. No czekamy w takim razie, co z tą Szwecją będzie. Ciekawym jeszcze faktem z piłki nożnej jest piłka nożna kobiet i finał Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. W Polsce w Łodzi Hiszpania wygrała w karnych 4-3, uwaga, z Koreą, ale nie południową, północną. Takie Koreanki właśnie przeszły do finału, no i po 120 minutach gry był bezbramkowy remis, 4-3, Hiszpania w karnej wygrała.
1: Zaglądamy również do świata tenisa, moi drodzy, ATP Singapore Tennis Open, to jest to, na co spoglądamy na początku, no bo w sobotę mogliśmy tam w półfinale oglądać Maję Chwalińską, która niestety przegrała z Leila Fernandez, to 6-1, 4-6 i 2-6. Gdyby pociągnąć tę formę z pierwszego seta Maji Chwalińskiej, no to wszystko wskazywałoby na to, że moglibyśmy ją oglądać w meczu finałowym. Niestety tak się nie stało i odpada. Odpada no, prawie na samym końcu. W finale mogliśmy oglądać Fernandez właśnie i Talii Gibson. Fernandez wygrała 7-5 i 6-0. Z innych turniejów musimy zajrzeć również do China Open. W tym momencie trwają kwalifikacje do turnieju głównego. Katarzyna Kawa w tym momencie rozgrywa swoje spotkanie z Rinko Matsudą. Jesteśmy na etapie pierwszego seta 1-1 w tym momencie. Mamy kolejny mecz kwalifikacyjny, który będziemy mogli dzisiaj obejrzeć. To mecz Kamila Majchrzaka w Japan Open Tennis Championship. Ten zmierzy się z Lorenzo Sennego po godzinie 9 właśnie. Mecz kwalifikacyjny do tego turnieju. No i ostatnie spotkanie, które dzisiaj zobaczymy, to spotkanie po godzinie 13. To spotkanie Huberta Hurkacza, który, uwaga, zmierzy się z Denisem Szapowalowem. To w półfinale Chengdu Open. Dzisiaj po godzinie 13 Hubert Hurkacz. Drugi półfinał, który będziemy mogli oglądać, rozpocznie się po 11. Tam Nikolas Basilashvili, no i Alejandro Davidov Fokina po godzinie 11 właśnie w Chengdu Open.
0: Ja niosę dobre wieści z wczoraj, z Golęcina. Słuchaj, PSŻ Poznań wygrał pierwsze spotkanie barażowe o miejsce w Ekstralidze. Na Golęcinie właśnie gospodarze pokonali Stal Gorzów 47-43, a o wszystkim zdecyduje rewanż w Gorzowie. On już w niedzielę, 4 października.
1: I jeszcze jest to ostatnia informacja, moi drodzy, tym razem ze świata kolarskiego Mistrzostwa Świata Kolarzy za nami. No i mamy tam polski akcent. Katarzyna Niewiadoma Fini wyszła z tego, z tej imprezy ze srebrnym medalem wyścigu elity ze startu wspólnego. To wszystko w Montrealu. Pasjonujący to był finisz. Polka do ostatnich metrów walczyła złoto, ale musiała uznać wyższość Demi Vollering. To drugi krążek światowego czempionatu w karierze naszej reprezentantki. Srebro też jest okej. Okay. Gratulujemy Katarzynie Niewiadomej Fini właśnie za ten wyczyn.
0: To wiadomością kończymy serwis sportowy, ale nie serwisy w ogóle.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
0: No bo 3 minuty zostały do godziny 8, czyli serwis informacyjny.
3: Marcel Kujawa, zapraszam. Rokietnica z nowym wójtem. Wczorajsze wybory w pierwszej turze wygrał Arkadiusz Klapiński. Oddano na niego 50,5% głosów. Klapiński był wieloletnim wicewójtem gminy. Druga w głosowaniu była Izabela Dziamska, która uzyskała ponad 18% poparcia. Na dalszych miejscach uplasowali się kolejno Ryszard Sklepik, Magdalena Kowalczyk, Adam Michta i Mateusz Jarczyński. Frekwencja wyniosła niemal 50%. Wybory przeprowadzono po tym, jak dotychczasowy wójt Bartosz Derek zrezygnował z funkcji i został zastępcą prezydenta Poznania.
4: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
3: Prawo i Sprawiedliwość oczekuje od włodarzy miasta deklaracji w sprawie nowej hali sportowej. Działacze skrytykowali Jacka Jaśkowiaka za brak konkretnych decyzji. Politycy PiS uważają, że nowy obiekt powinien pomieścić co najmniej 15 tysięcy osób.
5: Oczekujemy jasnej deklaracji o budowie dużej, nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej. Na 15-20 tysięcy osób. Deklaracji o lokalizacji oraz o harmonogramie działań.
3: Mówił prezes PiS w Poznaniu, a także poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski. Więcej w tym temacie usłyszycie na naszej antenie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów. Gościem Mateusza Markiewicza będzie radny Poznania Bartłomiej Ignaszewski. Audycję można śledzić również w serwisie YouTube. Poznań promuje zostawanie rodziną zastępczą. 25 października odbędzie się jesienny bieg charytatywny. Dochód z pakietów startowych trafi do poznańskich rodzin zastępczych. Trasa wokół Jeziora Maltańskiego wynosi 10 km. W Poznaniu rodzin zastępczych nadal brakuje.
6: Zdecydowanie jest za mało, ale to nie jest tylko Poznań. To jest cała Polska. Rzeczywiście w Poznaniu mamy bardzo dużo postanowień sądu i dzieci, które jeszcze oczekują na umieszczenie. Dlatego naszą intencją jest jak najszersze rozpromowanie rodzicielstwa zastępczego i pokazanie wszystkich narzędzi, które możemy dać takiej rodzinie dla wsparcia.
3: Mówiła zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. W Poznaniu blisko 80 dzieci nadal czeka na nowych rodziców. Rodziny zastępcze to osoby, które sprawują tymczasową opiekę nad dzieckiem, którego matka lub ojciec zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich.
4: Zaglądamy do zoo.
3: Poznańskie zoo zyskało nowych mieszkańców. Jest to para mrówkojadów, 6-letni samiec Guba i 3-letnia samica Jorina. Co ciekawe, to Jorina przewyższa rozmiarami swojego partnera. Obecnie zwierzęta są na etapie spokojnego oswajania się z nowym otoczeniem. Cechą charakterystyczną mrówkojadów jest długi i wąski pysk. Nie mają one zębów, dysponują za to 60-centymetrowym językiem, którym potrafią pruszać 150 razy na minutę. Przez to w parę sekund zjadają tysiące mrówek. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 8.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

0: Poniedziałek, 28 dzień września. Marek Wacław, Tymon, Lena i Jan Wacława obchodzą dzisiaj imieniny, a więc najlepszego życzymy.
1: Tak, Światowy Dzień Wścieklizny mamy w kalendarzu, Międzynarodowy Dzień Tajniaka, Światowy Dzień Jabłka. To wszystko połączyła dla nas słuchaczka Lidia. Przedstawię po raz kolejny, tak?
0: Proszę bardzo.
1: Tajniaka opanowała wściekłość, ponieważ na skutek zjedzenia zatrutego jabłka stracił zdolność zadawania pytań. Ja straciłem zdolność mówienia chyba.
0: Chyba tak. I nawet czujność chyba straciłeś również, bo zazwyczaj to mnie goniłeś za to, że wszystkich imion nie przeczytałem.
1: Marek Wacław, Tymon, Lena, Jan Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwina, Sylwin, Wincesława, Wincesława, Bernardy, Laurencjusz i Wincesław obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
0: To specjalnie dla was.
1: Cztery dni do weekendu nam zostały, moi drodzy. To tyle z kalendarza możemy powiedzieć. Dodatkowo mamy przysłowia.
0: Na świętego Wacława w polu pustki, w domu sława.
1: Gdy na Wacława i Michała jasno, nie będzie w zimie ciasno. A Michała to już jutro.

0: właśnie, świeży ton z kawiarki to dobry pomysł, bo mamy dopiero teraz kawę.
1: Dopiero teraz?
0: Dopiero
1: słuchaj,
0: teraz
1: niektórzy to dopiero drodzy. Się budzą.
0: Dobry dzień. Ahoj.
1: 8:04, słuchajcie, na naszych zegarach to najwyższa pora, aby na naszą antenę zawitała najnowsza, świeżutka...
0: Nasz kawomaker się trochę spóźnił, moi drodzy, ale już wszystko jest jak słychać na antenie. A Nadcichocka się nie spóźniła i wydała naprawdę bardzo ciekawy swój debiutancki album. Ten album nazywa się Szpila.
1: No i my już mogliśmy słyszeć jeden singiel taki w sierpniu. Był nowością ChatGPT. Tym razem jednak nie ten utwór, 11 w ogóle możemy znaleźć na tej płycie. A my zaglądamy pod numer...
0: 11. Od końca sobie zaczniemy, moi drodzy. Jutro spoczniemy na dnie odległości morza.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja.

0: This next one's called Freebird 2.
1: O, a Freebird to by się posłuchało.
2: No można było.
1: Ale to nie od Parquet Courts, tylko od Lynyrd Skynyrd, moi drodzy.
2: No tak, my nie będzie tego na naszej antenie. My przechodzimy z kolei do aferowych nowości. No i co? Tam Michał Wojtek. W ogóle dużo mamy takich artystów. Teraz zauważyłem, że po prostu imię i nazwisko. Nie ma co wymyślać.
1: Kamil Damian.
2: Tak i tak się nazywam i koniec.
1: No jak ktoś... Zmarnowany potencjał.
2: Dlaczego?
1: No bo jak ktoś ma na nazwisko Wojtek, to jakby miał na imię Wojciech, jakby miał ktoś na imię Wojciech, to by był dopiero wykorzystany potencjał. I widzisz takiego artystę, potem Wojtek. I się zastanawiasz.
2: Albo Wojtek Michał po prostu mogły być też.
1: Albo WW. No. Tylko tam, no, inaczej to było. Moi drodzy, tak, Michał Wojtek to lista nowości ze starymi kioskami.

Wrocławiu zawsze świeci słońce. We Wrocławiu zawsze jest słonecznie. We Wrocławiu zawsze świeci słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma

0: No jesień przyszła i te nowości u nas na antenie i ta płyta tygodnia tak bardziej bujają trochę.
1: Mówisz, że bardziej bujają niż w lato?
0: Myślę,
1: no bo
0: bardziej...
1: w lato to musi być taka, wiesz, melodyjka i wystarczy, że jesteś nad jeziorem czy gdzieś.

0: No, czasami tak bywa, moi drodzy, że kultura podobna jest, a potem się okazuje, że jej nie ma, chociaż ja słyszałem o jakichś spotkaniach brydżowych. Ty znalazłeś informację o spotkaniach brydżowych?
1: O brydżowych nie znalazłem, nie, nie zaprosili mnie, wiesz, chyba.
0: Ale ja znalazłem informację, moi drodzy, na przykład o teatrze. Słuchajcie, jakbyście się zastanawiali, gdzie można się wybrać i znajdziecie jeszcze bilety, bo ja nie wiem, czy to tak można z dnia na dzień do teatru bilety kupić. Chyba nie w tych czasach.
1: Nie, każdy chyba
0: chodzi,
1: można,
0: każdy chodzi do teatru i wszystkie rzeczy są wyprzedane.
1: Tak, kiedy byłeś w teatrze ostatnio?
0: A w zeszłym roku.
1: To niedawno.
0: Zaraz znowu będę i potem znowu będę. Ja się ukulturalniam, mój młody przyjacielu.
1: Dobrze.
0: Generalnie dramat Warsztaty Twórczego Pisania to na przykład dzisiaj w Teatrze Nowym po godzinie 17.30, jakbyście chcieli. Jeżeli chcecie znać szczegóły na ten temat, no to przepraszam, do redakcji kulturalnej, bo my z kulturą to...
1: Niewiele wspólnego mamy. Nie, absolutnie nie, tylko tyle, że potrafimy taką kulturę na antenę puścić i ewentualnie coś o kulturze powiedzieć, ale tylko drobiazgowo. My kulturalni zbytnio nie jesteśmy. Ja kilka wystaw faktycznie znalazłem i jesień w Poznaniu zapowiada się wyjątkowo mocno dla miłośników sztuki. W mieście można oglądać jednocześnie pracę Beksińskiego, Dalego, Matejki Malczewskiego czy Stanisława Wyspiańskiego. No i te w Poznaniu ruszą, no już zerkam, od 2 do 31 października.
0: Ale to dzisiaj.
1: A dzisiaj tylko chodzi?
0: O dzisiaj.
1: O panie.
0: Dobrze, oprócz tego Teatru Nowego, moi drodzy, prelekcja historyczna folklor wielkopolski, to po godzinie 17. Uszy Duszy, koncert audiowizualny Teatru Atofri, to dzisiaj po godzinie 11. na scenie wspólnej na przykład. No i tak spoglądam na inne wydarzenia kulturalne, nie wiem, czy by coś innego ciekawego.
1: To tak się tą kulturę robi, mówisz.
0: Tak się robi kulturę. Znajdujesz i czytasz potem.
1: Podkłady nie
0: bez szczegółów. Bez szczegółów, bo my na szczegółach kulturalnych to się nie znamy i nie będziemy udawać, że się znamy na temat jakikolwiek. Jeżeli wy macie jakieś ciekawe wydarzenia kulturalne w zanadrzu, moi drodzy, możecie napisać aferanek@afera.com.pl. Miejmy nadzieję, że te kilka informacji, które my wam sprzedaliśmy zupełnie za darmo, tak, za idealną, uczciwą cenę, na coś wam się przyda. Jeżeli nie, no to sobie posłuchajmy Wolf Alice w takim razie. Sad Boy na naszej antenie.

0: ty byś się określił jako taki sad boy?
1: Nie, chyba nie, chociaż nie wiem dlaczego, ale mój wieloletni przyjaciel ma mnie tak zapisanego na Messengerze. Nie mam pojęcia dlaczego. Chyba dlatego, że na czarno chodziłem ubrany wtedy.
0: Albo Janglina słuchałeś.
1: Możliwe. I to wypatrzył po prostu.
0: The Wolf of Alice to za nami, moi drodzy, tytuł sad boy tego kawałka był. Tymczasem o godzinie 8.30 zaglądamy do tego, co w świecie chemii się dzieje. W wybuchu kontrolowanym.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30. Cześć, ja mam na imię Jagna i dziś opowiem o człowieku, który w nauce stwierdził, że mniej znaczy więcej. Nazywał się on Fritz Pregg. Podczas gdy inni budowali ogromne reaktory, on walczył o każdy miligram materii. To historia o tym, jak frustracja doprowadziła do rewolucji, a chemia zeszła do poziomu mikro. Przenieśmy się do Grazu w Austrii na początku XX wieku. Pregl jest szanowanym chemikiem fizjologicznym. Pracuje nad kwasami żółciowymi i innymi skomplikowanymi związkami organicznymi. Ma jednak ogromny problem. W tamtych czasach analiza chemiczna była żarłoczna. Aby zbadać skład nowej substancji, trzeba było spalić jej ogromne ilości, często kilka gramów. Pregl spędzał lata na izolowaniu cennych cząsteczek z kilogramów tkanek zwierzęcych tylko po to, aby na końcu mieć ich zaledwie kilka miligramów. Analiza klasyczna oznaczałaby zniszczenie całego dorobku życia w jednej próbówce. On jednak miał dość. Powiedział, albo nauczy się ważyć pyłek kurzu, albo ta nauka nie ma sensu. Porzucił na chwilę swoje badania biologiczne i stał się konstruktorem. Musiał wymyślić wszystko na nowo. Kluczem była mikroanaliza ilościowa związków organicznych. Nawiązał współpracę z mechanikiem precyzyjnym, Kuhlmannem. I wspólnie stworzyli wagę o niesamowitej czułości. Potrafiła ważyć nawet z dokładnością do 1000 miligrama. Ale waga to był dopiero początek. Pregl zminiaturyzował cały sprzęt do analizy elementarnej. Małe rurki do spalania, mikrobiurety, miniaturowe naczynka. Opracował metodę spalania tak precyzyjną, że wystarczyło zaledwie 3 do 5 mg substancji, czyli tyle co ziarnko piasku, aby określić, ile w niej jest węgla, wodoru, azotu czy siarki. Kiedy wieść o tej metodzie rozeszła się po świecie, laboratoria chemiczne przeżyły szok. To, co wcześniej zajmowało tygodnie i wymagało kilogramów surowca, teraz można było zrobić w jeden wieczór na odrobinie proszku. W 1923 roku Fritz Pregl otrzymał Nagrodę Nobla z chemii. Był to pierwszy raz, kiedy nagrodzono nie odkrycie nowego pierwiastka czy teorii, ale metodę analityczną. Szwedzka Akademia zrozumiała, że bez mikrooczu Pregla chemia organiczna i biochemia uderzyłyby w mur. Dzięki niemu chemicy mogli wreszcie badać hormony, witaminy i skomplikowane enzymy, których w naturze występują tylko śladowe ilości. Pregl nie był samolubnym naukowcem. Wiedział, że jego technika wymaga chirurgicznej precyzji i specjalnego szkolenia. Zamiast opatentować wszystko i zbijać fortunę, otworzył swoje laboratorium dla badaczy z całego świata. Do Grazu pielgrzymowali chemicy ze wszystkich kontynentów. Pregl osobiście uczył ich, jak trzymać pęsetę, jak czyścić mikroszkło i jak zachowywać spokój, gdy waży się coś, co może stłumchnąć jeden oddech. Stał się mentorem całego pokolenia biochemików. Jego podręcznik, ilościowa mikroanaliza organiczna, stała się biblią laboratoriów na dekady. Co nam dziś pozostawił? Spójrzmy na współczesną medycynę. W testach krwi, kiedy idziemy do laboratorium i oddajemy małą fiolkę krwi do pełnej analizy, to korzystamy z jego dziedzictwa. W kryminalistyce analiza śladowych ilości substancji na miejscu zbrodni zaczęła się od jego marzenia o badaniu miligramów. W farmacji projektowanie nowoczesnych leków opiera się na mikroanalizie, która pozwala badać czystość substancji bez marnowania drogocennych składników. Pregl pokazał, że wielkość nauki nie zależy od wielkości aparatury, ale od precyzji myślenia. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Autopromocja.
4: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed
3: to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
5: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
7: Aferanek.

0: O, czekałem na jeszcze takie jedno, że da mi znać. Moi drodzy, my chcieliśmy wam dać znać, jak wygląda sytuacja na poznańskich drogach. No i tak sobie patrzymy na poznańskie drogi, zastanawiamy się, gdzie są korki, gdzie są jakieś utrudnienia. I można powiedzieć i zamknąć to wszystko w jednym stwierdzeniu. Klasyk poranny.
1: Niestachowska i Świętego Wawrzyńca oraz Lutycka to przede wszystkim chyba.
0: Estkowskiego, Garbary, Centrum, Bolesława stoją.

0: No, co jeszcze można by takim klasykiem porannym nazwać?
1: No, innym klasykiem to na pewno numer telefonu naszego 618750213. Jeśli jest inaczej niż powiedzieliśmy, jeśli gdzieś stoicie i się denerwujecie, to dzwońcie i wyrzewajcie swoje żale na naszego realizatora, na Patryka. On tak. wtedy przekaże te informacje.
0: On wam wtedy
1: kciuki
0: powie,
1: daje, jest zadowolony.
0: Powie, także spokojnie, spokojnie, tak jest zawsze. Musicie tylko to przetrzymać. Pojechać dalej.
1: Albo stać dalej.
0: Zrelaksować się. I tak to będzie, moi drodzy. I tak również jest. Możemy was informować o tym, jak wyglądają poznańskie drogi, ale chyba określenie tego klasykiem porannym jest zdecydowanie najlepszą opcją. Przypominamy, 618750213 to jest numer, pod który możecie dzwonić. Zapraszamy was do godziny 10. Aferanek@afera.com.pl to adres mailowy. Również do waszej dyspozycji.

0: Taki letniaczek nam się wylosował, nie?
1: Jednak, mimo wszystko, ale to dlatego,
0: ale taki bujający letniaczek.
1: To prawda, buja jeszcze. To dlatego, że chyba jeszcze we wrześniu właśnie te temperatury wskazują na to, że trochę tego lata nam zostało, mimo że jesień i jesienna ramówka również dzisiaj rusza.
0: Tak, moi drodzy, a propos tego, co było, no to lista aferowych nowości Bowska, która z po prostu kajtkiem stworzyła kawałek 30 metrów kwadratowych właśnie. Więcej informacji na naszej stronie. Można zagłosować na aferzastą.

0: Informacji z dróg Poznania, oprócz dzwoniąc do nas na 618750213, możecie przekazywać również drogą pocztową, tak jak zrobił to Marcin. Przypominam, aferanek@afera.com.pl.
1: Tak, moi drodzy, słuchacz Marcin napisał nam, że na ulicy Polskiej, to od Dąbrowskiego do skrzyżowania z Bukowską, korek w stronę stadionu przed krzyżówką z Marcelińską, na prawym pasie wysięgnik Enei stoi, moi drodzy, no i coś tam z oświetleniem pracują, więc jeżeli jedziecie na prawym pasie na ulicy Polskiej, jeszcze tego wysięgnika nie widzicie, to albo pojechał i skończyli pracować ze światłem, albo po prostu stoicie za daleko i zmieńcie pas na lewy, żeby nie stać za wysięgnikiem Enei, który robi coś tam ze światłem.
0: No trzeba uważać tak w takim razie na oświetlenie, faktycznie.
1: Robić coś ze światłem o godzinie 8:50?
0: Nie warto chyba.
1: Chyba nie warto. Można by to zrobić w nocy, a w nocy to ma świecić. To już trzeba za dnia to zrobić w takim razie.
0: No teraz już słoneczko nam pięknie świeci od 6:49, także te światła chyba aż tak nie zagrażają, ale to inne pewnie chodzi.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie za te informacje. Przekazujemy informacje dalej jak zawsze. aferanek@afera.com.pl 618750213. To są nasze adresy, to są nasze telefony. Uważajcie na tych drogach.

0: Już tylko 3 minuty zostały do 9.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Poznań Maraton powraca. W niedzielę odbędzie się 25. edycja biegu. Na starcie stanie ponad 5 tysięcy uczestników. Trasa ponownie zostanie zmieniona. Organizatorom zależy, aby pokazać biegaczom najważniejsze punkty miasta.
2: Jubileusz, poszukiwanie nowej trasy, aspekty bardzo ważne turystyczne, ale też sportowe. Szukamy tego, żeby coś było nowego, innego. Po 18 latach wracamy na stary rynek. Na trasa będzie przebiegać m.in. wzdłuż Parku Cytadela, zawodnicy pobiegną wzdłuż Malty.
1: Mówił dyrektor Poznań Maratonu Łukasz Miadziołko. Na mecie dla każdego uczestnika będzie czekać medal. Upamiętni on jubileuszową edycję biegu oraz 70. rocznicę poznańskiego czerwca. Organizacja biegu oznacza też spore zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Do tematu utrudnień będziemy jeszcze wracać. Mosty berdychowskie docenione. Konstrukcje otrzymały nagrodę specjalną Kongresu Urbanistyki Polskiej. Jury doceniło innowacyjne podejście do projektowania. W kategorii najlepiej zorganizowana przestrzeń drugą nagrodę zgarnęła Nowa Ulica Słowackiego. Tutaj zwrócono uwagę na to, że okolica lepiej służy mieszkańcom i dobrze nawiązuje do historycznej charakterystyki Jeżyc. Towarzystwo Urbanistów Polskich, które przyznawało wyróżnienia, to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca specjalistów od projektowania i kształtowania przestrzeni.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.
1: Za niedługo rozpoczyna się obowiązkowa deratyzacja. Potrwa ona od 1 do 31 października. Obowiązek przeprowadzenia procedury obejmuje chociażby budynki wielolokalowe, restauracje, szkoły czy sklepy spożywcze. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyłożenia preparatów na szczury w odpowiednio zabezpieczonym pojemniku. Oprócz tego lokalizacja pudełka musi być oznaczona. Przebieg deratyzacji nadzorować będzie Straż Miejska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. W Poznaniu deratyzacja odbywa się 2 razy w roku, w kwietniu i w październiku właśnie.
3: Mecze. Wyniki, emocje.
1: Nea Basket Poznań z drugim zwycięstwem. Ekipa z Fytla pokonała na wyjeździe miasto Szkła Krosno 107-98. Był to mecz w ramach drugiej kolejki PZKosz pierwszej ligi. Pierwsza połowa była wyrównana, lecz w drugiej odsłonie poznaniacy zbudowali dużą przewagę, która pod koniec meczu zaczęła topnieć. Mimo to udało się zwyciężyć.
4: Bardzo się cieszymy, że mamy to drugie zwycięstwo, że fajnie otworzyliśmy ten sezon. Przez cały tydzień napędzaliśmy się właśnie pod ten mecz. Każdy trening był właśnie z myślą o to, żeby tutaj wszystkie najważniejsze detale dopracować na ostatni szczegół.
1: Mówił skrzydłowy basketu Poznań Filip Siewruk. Następny mecz basket rozegra w niedzielę. Ich rywalem będzie Spółnia Stargard. Początek starcia o 20 przy drodze dębińskiej. I to wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Dobiła godzina 9, biegniemy, budzimy i pijemy. Droga Kuro, zapraszamy.

0: Godzina 9 wybiła na zegarku, 28 dzień września mamy w kalendarzu, to poniedziałek, moi drodzy. Ile dni do weekendu zostało?
1: 1, 2, 3, 4 chyba.
0: Brawo, ten też skończył podstawówkę, moje gratulacje, ocena numer 5. Marek, Wacław, Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzynieca, Maria, Salomon, Sylwina, Sylwin, Więcesława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław obchodzą imieniny.
1: Najlepszego życzymy, Światowy Dzień Wścieklizny, Międzynarodowy Dzień Tajniaka oraz Światowy Dzień Jabłka, a ja słyszałem, że my gdzieś mamy jabłecznik w redakcji naszej.
0: Tutaj jest jabłecznik?
1: Wczoraj, świeży podobno, od taty Patryka realizatora, no to zaraz będziemy jeść.
0: Pięknie dziękujemy tato Patryka realizatora za jabłecznik. Miejmy nadzieję, że jabłecznik od wczoraj się nie zepsuł i nadal jest wspaniały i dobry.
1: Nie, no myślę,
0: jest
1: że się
0: dobry?
1: Nie
0: jadłeś?
1: Nie jadłem jeszcze.
0: A no to musimy spróbować, moi drodzy, i wygłosimy jednogłośną opinię na temat smaku tego jabłecznika. A po zjedzeniu tegoż właśnie. Na świętego Wacława w polu pustki, w domu sława, to przysłowie numer 1, przysłowie numer 2, gdy na Wacława i Michała jasno, nie będzie w zimie ciasno. Nie wiem, co to znaczy.
1: Nie mam pojęcia, czy w zimie będzie ciasno. Spytam niedługo Michała, czy w jesiennej ramówce będzie ciasno z kolei, bo faktycznie trochę tych audycji przyszło, o tym właśnie z redaktorem programowym Radia Afera. Porozmawiamy to już za chwilkę, co wraca, no i jakie audycje, również autorskie, nowe nas czekają.
0: Zostańcie z nami, warto posłuchać.

0: Na naszej antenie Cinnamon Gum i to nie jedyny aspekt jesienny, jaki możemy słyszeć teraz. No dzisiaj startuje już nowa jesienna ramówka Radia Afera. Z nami w studiu jest redaktor programowy Radia Afera, Michał Rogodziński. Cześć.
1: Cześć.
0: Czy kocyk masz?
1: No właśnie, ja się czuję trochę jak taki sprzedawca garnków, no bo zobacz, mówimy o jesiennej ramówce, zapraszamy was, budujemy ten jesienny klimat, po czym pogoda jest taka, jaka jest. Ja
0: na przykład
1: teraz
0: stronę.
1: Muszę się dziwnie ustawiać, bo mi słońce odbija się od przeciwnego akademika tam po drugiej stronie placu i mi świeci prosto w oczy, ale tak, ten tydzień będzie bardzo ładny, ale my nic nie opóźniamy. Jesienna ramówka rzeczywiście dzisiaj wchodzi w życie.
0: Czyli koców jeszcze nie trzeba wyciągać, swetrów też nie, herbatki to zawsze można pić. No tak, ale jesienna ramówka...
1: Istnieje iced tea.
0: O, na przykład też mrożone jak najbardziej. Dział informacji wraca pełną parą, to chyba po pierwsze.
1: Tak jest. Teraz jeszcze wielkich różnic w trakcie Franka może nie słychać, ale rzeczywiście po 15 te różnice się pojawią na naszej antenie. Wróci hurtownia w wydaniu takim godzinnym o godzinie 15 do godziny 16. No i tak od 15.57 rzeczywiście to już dział informacji, to znaczy popołudniowe serwisy informacyjne, które o 15.57, 16.57, 17.57 i 18.57 od poniedziałku do piątku będą się na naszej antenie pojawiały. Oprócz tego wraca nasza flagowa audycja akademicka, czyli Studencki Patrol. To od poniedziałku do piątku od 16 do 18. Wraca magazyn reporterów. To dzisiaj o godzinie 20. Wiem, że tematy już są wybrane, materiały są już przygotowane, także możecie po 20 posłuchać. No i jeden nowy element, którego do tej pory nie było, czyli takie podsumowanie tygodnia, audycja Afera Tygodnia, to w sobotę o godzinie 13. Takie pół godziny na zebranie tego, co w tym
0: siedziało przez cały tydzień.
1: Siedziało po części materiały i relacje naszych reporterów, po części także zaproszeni goście. Czasami to będą koledzy z innych redakcji, którzy mają inne spojrzenie. Oni też w tych tematach siedzą, mogą się wypowiedzieć, nazwijmy to ekspercko. No a czasami po prostu osoby związane z jakimś tematem.
0: No to z tych ważnych informacji już od 15 możecie słuchać nas właśnie od dzisiaj. Gadamy godzinę wcześniej. My to myślę też warto zaznaczyć.
1: Też byś chciał pogadać godzinę wcześniej od 5.30?
0: Nie, absolutnie nie. Mi to już wystarczy.
1: Pogadamy poza anteną.
0: Wraca po wakacjach, słuchaj.
1: Kilka audycji rzeczywiście wraca. Całkiem sporo audycji wraca. No, tak ramówka Radia Afera bardzo często wygląda, że programy biorą urlop na wakacje. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj, no to wraca na przykład Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata. Audycja etnofolkowa. Marcin Piosiek od godziny 21 będzie was zapraszał. O 22 nie wrócą wasi ulubieni kowboje na falach. To znaczy oni wrócą, ale nie w tym terminie. Oni we wtorki o godzinie 20. Z kolei dzisiaj o 22 audycja Warehouse, czyli muzyka Detroit, Chicago, generalnie te klimaty bardziej klubowe. To mogliście słyszeć do tej pory w środowe wieczory. Teraz Bartek Niedziałkowski w poniedziałek będzie takie przedłużenie klubowe weekendu robił. Po północy 50881 piosenek o miłości, czyli format wam znany z ramówki wakacyjnej. Tak wygląda poniedziałek. Jeśli chodzi o kolejne dni, to tych zmian będzie więcej, więc ja nie będę absolutnie wszystkich wymieniał. Kilka nowych audycji. Czy chciałeś jeszcze do tego przejść?
0: Myślę, że tak. Nowe audycje autorskie to warto zaznaczyć. Chociaż tego miejsca faktycznie w ramówce dużo nie było, to jednak coś się znalazło. Pytanie, czy pomyłka w eterze to tacy zaaferowani 2.0 będzie? Dla tych, którzy znają już ten program.
1: Trochę tak, zwłaszcza, że część prowadzących się pokrywa. Część w postaci w osobie Natalii Król. Ale tak, to jest sobota, godzina 21. I tutaj też duża, chyba największa zmiana w tej ramówce, tak już nawet nie mówiąc względem wakacji, które wiadomo, że są okresem luźniejszym, a względem ramówki wiosennej. To znaczy w sobotę wieczorem też będziemy do was gadać. To będzie cały szereg audycji. Aferowicze mają mnóstwo świetnych pomysłów, mnóstwo świetnych tematów, mnóstwo świetnej muzyki, z którymi chcą się z wami podzielić. No i tak, pomyłka w eterze, czyli takie aferowe talk show o godzinie 21 w soboty, to jest pierwszy z tych programów. Później dwie godziny sceny głównej znanej wam z wakacyjnej ramówki.
0: Taki koncert życzeń chyba można podsumować.
1: Taka setlista marzeń, tak. Więc jeśli uznacie, że ta jesień to jest za zimno, pada i w ogóle paskudnie i może jest jakiś koncert, ale po drodze jest jeszcze droga na ten koncert i nie chce wam się iść, no to my wam w sobotni wieczór takie fantastyczne koncerty zapewnimy. My, czyli Mikołaj Piekarzewicz, Jakub Chojnacki, w ich imieniu to mówię. No a z kolei po północy Emergency Loop, audycja wam znana ze środowych nocy, już właściwie bardziej niż wieczorów. Teraz w weekendy, także ze względu na to, że większość imprez z muzyką tego typu DJ-ską, klubową, elektroniczną dzieje się w weekendy, więc bardzo możliwe, że jakieś wydarzenia live się pojawią albo jakieś transmisje, także warto zostać z aferą w sobotnie wieczory bardzo długo.
0: Albo wybierając się na taki też koncert DJ-ski, można już słuchać afery przy okazji i się nastawić na niego. Weltschmerz to chyba nowość, tęsknota za światem, jeśli dobrze tłumaczę to z niemieckiego. To już w sobotę nad ranem o pierwszej, czy w nocy jeszcze?
1: W nocy z piątku na sobotę o godzinie pierwszej. Tomasz Towpik, być może części z was nazwisko znane, bo to jest osoba, która już kilka audycji w aferze poprowadziła. Teraz wraca rzeczywiście z takim formatem z muzyką ciężką, mroczną, ale jednocześnie klimatyczną i niekoniecznie to jest taki klimat poprawiający nastrój. Tak byśmy to może określili. Audycja po programie znanym wam od dekad Thrashing Madness. Muzycznie, tak klimatycznie rzeczywiście będzie jego przedłużeniem. No ale już tak nazwijmy to bardziej na takie nocne uspokojenie, ale nie mówię, niekoniecznie uspokojenie, które poprawi wam humor, bo no bo taki też jest Tomka koncept.
0: Na wyciszenie po Thrash Madness jak najbardziej.
1: On zaprasza w nocy z piątku na sobotę o pierwszej.
0: No tak, jeśli chodzi o jeszcze aferanek dzisiaj, no to tych nowości nie mogliście usłyszeć, bo wybuch kontrolowany zostaje, The English Breakfast też oczywiście zostaje o 9.30, ale jutro już takie nowości będą. Mini audycji trochę nowych mamy. Gadka z mleczkiem. To już jutro, wtorek 8.30. Tam Szymon Kamuda i Antonina Borczyńska-Bednarek przygotują nam coś do jedzenia, rozumiem.
1: Nie wiem, czy przygotują, bo nie wiem, czy się dogadają, bo Tosia z Szymonem generalnie będą dyskutować o jedzeniu. Tak to może określmy. To będzie debata. Tak to ujmę. Pierwszy odcinek wiem, że już jest przygotowany i ta debata była na tyle długa, że nasze studio produkcyjne teraz ma ogromny problem.
0: Trzeba ciąć.
1: Jak to zmieścić w 10 minutach, żeby to miało ręce i nogi, bo rzeczywiście Tosia z Szymonem mają mnóstwo argumentów, będą chcieli w te argumenty także was włączać. Będzie ta audycja, nazwijmy to, interaktywna. Także tak, to jutro o godzinie 8.30. W środę, jeśli chodzi o aferanki, te nazwijmy to tygodniowe, to kolejny nowy element, czyli Adres Poznań. To Arek Augustiak, który będzie opowiadał o ulicach Poznania, o ich historii, o ciekawostkach, o tym, czego, o czym się można pochwalić przed znajomymi, jak idziecie gdzieś na miasto, przychodzicie jakąś ulicą, nagle rzucicie jakąś ciekawostkę, że o, ten budynek to był jakiś, powstał w jakichś tam okolicznościach, w jakimś tam roku i w ogóle tam jest taka historia.
0: No
1: to
0: dobry sposób na small talk. Jeśli nie ma z kimś o czymś gadać, to taką ciekawostką zawsze można dorzucić.
1: No właśnie, to jutro, przepraszam, pojutrze o godzinie 8.30. Jeśli chodzi o czwartek, o 9.30 audycja Niekomfortowe Podróże, ją możecie już znać z niedzieli.
0: Z dłuższego formatu.
1: Z dłuższego formatu, teraz w wersji krótszej. Zosia Frankiewicz dalej będzie rozmawiać z podróżnikami, no ale teraz w formie nieco krótszej. Jeśli chodzi o poranki w tygodniu, to wszystko. Jeśli chodzi o Studencki Patrol, tam także takie krótkie formy mini audycje, to jedna nowa. Promptcast, czyli audycja, tak jak sama nazwa mówi, o sztucznej inteligencji, koło AI for BM, czyli w tłumaczeniu sztuczna inteligencja w biznesie. No i właśnie o takiej sztucznej inteligencji, trochę też w tym odniesieniu biznesowym. Będzie to piątki o 16.30, w niedzielę o 9.30 Odyseja Klasyczna z kolei, czyli Anię Grzyb będzie robić taką lekcję historii muzyki. To też już znacie z dłuższego formatu wakacyjnego, teraz w wersji skróconej.
0: Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Zmiana godziny z Grzybogrania z 9.30 na 8.30. Ważna, to jest bardzo informacja, że zostaje. Nie wiem, jak wy, drodzy słuchacze, odbieraliście tą audycję, ale u nas, przynajmniej na aferankach, to była chyba jedna z ulubionych, tak możemy powiedzieć. Została, no musiała zostać, no bo jednak jesień przecież, no to nadal grzyby oczywiście.
1: No właśnie, sezon grzybowy dopiero się rozkręca tak naprawdę. Jeśli chodzi o godziny zbierania grzybów, trzeba coraz wcześniej wstawać.
0: Bo zabierają jednak.
1: Bo jak pójdziemy na swoje tajne pole grzybowe o godzinie 5.30, to tam już nic nie będzie, w związku z czym teraz trzeba tam być już
0: z latarkami.
1: O 5.00, więc i grzybogranie w czwartki zostaje, ale o godzinie wcześniejszej, nie o 9.30, a o 8.30, ale tak.
0: Żeby tylko korzeń wstał na tą 8.30, w sensie puścił to na 8.30, to będzie dobrze.
1: No, ja myślę, że da radę. Jeśli chce mieć pewnie grzyby, no to wyboru
0: to
1: nie ma.
0: To musi wstawać wcześniej.
1: Tylko nie może się przyznać, gdzie to tajne pole grzybowe jest.
0: Nie, no oczywiście. aferytm już nie pod palmami.
1: No nie, no na palmy trochę za zimno, nie? I na takie... No, znaczy mówiliśmy na początku, że jednak nie jest za zimno, ale za chwilę na pewno już za zimno będzie, także aferytm wraca także do swojej formuły przedwakacyjnej, czyli generalnie nowości, no bo i też rynek muzyczny się rozkręca, więc jest o czym mówić.
0: Tak, także z tych luzów już trochę się bardziej spinamy, bo właśnie więcej tych wydarzeń, czy około muzycznych, czy muzycznych jest i to chyba najważniejsze rzeczy, które ruszyliśmy z jesiennej ramówki. Czy coś pominąłem?
1: No przede wszystkim możemy jeszcze dodać, że jeśli nie zapamiętaliście tego wszystkiego, co myśmy tu nagadali, a to jest dosyć naturalne, bo tych informacji było dużo, no to dwa najważniejsze fakty są takie, że po pierwsze te zmiany już od dzisiaj, także możecie słuchać tak w czasie rzeczywistym na bieżąco, a po drugie zawsze możecie zajrzeć na naszą stronę afera.com.pl. Tam jest po pierwsze tekst, który tłumaczy najważniejsze zmiany, a po drugie w zakładce program wszystko jest już wypisane. Wczoraj wieczorem siedziałem i to wklepywałem, także jest.
0: Tam z dnia na dzień możecie codziennie śledzić, jak ten program wygląda, no bo faktycznie przez ten tydzień, może dwa, będzie trzeba się nastawić. Właśnie o nowej jesiennej ramówce rozmawiałem z redaktorem programowym Radia Afera. Michał Rogoziński był moim i waszym gościem. Dzięki bardzo.
1: Cześć, dzięki.
0: A my się jeszcze budzimy, bo wrzesień się kończy. To Green Day na antenie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
3: Poniedziałek, godzina 21.
4: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Jolly Vox nam zatęskniła na antenie. Ty tęsknisz za czymś mocno?
1: Można powiedzieć, że za wiosną tęsknię już pomału.
0: Naprawdę?
1: Mhm.
0: Ja za wiosną nie tęsknię, moi drodzy. Ja jestem osobą, która kocha jesień, potem jak jesień
1: nie,
0: zamienia się...
1: Nie, właśnie, to jest masakra z wami, bo Edgary tak samo kocha tą jesień.
0: Edgary
1: i z wami,
0: tak samo mają.
1: Z wami się nie da dogadać po prostu, no, nie?
0: Nie, no to jest idealny sposób, żeby się dogadać. Ty masz jedną porę roku dla siebie, ja mam drugą porę roku dla siebie, ale tak zauważam z biegiem kolejnych lat mojego życia.
1: I kolejnych wiosen.
0: Ile to już jesieni przeżyłem, moi drodzy, że tak naprawdę lubię każdą porę roku w momencie, kiedy się zaczyna.
1: Zaczyna się. Lubisz te przejścia, proszę. To tak. Ja już chyba lubię tak w środku.
0: A potem jak ta pora roku już trwa i trwa i jest taka sama, to człowiekowi się powoli to wszystko zaczyna.
1: A najgorzej, kiedy jesień trwa jeszcze w zimę.
0: No i wtedy nie ma tego przejścia i wtedy nie ma tej zmiany. Jak zima się zamienia w wiosnę i wiosna w lato, no to super.

0: My tak o tych porach roku wszystkich rozmawiamy, ale to nie znaczy, że tak sobie gadamy po prostu głupio.
1: Tak, moi drodzy, bo dziwna wiosna na naszej antenie to za nami lista aferowych nowości. Zbliża się noc. To właśnie ten singiel, który mogliśmy usłyszeć. Pamiętajcie, wszystkie informacje, szczegóły, jakbyście chcieli, to afera.com.pl w zakładce muzyka. Tam to wszystko macie, tam to wszystko znajdziecie.
0: Jak najbardziej, odsyłamy tam w takim razie. No i co, głodny się już powoli robię. Jakieś jajeczka bym zjadł, jakiś boczek.
1: A jadłeś kiedyś takie prawdziwe?
0: Jadłem sobie raz, zrobiłem i mi nie smakowało kompletnie. To jednak w Anglii chyba trzeba zjeść.
1: No, że beans jeszcze do tego, że pudding.
0: Yes.
1: No,
0: ja black tea.
1: Nie jadłem i raczej chyba nigdy się nie zbierałem do tego, żeby zjeść. No, ale jak pojadę do UK...
0: Może James nas zaprosi, słuchaj.
1: To wtedy prawdopodobnie skosztuje, jeżeli będę miał ochotę. James nas zaprasza teraz, moi drodzy. 9:29 na zegarku. My wiemy, że troszkę wcześniej, ale Jamesa na antenę wpuścić wcześniej można. Bardzo proszę, to English Breakfast.

0: go, girl. And as the embers die out on today's English breakfast, I'd like to thank you all for tuning in. You've been delightful. Don't forget to join us again on Friday for more of the same. And in the meantime, look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: To lato jeszcze się tak odradza z popiołów, mam wrażenie. Przed nami nowość od Perseidy, Summer Fate się nazywa. Czy ty takie Perseidy miałeś okazję poobserwować przez wakacje? Bo w sierpniu było trochę takich.
1: W te nie, kiedyś tak.
0: Kiedyś tak.
1: Kiedyś było.
0: Marzenia miałeś jakieś?
1: Jeżeli tak, to takie, o których nie pamiętam. Moi drodzy, Perseidy to teraz na antenie.

0: A mamy podwójną wejściówkę jeszcze dla was do rozdania na koncert Birds in Row, o, i sztylety. Zagrają już dzisiaj o godzinie 19 w klubie Dwa Progi.
1: Zapraszamy was bardzo serdecznie. Jeżeli chcielibyście tego posłuchać, to piszcie pod numer 7148. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie, jak utajnić się w poniedziałkowej pracy.
0: A trzeba czasami się utajniać faktycznie, chociaż jeśli chodzi o nas, to chyba ciężko się schować.
1: To prawda, dodatkowo jeszcze szef programowy u nas był, więc
0: Na
1: pewno jesteśmy, moi drodzy. Tutaj to się nie schowamy, ale jeżeli wy wiecie, jak się schować, to możecie dać nam znać, no i my wtedy może się czegoś nauczymy. Do godziny 10 czekamy, złotówka i 23 grosze, to jest koszt takiej wiadomości. No a wejściówka jest podwójna. Zapraszamy.

0: Mówiliśmy wam w trakcie serwisu sportowego, że będziemy informować, moi drodzy, o tym, jak przebiega mecz Katarzyny Kawy. Troszkę żeśmy się zapomnieli. Ale
1: najważniejsze chyba powiemy to, bo to spotkanie jeszcze trwa, jeszcze się nie zakończyło. Pierwszy set Katarzyna Kawa wygrała 7-6 z Matsuda, to jest Japonka. Drugi set przegrała 2-6, no i trwa właśnie set trzeci. Na razie 1-1. 2-1 niedługo może być.
0: O, już mamy 2-1 w trzecim secie,
1: moi drodzy. Masz chyba.
0: No tak, więc Katarzyna Kawa w tym momencie na prowadzeniu, piłka po jej stronie, no i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, a jak się już rozwinie, nie zakończy, to jutro was o wszystkim poinformujemy. Trzymamy kciuki za Katarzynę Kawę, która z Rinko Matsudą gra.

0: Marcel Kujawa w naszym studiu już za gościu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ty sportowo trochę będzie w serwisie informacyjnym, ty sportowy też gość jesteś, także muszę cię spytać, jak dzisiaj Szwecja-Polska obstawiasz?
1: Powiem szczerze, że tego pierwszego meczu z Bośnią nie oglądałem, no było 0-0, więc mecz bardzo ciekawy.
0: Nic nie straciłeś.
1: Nie wiem, nie jestem dobrej myśli, zobaczymy jak to będzie.
0: No ostatnio nie było za dobrze, chociaż za Michniewicza wygraliśmy baraże z nimi, to tak dobrze, można powiedzieć, że ostatni czas,
1: na Mundial 22, ale na Mundial 26 już przegraliśmy, no.
0: No właśnie.
1: Tak ze Szwedami wygląda.
0: Zobaczymy, twój Szwedzi to na pewno serwis informacyjny, zawsze git, to 3 minuty do godziny 10.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Duże zmiany w komunikacji w najbliższą niedzielę. To w związku z odbywającym się wtedy Poznań Maratonem. 42-kilometrowa trasa prowadzi przez niemal cały Poznań. Zmiany w rozkładach dotkną 30 linii autobusowych oraz wszystkich tras tramwajowych. Na poznańskich torach pojawi się 10 tymczasowych linii tramwajowych,
2: które będą miały za zadanie zapewnić komunikację pomiędzy ważnymi węzłami w Poznaniu. Tam, gdzie nie będzie możliwości po prostu korzystania z linii tramwajowych, tych, które będą pozmieniane w tym czasie. To będą linie od numeru 50 do 59, na przykład 55 będziemy mogli sobie przejechać z Górczyna na Kratłofera.
1: Mówił rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski. Zmiany w komunikacji będą wprowadzane na bieżąco wraz z rozwojem sytuacji na trasie biegowej. Poznańskie Inwestycje Miejskie przygotowały interaktywną mapę pokazującą na bieżąco sytuację na drogach w rejonie trasy maratonu. Od czwartku do niedzieli funkcjonować będzie także specjalna infolinia. Szczegóły zmian na stronie zm.poznań.pl.
3: Radio Afera. Pociąg do informacji.
1: Z Poznania ponownie pojedziemy do Nowej Soli. Tak wynika z informacji portalu rynekkolejowy.pl. Odtworzona zostanie trasa, która została zawieszona w grudniu 2024 roku. Inicjatywa wyszła ze strony samorządowców Nowej Soli. Była to reakcja na głosy mieszkańców, którzy oczekują wygodniejszego połączenia do stolicy Wielkopolski. Oprócz tego zwiększy się liczba kursów pomiędzy Zieloną Górą a Poznaniem. Dodatkowy pociąg łączący oba miasta będzie wyruszał z dworca Poznań Główny o godzinie 13:38.
3: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Futsalowa drużyna AZS UAM Poznań ponownie zwycięska. Poznanianki pokonały Targowiankę Targowisko 4-0. Był to mecz w ramach drugiej kolejki Futsal Ekstra Ligi Kobiet. Do przerwy Lechitki prowadziły 1-0. W drugiej połowie udało im się wrzucić wyższy bieg.
4: Myślę, że całe spotkanie było pod kontrolą. Co prawda zaczęliśmy trochę ospale, ale przeciwniczki też nie były jakieś pełne werwy, ale z minuty na minutę rozwijała się ta nasza gra. Było coraz bardziej żywo, coraz bardziej energicznie i po strzeleniu pierwszej bramki przez tutaj Klaudię worek się rozwiązał i zrealizowaliśmy plan, który sobie założyliśmy.
1: Podsumowała zawodniczka AZS-u i zdobywczyni ostatniej bramki Karolina Chruściel. Następny mecz poznańska drużyna rozegra za miesiąc z AZS-em UMW Olsztyn. Spotkanie odbędzie się na wyjeździe. Trwa nabór do nagrody prezydenta Poznania Budowniczy naszego miasta. Kandydatury mogą wysuwać przedsiębiorcy, instytucje i poznaniacy. Wyróżnienia zostaną rozdane w trzech kategoriach: kompleksy mieszkaniowe, obiekty usługowe oraz działania inwestycyjne na terenach zdegradowanych. Ocenie podlegać będzie jakość, zagospodarowanie, dostępność i wpływ inwestycji na otoczenie. Zgłoszenia można wysłać do 6 października. Nagroda Budowniczy naszego miasta rozdawana jest co 2 lata. I to wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszam od 15:57.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
5: Godzina 10 na zegarku wybiła, moi drodzy. To oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę. Po raz ostatni, niestety.

0: 28 dzień września, poniedziałek. Niestety, to również, ale niestety, nie niestety. O, może tak, imieniny dzisiaj obchodzi Marek, Wacław, Tymon, Lena, Jan, Wacław, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwia, Sylwin, Więcesława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław. Najlepszego.
1: Wszystkiego dobrego wam życzymy. Wszystko było?
0: Wszystko.
1: To się cieszę. Światowy Dzień Wścieklizny, Międzynarodowy Dzień Tajniaka, Światowy Dzień Jabłka, to dzisiaj mamy w kalendarzu. Mówiłem, że my się naoliwimy do godziny 10.
0: No, no tak w miarę, ale słuchaj, najważniejsze, jabłecznika nie zjedliśmy.
1: O, ja nie, wiem, nie możemy zrobić recenzji jeszcze. Jabłecznika teraz, moi drodzy.
0: Jutro powiemy.
1: Jutro zrobimy recenzję jabłecznika. Poczekamy z tym jabłecznikiem do jutra, dzisiaj nie dotkniemy go, jutro zrobimy recenzję jabłecznika na poranku. Na świętego Wacława w polu Puski w domu Sława, to przysłowie numer 1, przysłowie numer 2, gdy na Wacława i Michała jasno, nie będzie w zimie ciasno. Nadal nie dowiedzieliśmy się, co to znaczy. Prawdopodobnie się nie dowiemy i prawdopodobnie już nigdy tego przysłowia na oczy nie zobaczymy.
0: Miejmy no chyba, że za rok.
1: No, jak się dobrze koniunkcja
0: No i zobaczymy,
1: ułoży.
0: Co tam z Michałem jest wykombinowane na jutro, bo może to właśnie z nim coś takiego, ale to spokojnie, to też jutro, jeśli chodzi o koncert, który już dzisiaj w klubie Dwa Progi o godzinie 19, no to wygrywa Karol. Bardzo nas zainspirował swoją taką ambitną, bym powiedział, odpowiedzią. Karol?
1: To nie jest tylko odpowiedź, tak. To jest plan i to jest chyba bardzo skuteczny
0: plan. To jest sprytny plan, tyle bym powiedział. Karol napisał odpowiedź na pytanie, jak się utajnić w poniedziałek w pracy? Najlepiej przedłużając weekend, po prostu nie przychodzić.
1: Tak, moi drodzy, i Karolu, do ciebie pójdzie zaraz wiadomość SMS z wszystkimi szczegółami. Dziękujemy wszystkim innym, którzy wysyłali również SMS, no ale zwycięzca może być jeden. Dziękujemy wam również serdecznie za to, że byliście z nami od godziny 6.30. Życzymy przede wszystkim dobrego dnia. I żeby tak bębny przez cały dzień wam grały. Moi drodzy, w składzie od 6.30 Patryk Wojciak, Marcel Kujawa, Mikołaj Pokorzyński i Kamil Strużyński.
0: Jeśli chodzi o kalendarium muzyczne, to 28 dnia września 1963 roku urodził się Adam Nowak.
1: Oczywiście, ten Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy. Trudno nie wierzyć w nic. Dobrego dnia, do usłyszenia, siema.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
2: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
3: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
2: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
3: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Reklama.

melanż, co sypie na potęgę. Kiedy robal każe klęknąć, to ty klękniesz. Się nie zlękniesz.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

zaczynam, kiedy coś się dzieje. Wtedy mam znów chęci, trochę siły i nadzieję. Kiedy coś się kończy, wtedy się rozmywam.

0: Autopromocja.
1: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20.
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Czy to już koniec?
1: Autopromocja.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20:00 w Radiu Afera.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Nowość w eterze.

0: stan.
1: Autopromocja. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
2: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
1: Autopromocja. Reklama. Reklama.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
3: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
2: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
3: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 20.

0: Ej, chyba się przypala.
1: Jeszcze nie.
0: A ten dym?
1: To kwestia interpretacji. O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z mleczkiem. W każdy wtorek o 8:30.
2: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

sobie na uśmiech. Są mocniejsze niż teksty Dylana. Teraz urząd je uzda i hosanna. Ale coś nie idzie, oponent mi odmawia z powodów jak wyżej. Dziękuję, klapa Donsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

0: prendo il gas qua.
1: Autopromocja.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: W poniedziałki i piątki od 18.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
6: 21 wiek, panika i afery.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
2: Poniedziałek, godzina 21.
3: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i

0: Mamy 15:57, czas na serwis informacyjny.
1: Jacek Dybiański, zapraszam. Okolice Poznania jedną z dwóch możliwych lokalizacji stałej bazy wojsk amerykańskich? Tak uważa prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. W rozmowie z Radiem Poznań podał, że chodzi o gminę Oborniki. Jako atuty Jacek Jaśkowiak wskazał na położenie blisko Poznania, lotniska wojskowego w Krzesinach oraz bazy w Powidzu. Baza mogłaby objąć obszar o powierzchni około 500 hektarów. Utworzenie takiej bazy byłoby zdaniem prezydenta Jaśkowiaka dobrą informacją dla miasta, które zyskałoby więcej bezpieczeństwa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oczekują od władz miasta konkretnych deklaracji w sprawie budowy nowej hali sportowo-widowiskowej w Poznaniu. Argumentują to tym, że zapowiedzi w sprawie tej inwestycji padają od wielu lat, ale brakuje działań. Przedstawiciele partii proponują, aby tego typu obiekt został wybudowany w miejscu dawnego stadionu Szyca.
2: Poznań stał się, jeśli chodzi o widowiska muzyczne, jeśli chodzi o koncerty, o duże wydarzenia sportowe, po prostu prowincją. Takie hale powstały w wielu dużych miastach w Polsce, w Trójmieście, w Krakowie, na Śląsku, w Łodzi, a Poznań jak nie miał takiej hali, tak nie ma.
1: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Więcej w tym temacie usłyszycie na naszej antenie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów po godzinie 20. Gościem Mateusza Markiewicza będzie radny Poznania Bartłomiej Ignaszewski. Audycję będzie można śledzić również w serwisie YouTube.
3: Mecze, wyniki, emocje.
1: Pierwsza osłona barażu o żużlową Ekstraligę dla PSŻ Poznań. Skorpiony pokonały u siebie Stal Gorzów 47-43. Skromna, bo czteropunktowa zaliczka nie budzi jednak satysfakcji. Menedżer Skorpionów Jacek Kannenberg uważa, że taki wynik stawia w roli faworyta gorzowian.
4: Mamy świadomość, że będzie bardzo trudno utrzymać tą przewagę w Gorzowie. Musimy zrobić 44 punkty, bo w przypadku remisu w dwumeczu to premiuje ten wynik drużyna z Gorzowa w tym, żeby utrzymała się w Ekstralidze. Nie jest to za duża zaliczka, ale będziemy walczyli w Gorzowie, żeby spróbować tę Ekstraligę dla Poznania uzyskać.
1: Rewanż odbędzie się w tę niedzielę w Gorzowie. Początek decydującego starcia o godzinie 17.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Park Wilsona przejdzie zmiany. Remont przejdą konkretnie muszla koncertowa i fontanna. Obydwie atrakcje parku musiały przejść renowację ze względu na zły stan techniczny. Charakterystyczna fontanna w kształcie ośmioramiennej gwiazdy powstała w 1929 roku z okazji powszechnej wystawy krajowej. Z kolei muszla koncertowa została otwarta 7 lat później. Zmiany w parku Wilsona są częścią projektu finansowanego ze środków unijnych, którego celem jest przywrócenie życia miejscom o istotnym znaczeniu dla miasta. To wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera, 98,6 MHz.
0: Mamy 16.
3: Studencki patrol na 98,6.
0: Ostatnie promienie słońca i już taka niemała zapowiedź jesieni, a to znaczy, że wraca studencki patrol. Będziemy się przyglądać, jak i uniwersytety z całego Poznania budzą się do życia po tym letnim śnie. I o 17:10 porozmawiamy o tym, jak wrócić do pracy bądź nauki po wakacjach z dr Karoliną Appel z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego dużo dobrze dobranej muzyki i newsy ze świata akademickiego.

Jeżeli szukacie inspiracji na pierwszy październikowy weekend, no to mamy dla was jedną konkurs na jedną wejściówkę podwójną do Centrum Szyfrów Enigma. A żeby wygrać, wyślijcie SMS-a o treści afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Z kim chciałbyś odwiedzić Centrum Szyfrów Enigma i dlaczego? SMS-y ślicie numer 7148, koszt to złoty 23 zł.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Jeden. Dwa. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
0: Autopromocja. Radio Afera.

6 października o godzinie 9.30 odbędzie się wykład otwarty From Embedded Electronics to Advanced Water Technologies. Poprowadzi go profesor z Sydney, tak, z Uniwersytetu Technologicznego w Sydney i jest to oczywiście dla wszystkich i to wydarzenie ma wstęp wolny, także wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę put.poznań.pl.

zawsze świeci słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

0: zewnątrz pusty jak stare kioski. Złap mnie na 120 mostach, zrobiony sensu i braku sensu, bo we Wrocławiu nigdy nie ma słońca.
1: We Wrocławiu zawsze świeci słońce, we Wrocławiu zawsze jest słonecznie. We Wrocławiu zawsze świeci słońce, we Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu zawsze świeci słońce, we Wrocławiu zawsze jest słonecznie. We Wrocławiu zawsze świeci słońce, we Wrocławiu nigdy nie ma...

środę, 30 września, z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza odbędzie się spotkanie i taki, powiedzmy, wykład otwarty w czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z Agą Zano, poetką, tłumaczką literatury anglojęzycznej i laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. Rozmowę poprowadzi pani profesor Ewa Rajewska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, związana również ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. Także tak tuż na początku tak naprawdę, bo przed 1 października można się udać i posłuchać. Wstęp jest wolny, a więcej informacji znajdziecie na stronie amu.edu.pl.

trzecie Seminarium Ekonomii Feministycznej odbędzie się 2 października, czyli już w najbliższy piątek na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Tematem przewodnim tego seminarium brzmi równość płci na rynku pracy, ostatni rozdział. I ten temat może szczególnie zainteresować osób, którzy są zainteresowani ekonomią feministyczną, ale również po prostu ekonomią i chcą posłuchać o jakichś najnowszych doniesieniach w tej dziedzinie, jak i porozmawiać z osobami również tym zainteresowanym. A więcej informacji możecie znaleźć na stronie ue.poznań.pl.

0: Nowy rok akademicki, ale stare mini audycje w patrolu. I o tym, co ciekawego na tą ramówkę przygotowali odrestaurowani, posłuchajcie teraz.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
2: Cześć wszystkim, z tej strony Kuba, a ja was witam w kolejnym odcinku Odrestaurowanych. Ze mną jest w studiu...
3: Adam Kaszyński, witam wszystkich.
2: Tak, Adam przez ostatnie 3 lata prowadził dla was ten program, aczkolwiek w tym momencie jest tu jako gość. Adamie, dlaczego?
3: Jestem tutaj dzisiaj jako gość, w sumie sytuacja, w której pamiętam jeszcze, że byłem parę razy, zanim przejąłem dowodzenie w Odrestaurowanych. I właśnie dlatego tutaj dzisiaj znowu jako gość jestem, ponieważ po prowadzeniu tej audycji przez prawie 3 lata uznałem, że znalazłem osobę, która może się tym zająć lepiej. Tą osobą właśnie jest Jakub, który nagrał ze mną kilka naprawdę niesamowitych odcinków i zdecydowanie ma do powiedzenia dużo więcej. Więc wspólnie uznaliśmy, że od początku tego semestru zimowego to właśnie Jakub będzie tą audycję prowadził. Ja może pojawię się jeszcze jako gość, a tak poza tym to dzisiaj słyszycie mnie po raz ostatni.
2: Tak, na pewno, Adamie, pojawisz się jako gość. Myślę, że słuchacze chcą usłyszeć twój głos i twoje niesamowite historie z tych wakacji. Aczkolwiek jest to prawda, od tego semestru będę prowadził dla was audycję Odrestaurowani. Będzie dużo nowych treści, będzie też stary format, który pojawiał się u Adama co tydzień. Mam nadzieję, że polubimy się.
3: Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo pokazałeś się z najlepszej strony na odcinkach, które już zdążyłeś ze mną nagrać przed wakacjami. Format, jeżeli chodzi o to, kiedy odcinki się będą odbywać, się nie zmienia. Dalej to będzie 16:30 w każdy poniedziałek, z drobnymi wyjątkami, o których będzie przecież wszystko informowane. A co do formatu naszej audycji, ja Jakubowi nie narzucam żadnych limitów, więc wszystko, co się od dzisiaj będzie działo, będzie zależeć od niego, więc może będzie tak samo, może będzie trochę inaczej. Mówi, że ma kilka nowych pomysłów, więc ja na pewno będę słuchał tej audycji, żeby się dowiedzieć, co tam będzie się działo.
2: Adamie, nie tylko będziesz słuchał, ale mam nadzieję, że będziesz uczestniczył w niej aktywnie. Jest kilku gości już zaproszonych tutaj do nas do studia. Mam nadzieję, że historie, które mają dla państwa przygotowane, będą jak najbardziej ciekawe.
3: I myślę, że tak naprawdę na pierwszy odcinek otwierający nowy sezon Odrestaurowanych, na nowy semestr, to w sumie byłoby tyle.
2: Dokładnie tak. Także witamy was wszystkich w nowym sezonie Odrestaurowanych, z nowym prowadzącym.
3: A ja was w pełni spokoju zostawiam w rękach Jakuba i jadę na Europę.
2: Jedź na Europę, wracaj czym prędzej, opowiedz nam, jak było, czy Mondeo dało radę, ale to wszystko dowiecie się w następnych odcinkach. Zapraszam.
3: Dziękuję
2: bardzo, Adamie. I do usłyszenia.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
4: Autopromocja.
5: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
4: Słuchamy was i jesteśmy dla was.
6: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
4: Magazyn reporterów Radia Afera.
7: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
4: W każdy poniedziałek o 20:00. Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
8: Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz.

Przypominam wam, że do końca patrolu trwa konkurs na jedną wejściówkę podwójną do centrum szyfrów Enigma. Żeby wygrać, wyślijcie SMS o treści afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, z kim chciałbyś odwiedzić centrum szyfrów Enigma i dlaczego. SMS-y wysyłajcie na numer 7148, koszt to złoty 23 zł.

piąty bieg Laur Przyrodnika. To takie wydarzenie ma do zaproponowania Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na 10 października, będzie to sobota. Jest to wydarzenie otwarte i jeżeli chcecie się sprawić i w szczególności jesteście studentami Uniwersytetu Przyrodniczego, no to może warto założyć buty i wybrać się, żeby przebiec tylko albo aż 5 km, natomiast oczywiście będzie można spróbować różnych innych konkurencji, jak na przykład Nordic Walking, a dla najmłodszych również są przygotowane specjalne atrakcje. Jeżeli jesteście zainteresowani, odsyłam was na stronę up.poznań.pl, tam znajdziecie więcej.

W najbliższą środę 30 września odbędzie się Dzień Studenta pierwszego roku na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Także do wszystkich studentek oraz studentów, którzy w tym roku dostali się na tę uczelnię. Może was to zainteresuje. Nie musicie się nigdzie wybierać jeszcze. Możecie z własnego mieszkania bądź domu zobaczyć to wydarzenie, ponieważ będzie ono transmitowane na YouTubie Uniwersytetu. Więcej informacji, jak i link do kanału na YouTube znajdziecie na stronie amu.edu.pl.

Od 5 do 7 października na Akademii Muzycznej w Poznaniu odbędzie się Akademia Muzyki Dawnej i to wydarzenie potrwa przez 3 dni. Będą dostępne różne warsztaty oraz na sam koniec 7 października w środę o godzinie 19 będzie koncert główny. Wstęp jest wolny na każde z tych warsztatów oraz koncertów, także może tak wyjść z dosyć, jakby to powiedzieć, dosyć mocno ukulturalnić się na początek tego roku akademickiego. Jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam was na stronę amus.edu.pl.

0: Za 3 minuty, godzina 17, czas na serwis informacyjny.
1: Jacek Dobiański, zapraszam. Kolejna duża inwestycja w opiece zdrowotnej. Tym razem w ortopedyczno-rehabilitacyjnym szpitalu klinicznym imienia Wiktora Degi w Poznaniu przebudowany zostanie budynek oddziału dziennego pobytu. Obiekt zyska możliwość tak zwanego podwójnego zastosowania, czyli zostanie przystosowany do użycia w warunkach wojennych lub sytuacjach kryzysowych. Oddział zwiększy też swoje możliwości.
2: Szpital poszerza swoje możliwości powierzchniowe o ponad 700 metrów kwadratowych. To jest część dziedzińca, który zostanie zabudowany i wykorzystanie też pomieszczeń gospodarczych. Te 700 dodatkowych metrów kwadratowych pozwala na przyjęcie rocznie dodatkowych około 1000 pacjentów.
1: Mówił marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Obiekt zyska też nowoczesne urządzenia do rehabilitacji. Wartość inwestycji wyniesie ponad 21 milionów złotych, z czego 15 milionów stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Prace mają zakończyć się za około półtorej roku.
3: Informacje nie tylko z regionu.
1: Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy. Jak przekazali inicjatorzy akcji, pod wnioskiem o referendum zebranych zostało 111 tysięcy podpisów, podczas gdy potrzebnych było 132 tysiące. Zbiórka podpisów zaczęła się po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym. Przypomnijmy, w maju z funkcji prezydenta Krakowa odwołany został w referendum inny polityk Koalicji Obywatelskiej, Aleksander Miszalski. Wczoraj odbyła się pierwsza tura przedterminowych wyborów na to stanowisko. Wygrał ją Łukasz Gibała, ale nie uzyskał on wyniku powyżej połowy oddanych głosów. Za 2 tygodnie zmierzy się on zatem z kandydatką Koalicji Obywatelskiej Moniką Piątkowską.
3: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: Jaka przyszłość czeka polski system emerytalny? O tym rozmawiano na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej podczas konferencji naukowej poświęconej systemom zabezpieczenia społecznego. Jednym z omawianych wyzwań była kwestia osób, których okres zatrudnienia był nieregularny.
4: Mamy teraz system, który wiąże ściśle świadczenia emerytalne z wysokością opłaconych składek. No ale osoby, które mają nietypową karierę, przerwy, bezrobocie, zgromadzą mniej. Co zrobić? Czy system emerytalny to jest tylko pewne oszczędzanie i potem konsumowanie, czy również jakiś element solidaryzmu społecznego?
1: Mówił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, profesor doktor habilitowany Marek Szczepański z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Poruszony został także temat wieku emerytalnego i wpływu sytuacji demograficznej. Pierwsze 40 minut postoju w strefie płatnego parkowania na ogrodach będzie bezpłatne. Komisja Nadzoru Rady Miasta przyjęła projekt uchwały w tej sprawie. Zakłada ona również uruchomienie strefy 1 grudnia, a nie jak planowano wcześniej 2 listopada. Miasto proponowało, aby bezpłatne były pierwsze 3 godziny parkowania, ale na to nie zgodził się wojewoda, który podkreślił, że zgodnie z prawem opłatę pobiera się od pierwszej godziny postoju. We wtorek nad uchwałą głosować będą radni miejscy. I to wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
0: Mamy 17.
3: Studencki patron.
0: Pierwsza godzina minęła zatrważająco szybko, ale nie martwcie się, na tę godzinę mam również dla Was sporo przygotowane, bo za niecałą 10 minut porozmawiam z dr Karoliną Appel z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM o tym, jak wrócić do pracy po wakacjach. Oprócz tego oczywiście dużo, dużo muzyki specjalnie dla Was wyselekcjonowanej oraz to, co się dzieje na poznańskich uczelniach. A realizuje Grzegorz Nowacki, za przed mikrofonem Michał Bagiński.

konkurs na jedną wejściówkę podwójną do Centrum Szyfrów Enigma. Przypominam wam, bo jeszcze przez godzinę czekamy na wasze SMS-y. A żeby wygrać tę wejściówkę, wyślijcie SMS-a o treści afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, z kim chciałbyś odwiedzić Centrum Szyfrów Enigma i dlaczego. SMS-y ślijcie numer 7148, koszt to złoty 23.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Studencki patrol na 98,6.

0: skoro zbliża się już październik i powrót na studia, to o tym, jak wrócić do pracy, do nauki po wakacjach, porozmawiam z dr Karoliną Appel z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: I teraz tak chciałbym zacząć od tego, że załóżmy, że przez całe wakacje odpoczywaliśmy i nie robiliśmy nic szczególnego, choć no wiem, że oczywiście dużo osób w wakacje pracuje, natomiast jak w takim przypadku na nowo zmusić mózg do skupienia się na nauce i pracy, kiedy no ta pokusa, żeby nic nie robić, jest dalej duża?
1: To na pewno trzeba by zacząć od tego, żeby pomyśleć sobie, że na to też potrzeba trochę czasu. To znaczy, że nasz organizm, nasza psychika potrzebują chwili, pewnego czasu, żeby się przestawić na ten tryb właśnie z trybu wakacyjnego, na taki bardziej uporządkowany rytm. No i warto robić to stopniowo, to znaczy nie tak, że startujemy dopiero 1 października, ale żeby wykorzystać jeszcze te ostatnie dni, jeżeli jeszcze nie zaczęliśmy, i troszkę na przykład wrócić do bardziej regularnych godzin snu, gdzieś pomyśleć sobie o tym uporządkowaniu planu tygodnia i starać się budować takie swoje codzienne rytuały, tak, związane właśnie z rozpoczynaniem dnia, kończeniem tego dnia, bo rzeczywiście rytm tutaj bardzo pomaga i nasz mózg bardzo lubi przewidywalność. Więc jeżeli właśnie mamy w miarę stałe godziny, pobudki, tak, wstawania, posiłków, nauki, to po prostu zużywamy mniej energii na ciągłe podejmowanie decyzji, a w związku z tym możemy więcej jej zachować na taką aktywność twórczą, kreatywność i uczenie się. Więc ta regularność jest tutaj bardzo, bardzo ważna.
0: No właśnie tutaj, bo chciałem tak się wtrącić, bo to trochę tak pani doktor uprzedziła moje właśnie pytanie, że czyli tak na początku lepiej zacząć małymi krokami niż od razu rzucać się i że okej, to od dzisiaj codziennie pobudka o 6 rano, idę pobiegać i tak dalej, czyli lepiej zacząć takimi małymi krokami.
1: Tak, dokładnie, właśnie. Lepiej stopniowo się w ten rytm wprowadzać. Tak jak robimy w przypadku dzieci. To nie jest tak, że prawda do 31 sierpnia mogą robić co chcą i chodzić spać o której godzinie chcą, a nagle 1 września prawda już oczekujemy, że ten rytm będzie taki bardzo uporządkowany. No to w naszym przypadku podobnie. Jeżeli chcemy dojść do pewnej regularności, to trzeba jakby o ten rytm trochę zawalczyć i nad nim popracować stopniowo, małymi krokami. No i tutaj byśmy powiedzieli, że no sen to jest jakby gdzieś też taka baza, bardzo istotny element, jeżeli chodzi o uczenie się, bo to też podczas snu, prawda, nasz mózg porządkuje, utrwala informacje i tak dalej i w związku z tym warto przed rozpoczęciem intensywnych zajęć właśnie przesunąć tę godzinę zasypiania i wstawania, no zwłaszcza jeżeli właśnie było tak w wakacje, że nie wstawaliśmy rano do pracy, to właśnie warto o to zadbać. No i znowu, nie chodzi o taką idealną dyscyplinę, ale odzyskanie pewnego rytmu. Pewnie też dalej bym powiedziała trochę o telefonie i mediach społecznościowych, bo znowu oczywiście tu nie chodzi o jakąś cyfrową rewolucję, wiadomo, nie schowamy telefonu na dnie szafy i to nie o to chodzi, bo z niego korzystamy. Natomiast niewątpliwie warto gdzieś tam też szukać takiego czasu rzeczywistego skupienia i na przykład robić sobie rzeczywiście takie przerwy od telefonu, bez telefonu, no bo można powiedzieć, że właśnie największym problemem nie jest samo w ogóle korzystanie ze smartfonów, to raczej dzisiaj sobie nie wyobrażamy pewnie życia bez, natomiast to ciągłe przełączanie uwagi, prawda, między nauką a powiadomieniami, więc żeby dbać o takie czasy, kiedy rzeczywiście będziemy potrafili być skupieni.
0: No właśnie odnośnie tych jeszcze telefonu, ale też ogólnie może o prokrastynacji, bo czasami, kiedy musimy no, zacząć się uczyć jakiegoś ciężkiego materiału, to możemy wybrać czy telefon, czy na przykład posprzątanie całego pokoju i czy mówimy wtedy o prokrastynacji zazwyczaj i czy prokrastynacja to jest lenistwo, czy może nawet taki ukryty lęk przed wysiłkiem umysłowym, przed nauką nowych rzeczy.
1: Tak, i to nawet nie tylko chodzi o umysłowy wysiłek, prawda, ale zawsze, no jak mamy jakieś wydarzenia, rzeczy, które są dla nas ważne, ale których się troszkę obawiamy, no to jest jakiś mechanizm taki radzenia sobie, żeby oddalać, prawda, jeszcze czymś innym się zajmę, jeszcze coś innego najpierw, a później dopiero przystąpię, no tylko, że często jest tak, że jak to odsuwamy, to później jesteśmy bardziej zmęczeni, mamy mniej siły i tak naprawdę jeszcze trudniej nam się często zabrać, więc dobrze jest jednak te rzeczy, które są trudne, powinniśmy no, brać na warsztat, prawda, najpierw, a później może tak, to sprzątanie czy inne. Chociaż czasem też pomaga to trochę rozładować, prawda, jakieś tam napięcie i czasem to też pozwala trochę zebrać myśli, więc no, trzeba sobie wypracować jakoś własny tutaj sposób.
0: No właśnie o tych sposobach, no bo jeśli, tak jak pani doktor słusznie zauważyła, nie możemy wrzucić telefonu na dno szafy, no bo jest nam potrzebny, a jeżeli jakieś takie porady miałaby pani doktor do tego, jak wdrożyć ten taki moment, że odcinam, odkładam telefon i dobra, teraz się skupiam. Czy jesteś, ma pani doktor jakieś może porady w tym temacie?
1: No to na pewno warto przejrzeć swój telefon pod kątem powiadomień wszelakich różnych i zastanowić się, czy wszystkie one rzeczywiście są nam potrzebne, czy może niektóre możemy jakoś tam inaczej w ustawieniach, prawda, zarządzić, żeby one nas tak nie wyrywały. Na pewno też taka architektura w sensie fizyczno się zważa. To znaczy, jak nie chcemy, żeby ten telefon nas rozpraszał, to lepiej naprawdę go wynieść do innego pomieszczenia, tak, bo okazuje się, że nawet to, kiedy on leży i jest niby odwrócony, czy właśnie wyciszony i tak dalej, ale sama jego obecność już jest jakaś rozpraszająca. Więc dobrze sobie znaleźć jakieś inne miejsce w innym pomieszczeniu, gdzie ten telefon będziemy mogli odłożyć i nie będziemy mieli tej pokusy, żeby jednak sprawdzić, jednak zajrzeć.
0: A teraz jeszcze dla nowych studentów, ponieważ ci już, którzy wracają po raz kolejny na uczelnię, to mogą nie mieć tego problemu. Natomiast do nowych studentów, co im powiedzieć, kiedy po tych 2 tygodniach faktycznych starań i tej motywacji wstawania wcześnie, uczenia się i też odpowiedniej higieny snu, nagle mają gorszy dzień i mają może takie poczucie, że rzucić te studia, bo się nie nadaje. To co wtedy, jak możemy tak łagodniej traktować samego siebie?
1: No właśnie, dla siebie trzeba mieć też dużo cierpliwości, wyrozumiałości i sobie myślę tak, że studiowanie, jakby funkcjonowanie w procesie studiów też jest pewną umiejętnością i tak jak my musimy się nauczyć innych umiejętności, tak musimy się też nauczyć tego studiowania, tak? To jest jednak trochę inny tryb nauki niż ten, który mieliśmy w szkole średniej, więc no jakby to trochę uczenie się nowej mapy, tak? Jakiegoś nowego trochę dla nas świata, więc jakby nie jest niczym dziwnym, że różnych rzeczy nie wiemy, że się nie orientujemy, że nie znamy topografii budynków, że nie znamy dobrze jeszcze planu zajęć i tak dalej, i tak dalej. I moja bardzo taka rada jest taka, żeby pytać, żeby nie bać się zadawać pytań i że tutaj inne osoby są też od tego, żeby informacji udzielać i po prostu, żeby się dowiadywać tego, czego nie wiemy, bo to rodzi gdzieś tam to nasze poczucie bezpieczeństwa. I żeby też pamiętać o tym, że stres, który się pojawia w tej sytuacji, kiedy coś jest dla nas nowe, nieznane, gdzie pierwszy raz wkraczamy w jakiś obszar, jest znowu czymś bardzo takim naturalnym, normalnym. Wszyscy przez to przechodzili na początku i dlatego też jakby warto gdzieś traktować ten stres jako taki sygnał, nie? Że to jest jakby sytuacja dla nas nowa, ale też jakoś dla nas ważna, zależy nam, prawda, żeby się dobrze odnaleźć, żeby dobrze gdzieś tutaj wystartować i w związku z tym, żeby też no, mieć takie zrozumienie, że to wszystko jakby stopniowo się poukłada, że to, co się na początku wydaje trudne, niezrozumiałe, skomplikowane, z czasem będzie jasne i jakby się w tym wszystkim odnajdziemy i w związku z tym też myślę, że warto sobie taki robić plany też takie krótkofalowe. Nie myśleć od razu o całym semestrze i że właśnie to ja już się w ogóle nie nadaję i tak dalej, jak pan powiedział, że mogą się takie myśli pojawić, ale raczej myśleć o tym właśnie, no to co mam w tym tygodniu, nie? Co mam na jutro, co mam do przygotowania na pierwsze, kolejne zajęcia i tak dalej, żeby sobie też dzielić na takie kroki, na etapy. No i myślę też jeszcze druga rzecz, bym powiedziała, oprócz właśnie, to się wiąże trochę z tym pytaniem i zadawaniem pytań innym, że kluczowe są relacje też myślę, żeby też ten czas początkowy gdzieś poświęcić na to, żeby właśnie się odnaleźć nie tylko w budynku, na studiach, w zajęciach, w planie zajęć, ale też właśnie, żeby się odnaleźć w grupie, nie, żeby też zbudować te relacje, co myślę się dzieje też, no właśnie dzięki mediom społecznościowym, grupom, ale też różnym wyjazdom integracyjnym, spotkaniom, to jest bardzo ważne, bo jak mamy tą świadomość, że właśnie już znamy ileś osób, że możemy właśnie liczyć na wsparcie, na pomoc, to jest bardzo, bardzo pomocne.
0: I myślę, że tym pozytywnym akcentem chciałbym pani bardzo podziękować za tę rozmowę. Moim i waszym gościem była pani dr Karolina Appel z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Tak. Ja również panu bardzo dziękuję i tak, może takie zdanie na koniec chciałabym powiedzieć, że studia to jest trochę taki maraton, prawda? I że początek jest ważny, ale on nie jest jakby rozstrzygający i decydujący. I tu nie chodzi tylko o dobry pierwszy dzień czy pierwszy tydzień, ale jakby taki cały proces, więc warto sobie tak o tym pomyśleć.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Tak, również bardzo dziękuję.

0: Pozostajemy w tematyce motywacji i szukania motywacji i teraz posłuchajcie nowego odcinka Ekonomii Szczęścia.
1: Ekonomia Szczęścia Piotra Michonia. Odcinek 285. Czyta Jacek Kaczmarski. Ciągle czekasz na motywację? Rozsiądź się wygodnie, bo to trochę zajmie. Nie jesteś człowiekiem niezmotywowanym. Możemy powiedzieć subtelnie. Kowalski pozostaje w niezobowiązującym związku z pracą. Nieco bardziej wprost. Krzysiu nie jest przesadnym entuzjastą nauki albo kwieciście. Ola preferuje mniej intensywną formę zaangażowania zawodowego. Możemy też przestać stosować przesłodzony korporacyjny żargon i określić sprawę tak, jak ją czujemy. Wszyscy oni to niemiło pachnące lenie, bumelanci i nieroby. Tyle tylko, że stwierdzenie, iż ktoś jest po prostu z natury leniwy albo pozbawiony motywacji, jest, no cóż, nieuzasadnione. Oczywiście ludzie różnią się między sobą względnie trwałymi skłonnościami, zainteresowaniami, potrzebą osiągnięć czy wytrwałością. Ale motywacja nie jest cechą stałą. Weźmy to na logikę. Ten sam uczeń, który był kompletnie bierny podczas omawiania krzyżaków, godzinę później z determinacją wylewa pot na treningu piłkarskim. To akurat łatwo zrozumieć. W końcu niewielu piłkarzy posługuje się na co dzień językiem literackim. Ale mało tego. Motywacja faluje. Nawet podczas wykonywania tej samej czynności nasza motywacja może falować. Rosnąć, spadać, chwilami trzymać poziom, po czym znów się załamywać. Opublikowany w 2025 roku w Educational Psychology Review przegląd 80 badań dotyczących motywacji pokazuje, że motywacja tej samej osoby może zmieniać się z chwili na chwilę. Dobrze obrazuje to badanie Julii Dietrich i współpracowników. Przez 10 kolejnych tygodni obserwowali oni 155 studentów uczestniczących w wykładach. Trzy razy podczas każdego 90-minutowego spotkania pytali ich między innymi o oczekiwanie sukcesu, wartość wykonywanego zadania i odczuwane koszty. Okazało się, że poziom motywacji zmieniał się u tej samej osoby podczas tego samego wykładu, a zatem o 10:05 Ala była zmotywowana, o 10:40 odpływała gdzieś myślami, o 11:00 zadawała pytanie, bo nagle coś ją zainteresowało. Nie wiem, czy Ala ma kota, ale wiem, że motywacja Ali nie jest stała i zmienia się nawet kilka razy w czasie wykonywania jednej i tej samej czynności. Motywacja nie jest więc czymś, co jedni wylosowali w genetycznej loterii po to, by inni do końca życia musieli patrzeć, jak zmotywowani wstają o 6:00 rano, biegają, uczą się hiszpańskiego i jedzą brokuły. To raczej proces, który ukierunkowuje nasze działanie, wpływa na jego intensywność i pomaga zdecydować, jak długo będziemy je kontynuować. Chętniej wstanę z kanapy, żeby przynieść sobie chipsy do oglądania filmu, niż po to, żeby zrobić pompki, przysiady i rozciąganie. W obu przypadkach jestem dokładnie tym samym człowiekiem. Co sprawia, że w jednych okolicznościach chce nam się działać, a w innych nie? Odpowiedzi jest oczywiście mnóstwo. Gdybym chciał opisać wszystkie, ten tekst zapewne skończyłby się w okolicach przyszłego Bożego Narodzenia. Nie jestem aż tak zmotywowany. Dlatego skupię się na jednej odpowiedzi i zacznę ją przekornie od zadania pytania. Co sprawia, że mieliście dobry dzień w pracy? Ktoś was pochwalił? Dostaliście nagrodę? Ktoś ze współpracowników wam pomógł? Szef był miły? Jasne, każda z tych rzeczy może mieć znaczenie. Ale jest coś, co w badaniach Teresy Amabile i Stevena Kramera wyróżniało się szczególnie. To poczucie, że udało się ruszyć do przodu. Badacze poprosili 238 osób pracujących w 26 zespołach w 7 firmach, aby przez kilka miesięcy codziennie opisywały, co wydarzyło się w pracy, jak się czuły i jak wyglądała ich motywacja. W sumie zebrali blisko 12 tysięcy codziennych zapisów. Były w nich pochwały, konflikty, pomoc współpracowników, zachowania szefów, problemy organizacyjne i informacje zwrotne. Ale jeden element szczególnie często pojawiał się w dobrych dniach. Poczucie zrobienia kroku naprzód. Zasada postępu. W 76% dni, w których badani deklarowali najlepszy nastrój, pojawiał się jakiś postęp w pracy. A co się pojawiało, gdy w opinii pracowników dzień był zły? Najczęściej coś, co równało się krokowi w tył lub staniu w miejscu pomimo prób ruszenia do przodu. Wykonywany eksperyment się nie udał. Wrócił problem, który wydawał się rozwiązany. Realizowany projekt utknął gdzieś po drodze. Wtedy było źle. Amabile i Kramer nazwali odkryty przez siebie mechanizm Progress Principle, zasadą postępu. Jej sens jest zaskakująco prosty. Jednym z najważniejszych codziennych wydarzeń wspierających pozytywne emocje i wewnętrzną motywację w pracy jest poczucie, że posuwamy się naprzód w czymś, co ma dla nas znaczenie. I tutaj pojawia się szczególnie dobra wiadomość. Wielkie sukcesy mile widziane, małe wystarczą. Osiąganie wielkich celów oczywiście jest przyjemne. Cudownie jest zamknąć wielki projekt, dostać Nobla albo wysłać książkę do wydawcy. Problem w tym, że Noble pojawiają się stosunkowo rzadko, a na naszą codzienność składają się znacznie mniej spektakularne zdarzenia. Napisałem stronę, naprawiłem błąd, odpowiedziałem na 3 maile. W końcu zrozumiałem, dlaczego ta cholerna formuła w Excelu nie działa. Wykonałem telefon, który odkładałem od tygodnia. Często wystarczy, że coś, co rano było puste, wieczorem jest trochę bardziej wypełnione. Wystarczy, że do mózgu dotrze informacja: to działa, potrafię, jestem dalej niż byłem. A taka informacja wpływa na to, co robimy później. W dniach postępu ludzie badani przez Amabile i Kramera byli bardziej zmotywowani i lepiej oceniali swoje doświadczenia w pracy. W ich głowach mogło nastąpić użyteczne zapętlenie. Postęp, lepsze samopoczucie, większa motywacja, większe zaangażowanie, kolejny postęp. Niestety ten sam mechanizm może działać również w drugą stronę. Utknięcie rodzi frustrację. Frustracja zmniejsza ochotę do działania, a kiedy działamy mniej, jeszcze trudniej zobaczyć postęp. Im bliżej, tym bardziej nam się chce. Jest jeszcze coś. Byliście kiedyś na mecie maratonu? Ludzie, którzy przez poprzednie 4 godziny walczyli z bólem, zmęczeniem i pytaniem, po co mi to do cholery było, nagle widzą metę i przyspieszają. Psychologia zna to zjawisko od dawna. Już ponad 50 lat temu obserwowano w eksperymentach, że szczury biegnące po nagrodę przyspieszały, kiedy znajdowały się coraz bliżej jedzenia. A ludzie z całym naszym wyrafinowaniem, smartfonami i kredytami hipotecznymi robimy coś bardzo podobnego. Naukowcy sprawdzili ten mechanizm na przykładzie działającego w praktyce programu lojalnościowego kawiarni. Klienci otrzymywali kolejne stemple za zakupy, a po zebraniu wymaganej liczby czekała na nich darmowa kawa. Co się okazało? Im bliżej nagrody byli klienci, tym częściej kupowali kawę. Odstępy między kolejnymi zakupami skracały się wraz ze zbliżaniem się do celu. Okres między 3. a 4. wizytą był znacznie dłuższy niż ten między wizytą 7. i 8. A zatem motywuje nas nie tylko świadomość, że zrobiliśmy postęp. Znaczenie ma również to, że widzimy metę. A co na to dopamina? To wszystko ma oczywiście również biologiczne podłoże. Dużo dzieje się za sprawą dopaminy. Tutaj jednak trzeba uważać, bo dopamina została w pop-psychologii potraktowana mniej więcej tak jak gluten i pandemia kilka lat temu. Zaczęła wyjaśniać wszystko. Tymczasem dopamina nie jest po prostu hormonem szczęścia, ani magiczną substancją uwalnianą za każdym razem, kiedy osiągamy mały sukces. Jej rola jest znacznie ciekawsza. Badania wskazują na ważną rolę dopaminy w motywowaniu. Nie chodzi o prosty schemat: odhaczyłem zadanie, dostałem zastrzyk dopaminy, jestem szczęśliwy. To zdecydowanie zbyt proste. Bliżej prawdy jest układ: doświadczenie postępu dostarcza informacji, że nasze działanie prowadzi do rezultatu. Nie czekaj, aż ci się zachce. Często wyobrażamy sobie motywację mniej więcej tak. Poczuję motywację, zacznę działać, pojawi się postęp. I czasami rzeczywiście tak jest. Ale może być również odwrotnie. Robię coś małego, widzę postęp, bardziej chce mi się zrobić następny krok. To ważna różnica. Bo jeżeli uznajemy motywację za warunek rozpoczęcia działania, pozostaje nam siedzieć i czekać, aż przyjdzie. A ona bywa kapryśna, trochę nieśmiała, kryguje się na niedostępną. Możemy więc spróbować wejść do tego procesu od drugiej strony. Nie, muszę dzisiaj napisać artykuł, tylko otworzę dokument i napiszę pierwszy akapit. Nie, muszę zacząć regularnie ćwiczyć, tylko wyjdę na 10 minut. Nie, muszę uporządkować cały projekt, tylko poprawię jedną tabelę. Mało? Owszem, i właśnie o to chodzi. Nawiążę do jeszcze jednego badania. Znowu będą kawa i pieczątki. Jedna grupa klientów dostała pusty bloczek na 10 pieczątek, druga bloczek na 12, ale z dwiema pieczątkami już na swoim miejscu. A zatem w obu przypadkach trzeba było zebrać jeszcze 10. Tyle, że pierwszy bloczek mówił: jeszcze nie zacząłeś, a drugi: już jesteś w drodze. Tak, wiem, bloczki nie mówią. Ale wyniki już tak. Zaobserwowano wyraźny efekt. Osoby, które dostały dwie naklejki na start, częściej docierały do końca. I to jest chyba najciekawsze. Czasem nie trzeba wiele, żeby łatwiej było nam zrobić kolejny krok. Wystarczy zobaczyć, że pierwszy już jest za nami. Być może właśnie dlatego tak lubię skreślać rzeczy z listy. Cyk, odhaczone. Często zaczynam dzień od wypisania sobie spraw, którymi muszę się zająć. Dziś, w tym tygodniu, w tym miesiącu. Zwykle lista obejmuje kilkanaście, a nierzadko kilkadziesiąt pozycji. Dawniej wpisywałem tylko te najważniejsze. Dzisiaj zapisuję wszystko. Nawet coś w rodzaju: napisz maila, zadzwoń do, podlej kwiaty. Robię to częściowo dlatego, że w natłoku spraw zdarzało mi się po prostu zapominać o drobiazgach. Ale jest jeszcze inny powód. Lubię widzieć, że lista się skraca. Lubię ten moment, kiedy coś mogę skreślić. Nie dlatego, że wysłanie jednego maila jest jakimś osiągnięciem. Po prostu dostaję mały, wyraźny sygnał. Ruszyłem do przodu, zostało mniej. A czasami właśnie tego potrzebujemy, żeby zrobić następną rzecz. Podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
5: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
2: Reklama. Studencki patrol Radia Afera.

13 października w ramach uniwersyteckich wykładów na zamku odbędzie się wykład Najstarsze polskie kazania w ogniu pytań, a wygłosi go profesor dr habilitowany Tomasz Mika z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wstęp jest wolny, a żeby wam rzucić takim, o czym to będzie, to pozwolę sobie zacytować. Kazanie świętokrzyskie, nazwane często unikatem, perłą literatury staropolskiej, są postrzegane jako tekst pod każdym względem wyjątkowy. Czy rzeczywiście tak jest? I o tym, i gdzie możecie szukać, i gdzie znaleźć ten wykład, znajdziecie na stronie amu.edu.pl.

ostatnie 10 minut do zgłoszenia się w konkursie na jedną wyjściówkę podwójną do Centrum Szyfrów Enigma. Żeby wygrać, wyślijcie SMS-a o treści afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, z kim chciałbyś odwiedzić Centrum Szyfrów Enigma i dlaczego. SMS-y ślijcie numer 7148, koszt to złoty 23 zł.

Dobijamy powoli do godziny 18, a co za tym idzie nasz patrol, czy mój patrol, dobiega końca. Chciałbym wszystkim nowym studentom życzyć jeszcze udanych 3 ostatnich dni wakacji, a całej reszcie z was, moi kochani słuchacze, pozytywnego i udanej reszty tygodnia. Realizatorem był Grzegorz Nowacki, a przed mikrofonem Michał Bagiński. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.

0: Mamy 17:57, czas na serwis informacyjny.
1: Jacek Dobiański, zapraszam. Mieszkańcy gminy Rokietnica wybrali w niedzielę nowego wójta. Został nim Arkadiusz Klapiński, który uzyskał ponad 51% głosów, dzięki czemu druga tura nie była konieczna. Drugie miejsce zajęła związana z Koalicją Obywatelską przewodnicząca Rady Gminy Izabela Dziamska. Zdobyła ona 15,5% głosów. Przypomnijmy, wybory zarządzono po rezygnacji wójta gminy Bartosza Derecha, który objął stanowisko wiceprezydenta Poznania. Arkadiusz Klapiński był jego wieloletnim zastępcą. Rusza kolejna edycja akcji Opatrunek na ratunek. Fundacja Redemptoris Missio zbiera środki opatrunkowe dla misyjnych szpitali w Afryce. Taka pomoc ma bardzo konkretny wymiar.
2: W Afryce ludzie nie mają pieniędzy na jedzenie, a co dopiero na taką pomoc. Z pomocy medycznej mogą korzystać tam tylko najbogatsi, a taki opatrunek bardzo często może ratować życie. Te opatrunki trafiają do ośrodków misyjnych i dzięki temu osoby są tam zaopatrywane.
1: Mówiła Natalia Patyk, rzeczniczka prasowa Fundacji Redemptoris Missio. Do współpracy fundacja zaprasza szkoły, przedszkola, przedsiębiorców, parafie oraz inne instytucje. Placówka, która zbierze najwięcej opatrunków, zostanie uhonorowana palmą zasadzoną na Madagaskarze. Więcej szczegółów na stronie internetowej fundacji.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Czas znowu zaatakował. W zeszłym tygodniu wielkopolscy strażacy interweniowali w trzech zdarzeniach związanych z zatruciem tlenkiem węgla. Od początku roku tym niebezpiecznym gazem podtruło się 90 osób. Jest to dwa razy tyle, ile w analogicznym okresie rok temu. Sezon grzewczy zaczyna się już niedługo, więc warto się przygotować.
4: Jedną z najważniejszych rzeczy są regularne przeglądy. Co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny instalacji gazowej oraz przewodów kominowych. Trzeba również pamiętać o ich regularnym czyszczeniu zgodnie z rodzajem stosowanego paliwa. Tutaj zdecydowanie pomogą nam kominiarze.
1: Mówił oficer prasowy Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Martin Halasz. Należy pamiętać także o odpowiedniej wentylacji pomieszczeń oraz zakupie czujki czadu.
3: Przystanek informacja.
1: Od grudnia w rozkładzie jazdy pojawi się nowe połączenie kolejowe. Jak podaje portal rynekkolejowy.pl, spółka Polregio zapowiedziała przedłużenie linii Poznań-Zielona Góra do Nowej Soli. Będzie to powrót połączenia między Nową Solą a Poznaniem do rozkładu jazdy po 2 latach. Do tego pojawią się jeszcze 2 nowe pociągi na linii Poznań-Zielona Góra. O 13:38 z Poznania i o 16:17 z Zielonej Góry. I to wszystko w tym serwisie. Następnym, już ostatnim dzisiaj, słyszymy się już za niecałą godzinę.
3: Radio Afera, 98,6 MHz. Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
6: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 22 w Radiu Afera.
7: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
8: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera!
9: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.

0: Godzina dla Sportoweterza na antenie Radia Afera właśnie się rozpoczyna. Grzegorz Nowacki przy konsolecie realistorskiej, a przy mikrofonach dzisiaj
1: Kacper Wrzesiński
0: i Michał Rogoziński. Będziemy w tym składzie z wami do godziny 19. Fusy i Small Town Boy na początek tej audycji. Utwór, który wielokrotnie wygrywał w naszej afarzastej liście przebojów. Kto w ten weekend wygrał, a kto przegrał na boiskach, na parkietach, na torach, o tym usłyszycie od nas. Także zostańcie na 98.6.

0: Zaczynamy od koszykówki, a konkretnie od drugiej kolejki pierwszej ligi mężczyzn, bowiem Enea Basket Poznań mierzył się na wyjeździe z miastem szkłem Krosno. Enea to spotkanie wygrała 107-98.
1: NBA? To już ten poziom? Bo mniej więcej tam takie liczby się pojawiają.
0: Nie, to jest tylko nasza polska liga. No aspirujemy, żeby gdzieś tam być jak nasi sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych, ale daleko nam do tego.
1: No ale jeśli chodzi o punkty i o taki basket, no tak, to zdecydowanie jest to coś, co w tym roku zespołowi Edmundsa Walejki się przynajmniej na razie udaje, bo drugi mecz wygrany, drugi raz bardzo dużo tych punktów zdobytych. No właśnie, 107-98 to rezultat tego spotkania, to już powiedziałeś. Rezultat, który tak naprawdę poza może drugą częścią gry cały czas rósł bardzo intensywnie, tak byśmy to określili, bo 28-20 to był wynik już pierwszej kwarty i wtedy można się było spodziewać, że poznaniacy, którzy no, całkiem solidną serię zaprezentowali, bo od stanu 4-10 zdobyli aż 16 punktów z rzędu, tak naprawdę no 3,5 minuty to taki okres, kiedy te punkty wpadały raz za razem tylko i wyłącznie do jednego kosza, no to można było pomyśleć, tutaj ta zaliczka już naprawdę została zbudowana solidna, już udało się pokazać dużo, wcale nie musi być lepiej, a tu trąba, okazuje się, że owszem, partia druga taka skuteczna nie była, bo tam prawie gospodarze, no nawet złapali, nawet nie prawie, po prostu złapali w końcówce poznaniaków. Było tam 36-36, później nawet przez moment prowadzili Kraśnianie jednym punktem, no ale ostatecznie na długą przerwę 47-45 basket schodził z taką minimalną zaliczką, no ale później tych punktów było jeszcze więcej w kolejnych częściach spotkania. To trzecia, najbardziej efektowna, świetnie się to oglądało, 38 punktów zdobytych w zaledwie 10 minut przez zawodników Edmundsa Walejki. To był taki moment, który najbardziej pokazał to, jak gra łotewskiego trenera ma wyglądać. To znaczy dużo zaangażowania, bardzo agresywnie, bez odpuszczania. No i to, co mówiłem, taki basket na tak, czyli jak najbardziej do przodu, jak najwięcej punktów, to ma być jak najbardziej efektowne. No i jak na ten moment, to się zdecydowanie sprawdza. No udało się to po prostu przełożyć na takie odpowiednie zaangażowanie. Mówił o tym po meczu skrzydłowy Filip Siewruk.
2: Po prostu zagraliśmy się super koszykówkę, byliśmy agresywni, graliśmy przede wszystkim cały czas jak zespół przez 40 minut. Trener cały czas nas pchał do przodu.
1: No i też jest ważne, prawda? Niby to 30 parę punktów na kwartę, a tu jednak przychodzi trener i pcha, żeby tych haczek było jeszcze więcej.
0: No nie można odpuszczać. Jeśli chce się wygrywać, to trzeba być przez cały mecz skupiony, zaangażowany. No i wtedy się wygrywa, po prostu.
1: Tak jest. Tego zaangażowania może trochę zabrakło Krośnianom, bo jak sobie popatrzymy na zdobycze poznaniaków, Patryk Stankowski to jest nazwisko, które się wybija. 30 punktów w tym spotkaniu. On był najskuteczniejszy już w pierwszym meczu tego sezonu z AZS-em Politechniką Opolską, natomiast tam to było bodajże 19 punktów, tutaj 35 rzutów celnych na 7 za 2, 6 na 8 za 3, no to jest kapitalna statystyka, natomiast trzeba też przyznać, że Krośnianie po prostu Patrykowi zostawiali bardzo, bardzo dużo miejsca na takie zachowania, no i to się przełożyło na to, że no, że po prostu mógł sobie na to pozwolić Stanek, do tego jeszcze 8 asyst, także zdecydowanie najważniejsze ogniwo zespołu Edmundsa Walejki. Ta czwarta kwarta, tam się co prawda prowadzenie nieco zmniejszyło, ale nie było większego ryzyka, że basket ten mecz przegra, bo tak naprawdę
0: te 5 minut już było po prostu za mało, gdzie gospodarze zaatakowali. Enea miała na tyle przewagę, że ten mecz po prostu dowiozła, a nawet trochę powiększyła.
1: Tak jest. No zresztą z reguły tak bywa, że w końcówkach to i zawodnicy, którzy dostają mniej minut, no to oni właśnie grywają. No tutaj akurat może niekoniecznie aż tak do tego stopnia, że tu nie wiem, cały skład był wymieniony, ale rzeczywiście już tak delikatnie spokojniej było, także basket mimo osłabienia poradził sobie fenomenalnie. Osłabienia, bo dodajmy, zabrakło Mateusza Roszczki, kontuzjowanego, jego nie było już w pierwszym meczu, zabrakło też Santo Dimanocie, czyli jednego z dwóch obcokrajowców. On ten pierwszy mecz z AZS-em Politechniką Opolską kończył z lodowym okładem na kolanie, chodził, tak rozdawał autografy naszym kibicom, uśmiechał się, no ale nie było sensu ryzykować. W każdym razie jest wygrana nad Spadkowiczem z Basket Ligi, to też dodajmy, nad poprzednim klubem Edmundsa Walejki, to też dodajmy, bo jeszcze rok
3: sentymentalny
1: temu
3: powrót.
1: To właśnie, jeszcze rok temu o tej porze tam właśnie łotewski trener pracował. No i to jest coś, co napędza, zdaniem Filipa Siewruka, cały zespół do dalszej pracy.
2: Bardzo się cieszymy, że mamy to drugie zwycięstwo, że fajnie otworzyliśmy ten sezon. Przez cały tydzień napędzaliśmy się właśnie pod ten mecz. Każdy trening był właśnie z myślą o to, żeby tutaj wszystkie najważniejsze detale dopracować na ostatni szczegół.
3: No i właśnie, ten wynik dał to NA Basket Poznań, że po dwóch meczach z dorobkiem 4 punktów prowadzą w tabeli, są na pierwszym miejscu. Fakt jest taki, że bilans tutaj robi swoje, ponieważ inne drużyny, trzy drużyny oprócz NA Basket też te 4 punkty mają, ale mają po prostu gorszy bilans, zatem są niżej w tabeli.
1: No właśnie, a takim zespołem teoretycznie, który mógłby zagrozić miasto Szkła Krosno, powinno być. Edmunds Walejko, bardzo ucieszony po tej wygranej, patrzy na nią szerzej i mówi, że to jest dowód na to, że klub się rozwija.
4: To zwycięstwo, myślę, klub czekał 5-6 lat, ale nigdy nie wygraliśmy na Podkarpacie i nigdy nie wygrali pierwszy mecz. Teraz jest i pierwszy mecz i jest zwycięstwo pierwsze podkarpackie. I dlatego gratulacje do całej organizacji. Super pracujemy, super krok za krokiem idziemy. My nie rozmawiamy, my robimy.
3: A kolejną okazję, by zdobyć kolejne punkty i utrzymać pierwsze miejsce w tabeli, NA Basket będzie miała 4 października, czyli za tydzień w niedzielę. U siebie zmierzy się z zespołem PGE Spójnia Stargard.
1: Czyli jeden z tych zespołów, który też ma bilans 2-0, także spodziewamy się świetnego widowiska na koniec następnego sportowego weekendu w Poznaniu. Była wygrana panów pierwszoligowych, była też wygrana pierwszoligowych pań. To mógł z Poznań, który zainaugurował sezon także z zespołem z Podkarpacia. Jeśli mnie moja wiedza geograficzna nie myli, to Łańcut też to jest jakiś taki półprawy dolny róg polskiej mapy.
3: No, co ciekawe, drużyna z Poznania nie była faworytem, ponieważ 2 tygodnie wcześniej mierzyła się właśnie z tym zespołem na turnieju przedsezonowym i ten mecz przegrała 77-83. Tym razem było inaczej, bo mógł z Poznań na wyjeździe wygrał 59-52.
1: W związku z czym możemy powiedzieć, Pantery Łańcut wygrały tylko na liczbę znaków w nazwie, bo jeśli ktoś tego nie wie i nigdy nie widział, to Pantery Łańcut nie mają żadnej spacji w swojej nazwie. To jest ciekawostka, którą ja się bardzo muszę podzielić, bo w przepisach Polskiego Związku Koszykówki jest tak, że jest maksymalna liczba znaków w nazwie klubu, to jest 35 znaków i po dodaniu wszystkich sponsorów tytularnych Pantery Łańcut mają idealnie 35 znaków, ale tylko i wyłącznie po usunięciu spacji, więc ta nazwa z kilkoma firmami w środku jest jednym słowem. Tak to jest formalnie wszędzie zapisywane, no ale na tyle efektownych akcji było stać wyłącznie Pantery. No bo tak, mówimy o wyniku dosyć niskim, nawet jak na standardy kobiecej pierwszej ligi. I tak naprawdę jeśli chodzi o jeden i drugi zespół, to pojedyncze zawodniczki w ogóle przekraczały barierę 10 oczek. Alicja Szlosak 14, Marta Mokuła 13. Jeśli chodzi o zespół z Poznania, to jest zawodniczka, którą warto zapamiętać, rocznik 2009. Po drugiej stronie na przykład doskonale znana Alicja Rogozińska, która grała kupę lat w AZS-ie Politechnice. Tym razem zeszła do pierwszej ligi. No i w swoim debiucie w nowych barwach, mimo 28 ponad minut na pakiecie, 0 punktów.
3: Tak czasami się zdarza.
1: Tak jest, także MUX ma za sobą udaną inaugurację, a teraz będzie miał przed sobą derby. W niedzielę o godzinie 16 podejmie w hali B Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji zespół lidera Swarzędz.

0: W niedzielę na Golęcinie było dość ciekawie, bowiem w barażu o Ekstraligę Żużlową zmierzyły się ze sobą drużyny PSŻ Poznań i Stali Gorzów. PSŻ Poznań ten pierwszy mecz dwóch meczów wygrał 47-43. I nawet jeśli Skorpiony cały dwumecz przegrają, to i tak będzie to ich najlepszy sezon w historii. Z kolei dla Stali utrzymanie lub jego brak mogą zadecydować o dalszych losach klubu.
1: Tak było i tak się ten mecz zapowiadał przed, a efekt jest taki, że tak naprawdę to PSŻ jest nieusatysfakcjonowany mimo tego, że tę zaliczkę ma. No bo co prawda tak, to jest prawda, co powiedziałeś, Skorpiony tylko mogą, nawet w przypadku tej porażki to jakby sukces będzie absolutny. No to właśnie, goście przystępowali do tego meczu bez czterech zawodników podstawowego składu. Trzech z nich dostało kontuzji tydzień temu podczas spotkania o przedostatnie miejsce w Ekstralidze, a dwóch właśnie, dwóch z nich kamery telewizyjne uchwyciły po upadku. Tak, Czecha Adama Bednarza w sytuacji takiej, że on w ogóle nieprzytomny leżał na torze bez jakiegokolwiek kontaktu. Z kolei krajowego juniora Igora Korduna tak, no, chodził po parku maszyn, ale bez żadnego logicznego kontaktu z otoczeniem. No i właśnie, zgodnie z przepisami dotyczącymi urazów głowy, to powinno automatycznie wykluczyć ich z barażu. I tu Stal Gorzów sobie nagotowała bigosu, bo trener Stali wyszedł do mediów, próbował ustawić im furtkę i powiedział, że Bednarz bezwładnie leżał po upadku, bo mu piasek naleciał do oczu. Jak tobie piasek naleciał do oczu, to ty się zachowujesz jakoś tak bezwładnie, leżysz jak śmietana lalka, czy...
0: No nie, przecieram oczy i staram się żyć dalej.
1: No właśnie, widocznie Czesi mają inaczej, ale no nie, nie było większej wiary w te tłumaczenia. Jakby to po prostu rozpętała się medialna burza. No i Stal Gorzów już nie za bardzo miała wyboru, żeby kombinować. Młodych stalowców na Golęcinie zabrakło. No i to był jeden problem. I teraz tak, drużyna musi zostać zebrana, trzeba zbudować skład siedmiosobowy, żeby w ogóle można było pojechać. No i klub z Gorzowa tutaj swoje oczy zwrócił na drugoligowy Start Gniezno, bo tam ze względu na zadłużenie swoje kontrakty rozwiązało dwóch krajowych liderów. Obaj zresztą są doskonale znani w Poznaniu, bo jeździli w PSŻ-cie. Kevin Pfeiffer i Norbert Krakowiak. No i to była taka kilkudniowa saga, bo... Najpierw Ekstraliga odmówiła potwierdzenia ich ze względu na zaległości Stali, no bo logika tu jest prosta. Nie wypłaciliście pieniędzy żużlowcom, których już macie, to jak chcecie zapłacić kolejnym, w związku z czym nie dostaniecie tych żużlowców. No jest to jakieś rozwiązanie, które jest stosowane przez władze polskiego żużla. Później była mowa o tym, że ci żużlowcy nie chcą przystać na warunki Stali Gorzów, bo te stawki są za niskie. No ale ostatecznie w piątek Kevin Pfeiffer został żużlowcem Stali. On rzeczywiście w tym meczu pojechał. Swoje problemy miał też PSŻ, bo pierwszy też był kadrowy. I tutaj chodzi oczywiście o nieobecność Dimitriego Berge, bo on po karambolu w finale drugiej Ekstraligi tydzień temu ostatecznie po badaniach zakończył sezon. U niego zdiagnozowano złamanie barku. No i dla klubu to oznaczało możliwość skorzystania z przepisu o zastępstwie zawodnika, więc za Francuza jeździli jego koledzy. A drugi problem to był przyjemny, ciepły weekend. I to, ja wiem, że to brzmi absurdalnie, no ale niestety, ale takie detale decydują potem o tym, jak się zachowuje nawierzchnia toru, bo pogoda znacząco zmieniła te warunki. Ostatnie mecze to był deszcz albo generalnie taka już jesienna plucha. No wczoraj było bardzo ładnie, przedwczoraj też było bardzo ładnie. No i to było widoczne w pierwszych wyścigach, bo dwie gonitwy w inauguracyjnej serii Skorpiony przegrały 1-5 i po wszystkim Kacper Pludra, czyli jeden z zawodników, który właśnie taką porażkę zanotował, mówił, że nawierzchnia była zaskakująca.
2: Po próbie toru myślałem, że moje motocykle dobrze się sprawują, aczkolwiek w tym pierwszym moim wyścigu, czyli trzecim wyścigu zawodów, zostałem kompletnie z tyłu i tylko oglądałem, jak tam chłopacy odjeżdżają. Później wprowadziliśmy korekty, myślę, że było coraz lepiej. Dwa wyścigi prowadziłem, ale po moich błędach zostałem objechany po prostu.
1: Słońce spowodowało też przesuszenie skrajnych części toru. To z kolei wpłynęło na pola startowe, no bo one funkcjonowały nieco inaczej niż zwykle i do tego miały duże znaczenie, jak to bywa na Golęcinie, dla późniejszych losów wyścigów.
2: Z pierwszego i z czwartego pola nie mogłem wyjechać. Trzy starty z tych pól kompletnie przegrane. Z drugiego i trzeciego wygrałem starty. Można powiedzieć, z najlepszymi zawodnikami. Także te pola gdzieś tam mi nie pomogły. Może trzeba było zrobić jakieś radykalne zmiany na te pola.
1: Mówiliśmy o dwóch podwójnych porażkach w pierwszej serii, to się wyrównało, bo do tego doszły dwa podwójne zwycięstwa w tych wyścigach, gdzie były największe osłabienia po stronie Stali Gorzów, czyli 12-12 po pierwszej serii mieliśmy. No i generalnie PSŻ później był ewidentnie drużyną lepszą, ale to totalnie nie wiedział, co z tym faktem zrobić, nie potrafił przełożyć tego na przewagę. No bo generalnie Gorzowianie stanowili raczej tło dla gospodarzy. To owszem, możemy mówić o dwóch zawodnikach, którzy rzeczywiście są na poziomie Ekstraligi, Duńczyk Anders Thomsen, Norwek Mathias Polestad, no ale to było wszystko. Reszta była na poziomie takim, że stać ich było tylko na pojedyncze zrywy, no ale to wystarczało, żeby Skorpiony nie odskakiwały, bo sześciopunktowa przewaga została osiągnięta po raz pierwszy dopiero po wyścigu 11, ale równie dobrze w tym momencie już mogło być paręnaście oczek i Stal Gorzów nie mogłaby być z tego faktu niezadowolona, no bo te punkty naprawdę uciekały w trywialny sposób, bo tak, w biegu trzecim taśmy dotknął Ryan Douglas. Powtórka z udziałem Kacpra Plodra

0: czyli więcej niż w tygodniu w zawodach młodzieżowych, co no nic dziwnego, że irytowało menadżera drużyny Jacka Kannenbecka.
1: Trochę tego się dzisiaj nam rzeczywiście pojawiło. Nikt przed meczem nie spodziewał się, że Kevin rzeczywiście będzie tutaj przywoził punkty na przeciwnikach. To było dla nas na pewno jakieś zaskoczenie. Taśma Ryana też w tym pierwszym biegu to też na pewno spowodowała, że gdzieś tam zgubił ten początek meczu, no ale z drugiej strony już później wiadomo, no nie można mieć zastrzeżeń do Ryana, no po prostu szkoda tego jednego biegu, bo zawsze punkty mógł dorzucić, a też się skończyło zresztą przegraną 5-1 ten bieg.
0: Stal dzięki tym wpadkom utrzymywała wynik na względnym styku tak długo, że z rezerw taktycznych skorzystała dopiero w biegu 14, po tym jak gonitwę 13 podwójnie wygrali Ryan Douglas i Bartosz Smektała. No a właściwie powinniśmy powiedzieć, Ryan Douglas dowiózł Bartoszem Smektałą 5 punktów, bo bardziej tak to wyglądało. Bartek Smektała owszem wygrał start z drugiego pola, jakżeby inaczej. No i potem Australijczyk dwoił się i troił, żeby go doholować. Jakimś cudem to się udało. No właśnie, jakimś cudem, bo Smyk był naprawdę wyjątkowo blady. Poza tym jednym biegiem pokonał tylko i wyłącznie jednego z juniorów Stali, Oskara Hatłasa, i tyle. I tak naprawdę reszta punktów była ewentualnie na wykluczeniach. Kacper Pludra sobie z drugą linią Stali radził skutecznie, no ale na tle właśnie tej pary Thompson-Polestad wspomnianej, na tle tych rezerw taktycznych, no ten duet był skazany na pożarcie. No i tak było, 1-5 w wyścigu 14, ale jednocześnie sztab PSZ tu nie zdecydował się ani na Kamila Witkowskiego, ani na Antka Menzla, którzy tych punktów mieli więcej. No i tu pytanie, dlaczego?
1: Braliśmy pod uwagę też Antka, ale jednak no, w tej ostatniej serii zarówno Bartek, jak i Kacper, no Kacper swoje dwa ostatnie biegi, no to już wyglądał dużo lepiej, no prowadził też z Andersem Thompsonem przez większość biegu, więc jak gdyby tutaj no kierowaliśmy się tym, że też są bardziej doświadczeni.
0: Bieg 15 to z kolei wygrana Ryana Douglasa, który tym samym efektownie pożegnał się z kibicami na Golęcinie, bo Australijczyk w przyszłym sezonie będzie już bronić barw Beniaminka Ekstraligi, czyli Polonii Bydgoszcz. No, do zmiany tego stanu rzeczy byłby potrzebny awans PSZ-u i jeszcze wystarczające zamieszanie na rynku transferowym, żeby Polonia Bydgoszcz zrezygnowała sama z usług Ryana, bo tam jest już podpisana umowa przedwstępna. Żadne negocjacje, krótko mówiąc, nic nie dadzą. Ale wynik taki, jaki padł, czyli 47-403, w roli faworyta, zdaniem Jacka Kannenberga, stawia Stal Gorzów.
1: Mamy świadomość, że będzie bardzo trudno utrzymać tą przewagę w Gorzowie. Musimy zrobić 44 punkty, bo w przypadku remisu w dwumeczu to premiuje ten wynik drużyna z Gorzowa w tym, żeby utrzymała się w Ekstralidze. Nie jest to za duża zaliczka, ale będziemy walczyli w Gorzowie, żeby spróbować tę Ekstraligę dla Poznania uzyskać.
0: Także i Kacper Pludra zapewnia, że zespół nie składa broni.
2: Ja gorzowski to bardzo lubię, zawsze jechało mi się tam dobrze, także mam nadzieję, że powrót na gorzowski tor będzie udany dla mnie i dla całej drużyny.
0: A rewanżowy mecz w niedzielę o godzinie 17 oczywiście w Gorzowie na stadionie imienia Edwarda Jancarza. My też tam będziemy.

0: czas na piłkę nożną, ale nie tą na trawie, a na hali. I tutaj w sobotę w Warszawie odbył się klasyk. I Michale, powiedz mi, z czym ci się klasyk kojarzy?
1: Ja jestem ze środowiska żużlowego. Dla mnie klasykiem mogą być na przykład Dagby Pomorze i Kujew, a Potok Toruń z Polonią Bydgoszcz. O tym meczu mówisz?
0: Nie. Bardziej nawiązuję do piłki nożnej. Zapytam może inaczej. A z czym kojarzy ci się polskie El Clasico? Z jakimi zespołami?
1: A, no to już można rozmawiać inaczej. Legia Warszawa, Lech Poznań. Mniej więcej takie spotkanie mieliśmy, bo nie możemy tutaj nazwy Lech Poznań użyć.
0: O tym mowa. Legia Warszawa zmierzyła się z Wiarą Lecha i Lech pojechał do Warszawy i tą Warszawę zdobył. Wygrał na wyjeździe 4-2. Choć to warszawska Legia była faworytem, no to Beniaminek z Poznania ją zaskoczył. Prowadzenie Lech Poznań objął, Wiara Lecha objęła w 12 minucie po strzale Uriela Cepedy. Trzeba powiedzieć, że do przerwy to prowadzenie mogło być o wiele wyższe, ale świetnie dysponowany był bramkarz Legii Dawid Wasążyk. Przyszła druga połowa, no i stan rzeczy się wyrównał. Było 1-1. Jeśli chodzi o to, co działo się dalej, w 34 minucie Poznaniacy znów wyszli na prowadzenie po strzale Martina Solziego, no ale szybko ponownie odpowiedziała Legia. Zrobiło się 2-2. I kto był bohaterem tego spotkania? No, zawodnik, który występuje na takiej pozycji, że rzadko zdobywa bramki, ale w futsalu wszystko jest możliwe. Bohaterem bramkarza Wiary Lecha okazał się bramkarz Marek Kusnir, który w 37 minucie zdecydował się na strzał z własnej połowy. Piłka po rykoszycie wpadła do bramki i zrobiło się 3-2 dla poznaniaków. Pod koniec Legia próbowała jeszcze wyrównać, ale ta sztuka im się nie udała. Ponownie na listę strzelców wpisał się Uriel Cepeda i Wiara Lecha podbiła Warszawę, wygrała 4-2.
1: Tak jest, ta końcówka, no to już Legia próbowała nawet gry bez bramkarza, z lotnym bramkarzem, no ale stąd właśnie nadziała się na kontrę i stąd dwubramkowe zwycięstwo. Ja też patrzę tak na statystyki i rzeczywiście tych strzałów, nawet generalnie te statystyki znacznie lepiej wyglądają po stronie poznaniaków. 57 do 400 w strzałach celnych 23 do 13, więc tak, inny wynik byłby niezasłużony, gdybyśmy teraz nie rozmawiali o zwycięstwie Wiary Lecha Poznań. No i dzięki temu Wiara Lecha Poznań też wyżej w tabeli jest w pierwszej ósemce, co jak na Beniaminka jest całkiem niezłym wynikiem w tabeli FOGO Futsal Ekstraklasy. Ósme miejsce, 10 punktów. Legia na miejscu 10, Oczek 7, to stan po 6 spotkaniach, a spotkanie 7, 7 kolejka, to najbliższa niedziela i też mecz taki dosyć charakterystyczny.
0: Ekstraklasowy, można
1: byłoby powiedzieć. Ekstraklasowy na szczycie. Jagiellonia Białystok przyjedzie do Poznania kopać w piłkę. No ale właśnie nie z Lechem Poznań, a z Wiarą Lecha, no bo tak się ta drużyna nazywa. To u panów, a co u pań?
0: A co u pań? No, zawodniczki AZS-u UM dalej w dobrej formie. Zanotowały drugie zwycięstwo w drugiej kolejce Futsal Ekstraligi Kobiet. Ponownie grały u siebie i wygrały z Targowianką Targowisko 4-0. Co jeszcze można powiedzieć o tym meczu? A wymienić konkretnie imię i nazwisko. Imię i nazwisko Klaudia Dymińska. To zawodniczka, która zdobyła 3 bramki w tym spotkaniu. Dlaczego też warto o niej wspomnieć? Bo w zeszłym tygodniu byłem właśnie na meczu AZS UEM-u Poznań. Przeprowadzałem z tą zawodniczką wywiad po wygranej ze Słomniczanką Słomnicę. Tam zadałem jej takie pytanie: Klaudia, czy to wymarzony początek? Powiedziała, że tak. I mówi, że przed sezonem robi sobie takie cele. I w tych celach zawarła, że chce zdobyć minimum 3 bramki w sezonie. 3 bramki zdobyła ze Słomniczanką, teraz dołożyła 3 bramki. Zatem Klaudio, dwukrotnie już pobiłaś to, co sobie założyłaś.
1: Ty na pewno dobrze zrozumiałeś, że tam chodziło tylko o 3 bramki?
0: Tak, chodziło tylko o 3 bramki.
1: Panie,
0: tak,
1: no to rzeczywiście jest temat błyskawicznie załatwiony. Generalnie tak, Klaudia Dymińska była tą zawodniczką, która otworzyła wynik w 17 minucie, także do przerwy 1-0. Później rzeczywiście po przerwie jeszcze 2 razy ta zawodniczka. No ale czwartą bramkę dołożyła Karolina Chruściel. Ona ustaliła wynik tego meczu. O tej bramce to za chwilę. Natomiast sama Karolina mówiła o tym, że mecz zdecydowanie przebiegł pod dyktando akademiczek.
2: Myślę, że całe spotkanie było pod kontrolą. Co prawda zaczęliśmy trochę ospale, ale przeciwniczki też nie były jakieś pełne werwy, ale z minuty na minutę rozwijała się ta nasza gra. Było coraz bardziej żywo, coraz bardziej energicznie i po strzeleniu pierwszej bramki przez tutaj Klaudię worek się rozwiązał i zrealizowaliśmy plan, który sobie założyliśmy.
1: Klaudia swoje cele porealizowała, Karolina także tym trafieniem, można powiedzieć, załatwiła temat, no bo ten gol na 4-0 dla niej osobiście bardzo wyjątkowy.
2: To jest moja pierwsza bramka w tych rozgrywkach w Ekstralidze Futsalu, bo poprzednio reprezentowałam klub, który jest w pierwszej lidze, tam grałam 4 lata, więc tutaj poziom jest troszeczkę wyższy, no i bardzo, bardzo fajne uczucie, tym bardziej, że tutaj dziewczyny liczyły na to i się udało.
0: No, teraz czeka nas dosyć długa przerwa, a ta przerwa będzie wynosiła mniej więcej tak 3 tygodnie, bo 17 października dopiero zawodniczki AZS UAM ponownie wybiegną na pierwszoligowe parkiety. No i zawodniczka Klaudia Dymińska komentuje właśnie tą przerwę, która czeka zawodniczki.
3: Na pewno wybija z rytmu, ale jest to czas na poprawy. Mam nadzieję, że zagramy gry sparingowe. Są zaplanowane, więc mam nadzieję, że poprawimy to, co mają poprawić i nie wypadniemy z rytmu.
1: A w tej trzeciej kolejce, która za 3 tygodnie rywalkami poznanianek. No właśnie, tak patrzę na tabelę i no właśnie, i nawet nie będzie tych rywalek, zobacz. Bo to jest ta kolejka, w której poznanianki pauzują.
0: Pauzują, tak jak
1: 17 października.
0: Czyli jeszcze dłuższa ta przerwa.
1: Tak, 17 października, trzecia kolejka. W czwartej kolejce dopiero poznanianki wystąpią, zmierzą się z zespołem High Hills, Olsztyn, AZS-u, UWM. No właśnie, czyli 4 tygodnie nawet tak naprawdę z tego wychodzą. No to zobacz. Wszystkie cele bryskowicznie załatwione. W 2 tygodnie to można teraz miesiąc odpoczywać. Tak to wychodzi.
0: Byle po przerwie forma została.
1: Pytanie, jak będzie za miesiąc z pogodą. Spieszą się, żeby rozegrać przy jeszcze całkiem ładnej pogodzie kolejne spotkania rugbyści poznani. Oni ze sobą mają drugi mecz domowy i mają też ze sobą drugie zwycięstwo. No właśnie, a propos meczów z zespołami z Olsztyna. No to Rugby Team Olsztyn 54-22 pokonany w tym spotkaniu. Najwięcej punktów Dominik Machek Junior, 14-10 Mateusz Paluch, Michał Wrona. No ale generalnie rozkłada się ten wynik bardzo, bardzo proporcjonalnie. To już nie jest tak, że bywały takie sezony, że Poznanie miało jednego, dwóch, trzech zawodników na poziomie rzeczywiście czołówki pierwszej ligi i tam już bywało dalej gorzej. Tutaj na razie zespół Dominika Machlika niepokonany u siebie. Póki co jedna porażka wyjazdowa i ta porażka wyjazdowa zostanie sama, no bo teraz mecz domowy numer 3 już w czwartej kolejce w tę sobotę do Poznania przyjedzie Skra Warszawa, a pogoda ma być ładna. Może warto skorzystać, jeszcze jakiś sport na świeżym powietrzu pooglądać.
0: No zachęcamy, póki jest pogoda, korzystajcie, później przyjdzie taka mocniejsza jesień, zima.
1: I zostanie tylko Liga Europy przy minus 15 stopniach.

0: O, ze sportów, które mamy na świeżym powietrzu, to jeszcze na przykład hokej na trawie. Hokej Superliga trwa w najlepsze. 3 spotkania w Poznaniu w ten weekend się odbywały i każde ma historię wartą opowiedzenia. Zacznijmy sobie od tego, w którym bramek było najmniej, no bo mniej się, krótko mówiąc, nie da.
1: No tak, AZS AWF Poznań podejmował AZS Politechnikę Poznańską. Ten mecz w regulaminowym czasie gry zakończył się wynikiem 0-0. I tak jak chodzę jako reporter na mecze właśnie hokeja i mogę się przekonać, to nie zawsze wynik kończy się w regulaminowym właśnie czasie gry i potrzebne są do wyłonienia zwycięzcy karne zagrywki i w tych karnych zagrywkach zwyciężyła AZS Politechnika Poznańska 2-1.
0: No właśnie, też wynik niski, a to i tak było po 6, a nie po 5 seriach, bo po 5 seriach 1-1. Jacek Kurowski, bohaterem Politechniki, on trafił i tę pierwszą próbę w tych 5 i potem on podszedł do tej 6, no i to przyniosło skutek. Z kolei dla zespołu AWF-u trafiał tylko i wyłącznie Emil Witczak i to raz, bo on z kolei też w 6 serii karnych zagrywek nie dał rady Mateuszowi Popiołkowskiemu. Jak wyglądał przebieg tego spotkania? Czy możemy coś o nim powiedzieć? Czy to 0-0 oznaczało, że tam się nic nie działo?
1: Wiesz co, nie. Generalnie dobrze gdzieś tam ten mecz zaczęła AZS Politechnika Poznańska, która można powiedzieć w pierwszych 2 kwartach przeważała. Natomiast w 3 kwarcie to gdzieś bardziej do głosu starali się dojść laskarze AWF-u, ale swoich okazji nie wykorzystali. Choć trener tutaj Jacek Adrian no właśnie zwraca uwagę na to, że jego drużyna nie wykorzystała tych okazji.
2: Tych sytuacji na zdobycie bramek takich czystych, klarownych, no mieliśmy dzisiaj kilka, nawet mogliśmy mecz zamknąć, nie wiem, na 6-7 sekund przed końcem była też wyczyszczona sytuacja. Nie udało się. Shoutouty, trochę loteria. Tutaj pochwaliłem mojego bramkarza, który cały czas trzymał, bronił. No wystarczyło domknąć w shoutoutach ten mecz, nie udało się i dlatego kończymy z 1 punktem.
1: To chyba ogólnie jest taka specyfika derbów akademickich, że te mecze są wyrównane. No i to też mówi bramkarz AZS-u Politechniki Poznańskiej, Mateusz Popiełkowski.
3: Te akademickie derby są takie dziwne, że nie wiem, jakby jedni na drugich się czają i nikt nie chce tego jakby rozpocząć i później się kończą właśnie takim wynikiem 0-0.
0: No właśnie, 0-0. Generalnie poziom ligi się spłaszcza do tabeli, to my sobie jeszcze za chwilę przejdziemy. Ja do pozostałych spotkań w tym momencie, jeśli pozwolisz. Wynik Grunwaldu Poznań także rzadki jak na standardy hokej Superligi, chociaż bardziej hokejowy. 12-0 to rezultat spotkania ze Stellą Gniezno. No, tych bramek tak naprawdę się nie zanosiło od początku, że będzie aż tak dużo, bo w pierwszej połowie 4, z czego 2 zdobyte w samej końcówce drugiej kwarty. No, ale jak już wojskowi się rozstrzelali, no to ciężko ich było zatrzymać, bo od minuty 40 tych bramek padło aż 7 i no... Tak naprawdę ciężko było wymarzyć sobie Pawłowi Bratkowskiemu lepsze pożegnanie, no bo to był taki mecz, na którym wieloletni zawodnik, ale także i trener Grunwaldu tak oficjalnie podziękowano mu za to, co przez lata dla wojskowych robił. Warta Poznań, tutaj też dużo się działo i też to będzie mecz warty zapamiętania.
1: Tak, tutaj doszło do remontady, ponieważ siemianowiczanka Siemianowice wygrywała 3-0, natomiast warciarze odwrócili ten wynik, koniec końców wygrali 4-3 i tutaj warto wyróżnić Szymona Cyprycha, który zdobył kilka bramek.
0: No właśnie, po 9 minutach już poznający przegrywali 0-3, Szymon Cyprych 3 razy wpisał się na listę strzelców, tym, który uzupełnił, te 4 trafienie zdobył, wyrównujące akurat to było na 3-3 Filip Bogalski. W ostatnim meczu z kolei tym niepoznańskim Pomorzanin Toruń u siebie przegrał z LKS-em Konsawa 2-3. Tak to wyglądało. Efekt w tabeli jest taki, że tu naprawdę bardzo, bardzo gęsto. Bo co prawda, Warta Poznań 9 punktów, niepokonana. Stella Gniezno 0, czyli żadnego punktu nawet się nie udało urwać, same porażki. No ale pomiędzy drugą Politechniką a przedostatnim AWF-em jest zaledwie 1 punkt różnicy. Także pod tym względem ten sezon bez spadku, bo hokej Superliga będzie powiększana, zdaniem Mateusza Popiełkowskiego absolutnie wyjątkowy.
3: To jest dziwne, bo niby nie ma spadku, a w tej lidze są tak wielkie emocje. Nie wiem, czy to może spowodowało, że nikt nie ma nic do stracenia, bo naprawdę każdy walczy, każdy szarpie, chce wyszarpać te punkty i myślę, że każdy mecz do końca będzie stał na takim poziomie.
0: My zaglądamy jeszcze do tego, co w następnych spotkaniach. A tutaj w kolejce czwartej, no tak nietypowo, bo żadnego meczu w Poznaniu. LKS z Gąsawa z AZS-em Politechniką, Siemianowiczanka z Grunwaldem, Pomorzanin Toruń z Wartą, natomiast Stella Gniezna z AZS-em AWF. Do tego i do następnych spotkań odnosił się jeszcze trener AWF-u Jacek Adrian.
2: Każdy mecz jest do wygrania, bo mamy taką drużynę. Ja zawsze żyję meczem, który jest. Jeszcze dzisiaj będę żył tym meczem, ale dzisiaj nie usiądę do analizy wideo. Myślę, że to zrobię jutro, może w poniedziałek na chłodno, żeby pozbyć się emocji.
0: No właśnie, także będzie trzeba przeanalizować. Pytanie, czy Stella, która najsłabszym zespołem ligi jest, będzie też odpowiednim takim papierkiem lakmusowym, żeby te wnioski później zweryfikować. Ale to zobaczymy. My zaglądamy jeszcze na parkiet unihokejowy, bo tutaj inauguracja sezonu w Poznaniu. Jeden wyjazd Floorball Team Poznań miał już za sobą. Teraz z kolei mecz domowy.
1: No mecz domowy niestety zakończony porażką. Tak jak w przypadku starcia ze Smokami Kraków, nie udało się tych punktów zdobyć. AZS Politechnika Lubelska szybko strzeliła 3 bramki, do 7 minuty prowadziła. W 9 minucie bramkę pierwszą Floorball Team Poznań zdobył, ale Politechnika Lubelska dołożyła kolejne 2. Wówczas wynik wynosił 5-1. Jeśli chodzi o to, co działo się w tej takiej drugiej połowie, no to tutaj kolejną bramkę Bartosz Mańczak zdobył dla Floorball Team Poznań, ale ona wcale nie przesądziła o jakimś napędzie do odwrócenia wyniku, ponieważ bardzo szybko odpowiedział mu Bartłomiej Skrabalak z Politechniki. Potem jeszcze bramkę zdobył w 31 minucie Kamil Kortus, ale mecz 2 bramkami zamknęła Politechnika. No i wynik 8-3 dla Politechniki robi wrażenie, ale robią na mnie wrażenie też te kary, które zawodnicy AZS Politechniki Lubelskiej mieli bardzo często.
0: Tak jest, 8 kart dwuminutowych, jedna po stronie Floorball Teamu Poznań. No cóż, kto gra twardo, to wygrywa. Tak myślę, że możemy to skwitować. Edmund Zwalejko by się z nami zgodził. 7 miejsce na ten moment w tabeli Poznaniaków. Brak punktów na ten moment, ale 2 zespoły jeszcze inne takie są, które także mają taki problem. Jednym z nich Lokomotiv Czerwińsk i to będzie najbliższy rywal poznańskich unihokeistów. To w sobotę 10 października.

0: ten już ubiegły weekend, co prawda wczorajszy, można powiedzieć, ubiegły weekend, w sobotę i niedzielę, to był 26 i 27 września, na obiekcie Piach i Podróże, wchodzącego w skład Posiru Rataje, odbyły się eliminacje do finału klubowych mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. Zatem no to była ciekawa gratka dla fanów siatkówki. W tych zawodach uczestniczyły reprezentacje klubów z 6 krajów: Polski, Węgier, Litwy, Austrii, Czech oraz Słowacji, osobno w kategorii mężczyzn i kobiet. Klubowe Mistrzostwa Europy to jest stosunkowo nowy koncept. Jesteśmy właśnie teraz świadkami dopiero 4. edycji tych zawodów. A propos tych zawodów, to po co w ogóle je wymyślono? Opowiada Bartosz Witkowski, czyli dyrektor zawodów.
1: Jest to nowy pomysł zainicjowany przez CEF, żeby zaangażować szersze grono plażowiczów. W każdym kraju obserwujemy wzrost popularności siatkówki plażowej właśnie na poziomie amatorskim. Początek wynikał stąd, żeby dać szansę tym klubom, które amatorsko zrzeszają zawodników, poczuć, jak wygląda taka impreza na dużym poziomie. My już jesteśmy teraz na etapie dalekim tych kwalifikacji, stąd ten poziom już jest teraz wysoki, ale te krajowe eliminacje są otwarte dla wszystkich.
2: Wyglądało to tak, że zarówno wśród pań, jak i wśród panów po 4 drużyny, każda z innego kraju, można powiedzieć takie dwumecze, bo każda zagrała 6 spotkań, 2 razy z jednym rywalem, no i tylko i wyłącznie zwycięzca awansował dalej, także stawka była bardzo wysoka. No i możemy się pochwalić sukcesem wśród pań. Damski Unik Wilczyce rzeczywiście przedostał się do kolejnej fazy, zagra w finale, które między 5 a 8 listopada w Turcji. Tak jak ten weekend, taki, no okej, on był jeszcze w miarę na siatkówkę plażową, taki w miarę wakacyjny, no to wybranie się gdzieś w listopadzie na południe Turcji, no to na pewno musi być fajna nagroda sama w sobie. Jeśli chodzi o wyniki tych spotkań, no to 4 zwycięstwa, jeśli dobrze widzę, przepraszam, 6 zwycięstw nawet, jeśli chodzi o panie z Poznania, 5 razy, 2-0 w setach, 1-2-1 i 2 porażki to dorobek zespołu Unik Wilczyce. Tak czy inaczej, to był najlepszy rezultat. Udało się wywalczyć awans. No a Małgorzata Wilk, czyli jedna z zawodniczek, mówi, że poziom był bardzo wysoki, więc zwycięstwo tym bardziej cieszy.
3: Nie spodziewałam się, że tak będą wyrównane mecze. Wiedziałyśmy, że Litwinki to kawał porządnej siatkówki. Węgierki nas naprawdę zaskoczyły, szczególnie dzisiejszą grą. Bardzo pozytywnie, bo fajnie jest wygrać turniej na wysokim poziomie. Jeszcze bardziej cieszy.
0: To potwierdza też Marcin Szczechowicz, czyli współorganizator turnieju.
4: Spodziewaliśmy się wysokiego poziomu. Każdy kraj, który tutaj do nas przyjechał, przywiózł najlepsze swoje duety w danym momencie. Mamy w swoim zestawieniu Filipa Lejawy, aktualnego mistrza Polski, który jest członkiem młodzieżowej kadry narodowej. Tak samo Max Dymczyk, Mikołaj Kaczmarek, Wojtek Witkowski, to są wszystko członkowie kadry narodowej. Dlatego turniej stoi na poziomie wyższym, niż byśmy się tego spodziewali.
2: Jeżeli chodzi o panów, nieco zabrakło do wywalczenia awansu. 4 zwycięstwa, 2 porażki. To jest ich bilans. No właśnie, zwycięzcami okazali się Czesi tym razem. Nie wiem, skąd Czesi biorą plażę, ale rzeczywiście ekipa beach volley balowa, Skola Praha, tak to się chyba mniej więcej czyta, to jest zespół, który awansował z polskiej eliminacji, tej poznańskiej eliminacji, do rywalizacji w Turcji. Tak to wyglądało tutaj. Taki event po raz pierwszy w Poznaniu. Być może będzie więcej, bo Marcin Szczechowicz zapowiada, że chce jeszcze bardziej propagować poznańską plażówkę i rozwój plażówki w Poznaniu.
4: Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy tutaj na Piach i Podróży, żeby dowieść fajne wydarzenie. Chcielibyśmy być świadkami wydarzeń tego typu poziomie zdecydowanie częściej, dlatego już myślimy o przyszłym roku. Musimy powiedzieć wprost, Poznań i Wielkopolska siatkówką plażową stoi. W Poznaniu mamy szereg klubów i akademii, które bardzo prężnie działają. W samej Wielkopolsce organizują się fantastyczne turnieje i wydarzenia. Powinniśmy być dumni z tego, co się dzieje w naszym regionie, ale również myśleć o tym, jak jeszcze tą wielkopolską siatkówkę plażową rozwijać.
2: A skoro już o tym, co będzie się działo, to zaglądamy jeszcze na chwilę do świata akademickiego. Akademicki Związek Sportowy przydzielił już organizatorów akademickich mistrzostw Polski w nowym roku akademickim. Jedna impreza na Politechnice Poznańskiej, to będzie finał akademickich mistrzostw Polski w futsalu mężczyzn. Oprócz tego 3 półfinały, one w Poznaniu na innych uczelniach.
0: Tak, AMPF w piłce siatkowej kobiet, to jest właśnie półfinał A, o którym wspomniałeś, zorganizuje AZS Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Jeśli chodzi o AMP półfinał A w piłce nożnej, no to zorganizuje go KU AZS UEP. A jeśli chodzi o AMP w tenisie, półfinał A przeprowadzi OŚ AZS Poznań.
2: Do tych wszystkich imprez oczywiście będziemy wracać, ale to już nie dzisiaj, bo czas naszej audycji dobiega końca. Grzegorz Nowacki i Mikołaj Pluciński to byli nasi realizatorzy, a przy mikrofonach
0: Kacper Wrzesiński
2: i Michał Rogoziński. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Wybiła godzina 18.57. W naszym studiu jest już serwisowiec Jacek Dobiański. Zatem czas na ostatni w dzisiejszym dniu serwis informacyjny.
3: Jacek Dobiański, zapraszam. Już w tę niedzielę odbędzie się 25. edycja Poznań Maratonu. Po raz pierwszy od 18 lat na trasie biegu znajdzie się stary rynek. Na starcie pojawi się co najmniej 5 tysięcy uczestników.
4: To jest trudny dystans, też trzeba to podkreślić, wymagający takiej pracy systematycznej przez wiele, wiele tygodni. Ale mamy wzrost frekwencji, nas cieszy, że pomimo, że tych imprez jest bardzo, bardzo dużo, coraz więcej zawodników wyjeżdża poza Polskę, startować w innych imprezach, że na ten jubileusz tak wielu zawodników przyjedzie, 44 państw całego świata.
3: Mówił dyrektor imprezy Łukasz Miedziołko. Ta liczba może jeszcze urosnąć, ponieważ zapisy online możliwe są do czwartku, a osobiste do soboty. Przy okazji Poznań Maratonu odbędą się jeszcze targi Run Expo, sobotni bieg Poznań 5 na trasie 5 km oraz biegi na krótkich dystansach dla dzieci.
5: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
3: Sejmik województwa odrzucił stanowisko w sprawie zaległości Narodowego Funduszu Zdrowia wobec wielkopolskich szpitali. Projekt zgłosili radni Prawa i Sprawiedliwości. Za ich propozycją zagłosowało 12 radnych, przeciwko było 23. Radny PiS Filip Żelazny podkreślił, że od początku roku NFZ zalega placówkom na kwotę 139 milionów złotych. Wzrost zaległości może jego zdaniem spowodować problemy z działalnością bieżącą wojewódzkich szpitali. Marszałek województwa Marek Woźniak uznał, że projekt stanowiska jest atakiem na premiera, a kryzys wynika z automatycznego wzrostu wynagrodzeń personelu. W Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca 10 lat projektu doradztwa energetycznego. Jak podkreślał prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Rafał Ratajczak, projekt miał wpływ na wiele inwestycji.
6: To są inwestycje związane na przykład z energetyką cieplną. W Koninie jest taki projekt, który wspomagaliśmy. Są to również odnawialne źródła energii, wiele projektów fotowoltaicznych, czy to w Czerwonaku, czy w okolicznych gminach.
3: W ramach inicjatywy przy każdym z 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej działają zespoły doradców energetycznych. Ich zadaniem jest wsparcie mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji w transformacji energetycznej oraz działania edukacyjne.
5: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
3: Pływalnia na Chwiałce znowu otwarta. Aktualnie można korzystać tylko z dużego basenu, na którym już w tym tygodniu wrócą zorganizowane zajęcia pływackie. Na uruchomienie mniejszego basenu trzeba jeszcze poczekać. Jak informuje Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji, będzie to możliwe po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody. Przypomnijmy, kryty obiekt na Chwiałce był zamknięty od początku czerwca z powodu przerwy technicznej. To był ostatni dzisiejszy serwis. Na następne zapraszamy jutro od 6.57.
7: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
8: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
9: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
4: Minęła 19, ja z niemałym zaskoczeniem zaczynam aferytm, bo jeszcze tydzień temu byliśmy w systemie naszych wakacyjnych audycji, no ale wakacje to już historia i wracamy do naszego magazynu muzycznego, który realizuje Grzegorz Nowacki, a przed mikrofonem dzisiaj Arek Gaducewicz. Mamy dzisiaj dla was bardzo, bardzo dużo nowości i wiele atrakcji będzie. Płyta tygodnia zaraz, będzie konkurs oczywiście. I będzie wywiad z bardzo, bardzo nietuzinkowym gościem z Poznania, Grzegorz Lucy Wojtasik, czyli zespół Tasak. Opowie wam o reedycjach, nowych reedycjach starych płyt Tasaka i o bardzo fajnym koncercie. A na pierwszy ogień nowość z Gniezna, czyli Père Lachaise i Błoto.

Błoto, a więc drugi singiel od gnieźnieńskiej kapeli postpunkowej Père Lachaise i drugi zwiastun drugiego albumu, który już wkrótce chłopaki tutaj wrzucili już dwa solidne traki i z tego co wiem, słyszałem, będzie to troszkę może dojrzalsza płyta, mi się bardzo podoba. Czekamy na więcej od Perlaszy. A tymczasem zaproponuję wam, drodzy słuchacze, bilety na koncert, które możecie wygrać. Będzie to koncert Wiktora Waligury w ramach jego trasy Krótka Trasa o Miłości w dwóch progach w sobotę 3 października. Należy wysłać SMS na numer 7148, dodać prefiks afera na początku tej wiadomości, później imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie ty chcesz i powinieneś dostać taką jedną wejściówkę podwójną, więc możesz zabrać też swojego kompana na krótką trasę o miłości. I czekamy na te SMS-y do końca audycji, czyli do godziny 20. Zachęcam do pisania. A koszt wysłania tego SMS-a to złoty 23 zł plus VAT. A teraz pora na stały punkt programu, czyli

Nadcichocka i Szpila to nasza płyta tygodnia. Jest to debiutancki album niezależnej artystki, która od 3 lat konsekwentnie buduje swój muzyczny świat poza strukturami wytwórni. To osobista opowieść o dorastaniu do własnej tożsamości, odłączaniu się od tego, co nas ogranicza i poszukiwaniu własnego głosu. Szpila początkowo była sposobem na przełamanie twórczej stagnacji i sprawdzenia motywów, które ciągle się powtarzają. Z czasem okazało się, że głównym celem liryki w piosenkach Nat jest potrzeba odnalezienia własnego ja. Wejście w dorosłość to nie odcięcie się grubą kreską od młodej Natalii z Małego Miasta, a czułe przyjrzenie się sobie i motywom, które ją ukształtowały w dorosłości. Przyjrzyjmy się więc jej piosence Czekaj.

0: Czekaj z płyty tygodnia w Radio Afera, czyli Szpila nad Cichockiej. A teraz mamy już w studiu naszego gościa, który ku mojemu zaskoczeniu pierwszy raz w studiu Radia Afera. Trochę nie mogę w to uwierzyć, bo postać dla poznańskiej sceny metalowej jest no, naprawdę istotna. Szczególnie dla młodej generacji polskich zespołów thrash metalowych, bo jeśli...
1: Generacji 10 lat.
0: Jeśli kiedyś obracaliście się w kręgach poznańskiego metalu, no to zespół Tasak na pewno obił wam się o uszy nieraz. Moim i waszym gościem Grzegorz Lucy Wojtasik.
2: Bonjour, thank you very much za te słowa. Siemandero Poznań i siema Nowy Jork! Jeżeli mnie usłyszeli w ogóle.
0: Lucy, nie będziemy ukrywać tutaj, że znamy się od lat, znamy się jak łyse konie.
1: Oj, dosłownie. I
0: niejedną drogę razem przeszliśmy. Gdybyś miał powiedzieć za to nowemu słuchaczowi, osobie, która cię nie zna, czym jest Tasak i po co jest Tasak i o co chodzi w Tasaku, to masz 30 sekund na odpowiedź.
1: 30 sekund. Muzyka idealna dla fanów Iwony Pawłowicz i muzyki Czubównej, mi się wydaje.
2: To tak w skrócie. No thrash metal, klasy robotnicze, jak to Tester śpiewał, czyli crossover ze wsi, szybkie teksty, wykwintna muzyka. jajcujemy. Polski Anthrax to się gdzieś powiedział. No nie wiem, czy Anthrax, ale no może być.
0: No, chyba z tych najbardziej oldschoolowych zespołów do Anthraxa najbliżej, może do jakiegoś Overkilla. No ale dobra, posłuchajmy czegoś, co można nazwać takim tasakowym dżinglem, bo ten utwór ma minutę, ale myślę, że w tej minucie zawiera się wszystko, o co chodzi w zespole Tasak, czyli czołóweczka.

0: Polacy, do czego czołówką jest czołówka?
1: Czołówka jest to przecież super utwór. Wykwintnie długi, jak to mówią. No został zrobiony głównie na potrzeby serialu Chłopaki z Tasaków, który wydaliśmy w 2022 roku jakoś. I stwierdziłem, że jak to serial, który miał 9 odcinków, musi mieć czołówkę. No to, a że się to fajnie składało z wydaniem płyty Ogień w Szopie, no to zrobiliśmy utwór Czołówka. Z pięknym wokalistą na ficie.
0: No, tak, tak. Pozdro dla... Bekiego.
1: Pozdrawiam, Beki. Na Islandii siedzi.
0: Dobra, a tak, skoro macie czołówkę do serialu, jeśli można to nazwać serialem.
1: No nie, no jest. 9 odcinków tej.
0: Zastanawiałeś się kiedyś, czy jakby zliczyć wszystkie minuty wszelkich bekowych filmików Tasaka na YouTubie, to suma byłaby dłuższa niż cała dyskografia Tasaka?
1: Ej, to by było dobre. To by było dobre. W sensie, wiesz co, nie wiem, kurde. Kiedyś ktoś padł na pomysł, jak grał ze mną w kapeli, że fajnie by było, żeby Tasak miał więcej bekowych filmów i seriali niż muzyki.
0: No, trochę tak jest poniekąd.
1: No, kurde, przez chwilę to tak było. Teraz ciężej już z tym nagrywaniem. Nie chce mi się już tak biegać z tą kamerą, aczkolwiek wiem, że to fajne. Ale, kurde, no dużo tego. Przecież pięć filmów Tasak mówi na YouTube. Straszna głupota.
0: Pamiętam, że jak wtedy wychodziliśmy z domu, to nigdy nie omieszkałeś, nie by wziąć ze sobą kamery.
1: Tak.
0: I aż się pamiętam, denerwowałem na ciebie, że co chcieliśmy robić coś głupiego, to wyciągałeś kamerę i czułem się jak w takim reality show.
1: No, diosborny z chodzieckich lasów. Tak jest, no kurde, ty mnie przecież nawet zablokowałeś przed wydaniem tak oficjalnie dwóch pierwszych prefilmów, czyli date movie.
0: No, a co w końcu to trafiło i
1: no
0: tak,
1: trafiło,
0: nie?
1: Jako piąta część Tasak mówi, nie? No. I nawet dobrze, że tak się stało, było ciekawym punktem zwrotnym, nie? Ale tak, wszędzie była kamera, wszędzie latałem z kamerą, ale i tak dwóch fajnych akcji pamiętam, że się nie udało nagrać. Jedna została nagrana po fakcie, jest chyba w Tasak mówi dwójce. Mojżesz nagrywał, jak wpadłem do jeziora, ale już byłem tak daleko, że się to nawet nie nagrało. W sensie nagrywa się, jak tylko jest krzyki, coś i wychodzę z tego jeziora. Mokry już. Od pasa w dół. A później po odzieży chodziłem na bosaka, kurde. Bo miałem buty mokre.
0: Jeśli chcecie zobaczyć te akcje, no to pamiętajcie, Tasak to nie tylko muzyka, Tasak to też kanał na
1: YouTube. Mi się wydaje, że Tasak to jest śmiech, filmiki głupie.
0: Przy okazji gdzieś tam
1: muzyka w tle.
0: Ale taka na trzech dźwiękach jednej struje.
1: No, choć jak Miki już dołączył, to trochę tak bardziej z complication, nie? Zrobił te niektóre riffy.
0: No,
1: to nawet...
0: są takie czasami operowe, bym powiedział.
1: Operowe!
0: Ale tak, możecie nie tylko nadrobić dyskografię Tasaka, ale też cały katalog filmów, na których są takie akcje, jak chociażby, no jak właśnie, jak co chociażby, jakieś nagrania z imprez, wchodzenie do...
1: Tworzenie ramp na twoim podwórku do zjeżdżania po deskorolce.
0: Tworzenie ramp.
1: Byśmy zachwyceni Lost Society i DRI.
0: Też... nietypowe rzeczy, które można robić w Toy-Toyu.
1: tak jest. No.
0: No jest tego sporo, jeśli...
1: Nie, wuchtę, no, rzeczy.
0: No,
1: jak... Wrzuciliśmy tapczem przez okno z Jacolem.
0: Tak, jak mówię, więcej tego niż muzyki czasami. Ale dobra, może coś o tej muzyce powiemy też, bo w końcu jesteście zespołem muzycznym, jakby nie patrzeć.
1: No, niestety.
0: Tak. Co zawsze to możecie się przerzucić na, nie wiem, baseball, kurde, coś.
1: Tasak, zespół od koszykówki, to by było dobre. Kolejne pierścienie NBA, to my. Nie, no co, no co mówię, co tu powiedzieć, no kurde.
0: 12... Co nowego przede wszystkim? Bo gracie ile, 12
1: lat? Już, no, 12 lat gramy. 2014, w sumie 5 płyt studyjnych na koncie, trochę live'ów, trochę demówek. Komplikacji, a nie kompilacji, jak to mówię. I jak książkę przecież też wydałem. No ale to nie o Tasaku, nie? Choć coś tam dubię, coś też. Ale to nie o tym teraz.
0: No właśnie, tu trzeba też wspomnieć, że mój gość jest autorem chyba jedynej w... Popraw mnie, jeśli się mylę. Jedynej w Polsce książce w zupełności poświęconej tylko trash metalowi. Nazywa się ona Huta Agresji.
1: Huta Iwona. Nie na agresji.
0: No jest to kawał solidnej literatury metalowej.
1: 500 stron.
0: 500 stron o zespołach polskich, amerykańskich, europejskich,
1: niemieckich, niderlandzkich, silandzkich.
0: No, kompendium wiedzy.
1: Tak jest. No, nie było czegoś takiego w Polsce i za granicą, więc stwierdziłem, że kurde, jak się wkurzałem, że czegoś takiego nie ma, to napisałem sobie to sam. 4 lata pisania.
0: 4 lata pisania. Ale... Pamiętam, jak z tym walczyłeś.
1: No, ostatni rok był ten. Ale ciul z tą książką. Była, jest fajna. Kto ma, kto wiedział, ten. Może za milion lat będzie jakieś wznowienie.
0: A chcesz wrócić i napisać drugą?
1: Kurde, kiedyś mnie ktoś zapytał, czy chcę dwójkę pisać, żeby... Bo książka się dzieje w latach 80. i tak naprawdę opisuje trasz od 80 roku do 93. 93 jest granicą, czyli każdy zespół, który istniał dłużej, czy na przykład Testament, czy nie wiem, Slayer, to kurde, zatrzymywałem się na 93, to co wydaje do 93 opisywałem. No chyba, że jakieś płyty już, że tak powiem, były totalnie kiczowe i po same bile brały.
0: A myślisz, że w tym okresie w gatunku wydarzyło się więcej ciekawego niż we wszystkich latach później aż do teraz?
1: No pewnie, no ta muzyka tam stoi. W ogóle metal, jak zauważyć, to jest muzyka, która głównie się opiera o tych starociach i weź tu coś nowego przepchaj, nie? To jest... Ja już zauważyłem, że są ludzie, co tasaka muzę, nowości nie chwytają, tylko najlepsze są 3 pierwsze płyty.
0: No i to by się udaje przepchać te starocie, no bo chyba robimy teraz... Reedycję. Tak, możesz coś o tym powiedzieć.
1: O, to cześć, skończę jeszcze z książką. Ktoś mnie zapytał, czy zrobić od 93 do tych lat teraz, to by już musiało mieć chyba milion stron i nie wiem, może kiedyś. Ale to tak tytułem końca, a tytułem wstępu o reedycjach. No co, zauważyliśmy, że się nam 2 lata temu się skończyły Ogień w Szopie płyta. To chyba ostatnią sztukę sprzedał.
0: Ogień w Szopie to trzeci
1: płyta. Album, 22 rok, tak. I to chyba było na koncercie z Hamulcem w Gdańsku. Sprzedaliśmy ostatni... Tak, wtedy. No, sprzedaliśmy ostatnią... Chyba Fifi z Hamulca dostał ostatnią sztukę Ognia w Szopie. I 2 lata tej płyty nie było w ogóle sprzedaży. A to podobno nasze Master of Puppets, nie wiem, to nie moje słowa. I bardzo lubiany album. A więc... No, tak mieliśmy, kiedy by to wznowić i tak się stało, że nasza pierwsza płyta Mega Dożynki, przepraszam, potocznie nazywana tu przez wszystkich i Hieny Cmentarne, skończyła się, więc mówię, no idealny czas, żeby to wznowić. A wyszła też fajna sytuacja, gdzie pomyślałem, w sumie to naprawdę podpowiedział mi to mój przyjaciel Czarek z kapeli Leprozorium, pozdro Cezary, podpowiedział mi, że ty, a może by podmienić wasze okładki, kurde, na trochę lepsze, może by się wami więcej osób zainteresowało, ponieważ Tasak jest tak cudowną kapelą, że przez nasze okładki, styl śpiewania i otoczkę całą, bardzo się nas nie lubi w środowisku metalowym i na przykład na festiwalach nas nie uświadczycie, nie wiem, może się nas też boją, bo robimy srogi gnój na koncertach. I kurde, no, cóż by to mówić, nie biorą nas. I wpadł taki pomysł, ty, a może jakbyś podmienił okładki, chociaż ci, co was nie chcą przysłać, by zobaczyli, że to nie jest rysowane na kolanie, bo nasze okładki, jakby coś nie wiedział, ja sam rysowałem i wyglądały jak laurka dla mamy. Ktoś tak pięknie to powiedział. Nie pamiętam, kto, pozdrawiam tą osobę, ale...
0: No.

0: bardziej professional.
1: No kurde, ale to powiem
0: bardziej
1: ci...
0: Bardziej się dopasować do ogólnych standardów metalu,
1: ogólnie,
0: tak?
1: W sensie nie i tak, bo nie powiem, że to, co Czarek powiedział, mógłbym to, że tak powiem, mieć to wyrąbane na to, ale jak miałem trzy pierwsze płyty wydane, czyli Dożynki, Hieny i Ogień w Szopie, mieliśmy wydane, gdzie ja rysowałem okładki, a na czwartą naszą płytę, Old School, rysował nam okładkę sam Jerzy Kurczak, czyli postać, co robiła okładki zespołowi takie jak Cut, Turbo, AC Drinkers, i wymieniać można wuchtę, naprawdę wuchtę świetnych okładek w polskim thrash metalu, to postawiłem te płyty koło siebie, czyli pierwsze trzy, gdzie ja rysowałem okładkę, i czwartą, gdzie rysował Jerzy Kurczak, i siedziałem raz na merchu, gdzie graliśmy koncert, patrzę na te płyty na sprzedaż, patrzę na te okładki i sobie mówię, ja pierdzielę.
0: Poczułeś przepaść.
1: Żenuła po prostu, przepaść stulecia, nie? A ja potrafię być aż samokrytyczny, więc wtedy ta magia okładek prysła w mojej głowie. Mm. Warkot, czyli nasza piąta płyta, ma zdjęcie na okładce, ale to jest kwestia akurat tego, żeby ta płyta się wyróżniała, ponieważ jest trochę inna. Jest tam z nami Fazi na wokalu, z Nagłego Ataku Spawacza. Pozdro NAS. Pozdro Fazi. I no i tak, i zmieniliśmy teraz te nowe okładki. W tych reedycjach zostały one podmienione i zrobiłem coś jeszcze istotnego, co też wiele wiary przez 100 lat nam męczyło za to tyłki. Chociażby sam Killer z Definition Pozdro też wiele razy mi o tym marudził, że nie wiem, czy pamiętasz, jak nagrywaliśmy Dożynki, był taki pomysł, że nagrywamy je tak, jakbyśmy grali koncert i byli na próbie. Czyli jak jest, graliśmy wtedy w trójkę, nie było drugiej gitary. I jak było solo, to nikt nie grał gitarą drugą, więc był tylko bas, jak w niektórych utworach Pantery. I bardzo się broniłem, żeby nagrać tą gitarę pod tą solówkę. No i faktycznie na Dożynkach i Hienach w oryginale, jak leci solo, to nie ma gitary w tle, czyli jest tylko bas i bębny. I robi to czasami taki efekt pustki. I właśnie Killer strasznie mi męczył o to bułę. I mówi, no stary, jak to brzmi, czemu to zrobicie? I w końcu pomyślałem, że jak wznawiamy te płyty, robimy nowe okładki, to weźmy, dograjmy też gitary pod te solówki. I na Hienach gitary dograł Dawid, który prawie nagrywał z nami tą płytę, a na Dożynkach to byłeś ty. Więc, tak. Więc bardzo fajna sprawa.
0: Sam nie miałem obiekcji co do
1: tak,
0: tego.
1: Pamiętam, gadaliśmy
0: bo tak samo czuję wciąż urok tego, że te pierwsze demówki i pierwszy album, pierwsze dwa albumy Tasaka nie mają tych podkładów pod solówkami. To dla mnie to było tak oldschoolowe i tak dziecinnie, naiwnie, urocze wręcz, że z bólem nagrywałem.
1: Oldschoolowe, bo się przypomniało.
0: Nagrywałem te partie, ale... Rozumiem, że musicie być coraz bardziej pro, żeby zawojować polską scenę.
1: W sensie coś w tym jest, a wiesz, jak powiedziałeś oldschoolowe, to mi się skojarzyło, że faktycznie cały Tasak swego razu był bardzo oldschoolowy do tego stopnia, że moja myśl poszła dalej, że pamiętasz, że twój brachol nazwał czy jakby to powiedzieć po polsku, czy zmieniam język na chiński z polskiego. Miałem ksywę, nie, twój brachol wołał na mnie old school.
0: Tak, on wołał na ciebie old school, jak cię widział na chodzieży, co tak, potem doprowadziło tego, że ja cię zapisałem w telefonie jako old school,
1: a kilka
0: lat później wydaliście płytę pod tytułem old school.
1: Ale już było school, jak czaszki.
0: Tak, stara czacha.
1: A to było w ogóle na bazie pewnego tekstu i nie wiem, czy mogę zdradzić taką ciekawą smogę w sumie, że najpierw tekst do utworu Old School nie był taki, jak jest teraz, jaki znacie, tylko to był, uwaga, powiem coś może mocnego, to był pierwszy myśli diss na oldschoolowych metalowców, tak, i takich fanatyków Turbokata. Mm. Bo jak Roman zmarł, to po prostu oni aż, to co oni wyczyniali, to było niesamowite. Ja kocham muzykę Kata. Prawie Roman się nam dograł do utworu. Prawie, w sensie bardzo duże prawie. Odebrał telefon i odmówił do grania fita.
0: Mało brakowało.
1: No bardzo mało, nie? A Kupczyk, jak go zapytałem, czy do tego samego numeru się dogra, to mi wysłał lajka, że się dogra. I też się nie dograł, więc pozdro Kupczyk. No, Roman też pozdro. I jako muzykę Kata, no ale to, co zaczęli wyczyniać właśnie ci kurde fanatycy po jego śmierci, to aż nas kurde wyginało, gdzie my mamy duży luz, jak to dużo osób wie, i aż napisaliśmy disa na nich, a później stwierdziliśmy, nie, no dobra, kochamy tą subkulturę, nie będziemy wbijać kija w mrowisko. No. Ty, a pamiętasz, że jak robiliśmy Dożynki, miał być tam dis na Nocnego Kochanka? Czy przesadziłem, że to powiedziałem na antenie? Ja nic do chłopów nie mam. Szacunek, że osiągnęli to stan, ale jednak ich muzyka to jest... Ja O nie, no, co ja tu mogę mówić? Nie mogę przeklinać.
0: Grają chłopaki, trafiają.

0: do kogo mają trafiać i wszyscy zadowoleni. Co jeszcze mogę jeszcze powiedzieć na obronę tych wcześniejszych okładek, że tak jak Lucy mówi, Tasak jest trochę zespołem, który próbuje zluzować pewne bardzo ortodoksyjne podejście subkultury metalowej w Polsce, zarówno tymi okładkami, jak i tekstami utworów, które no, są, żeby powiedzieć humorystyczne, to jak nie powiedzieć nic, są po prostu bezsensownie bekowe i durne. I najlepszym tego przykładem będzie w sumie każda piosenka Tasaka, jak sobie odpowiedzieć. Ale na koniec jeszcze powiem, że to samo widać w tych pierwszych okładkach i dlatego ja bardzo lubię te rysowane okładki, że to jest po prostu... to jest bunt przeciwko tej ortodoksyjnej powadze metalu, która mówi rzeczy w stylu metal to
1: mówisz.
0: Która utrzymuje, że metal to pewna wojna, pewien styl życia, którego nie można przełamać w żaden sposób. I te okładki to świetnie przełamywały. Ja bardzo je lubię. Chociaż reedycja też jest bardzo ładna. Jeśli chcecie zobaczyć słuchacze, no to możecie sprawdzić to mikiem na Spotify'u i sobie porównać. I tak, a teraz posłuchajmy muzyki, bo już gadamy. To co? Coś może z ognia w szopie. Bronix.

0: Broń X, czyli co? Hołd dla Marvela, jednym słowem.
1: Dla Wolverina, najlepszy superbohater tego uniwersum.
0: Tak
1: Hugh Jackman, respect for life.
0: A który Wolverine jest najlepszy?
1: Ja ten, na przykład... ten z Hugh Jackmanem.
0: Ale myślałeś o jakimś konkretnym filmie, jak to robiłeś, czy o komiksie?
1: Nie, no ja nie jestem komiksowy, nie? To się przyznaję bez bicia, ale...
0: No to co z ciebie za pozer, że o Wolverine kawałek
1: No nie, no staro dzieciaka te filmy, nie? Oglądałem, więc no myślę, że pierwsza trylogia. W ogóle te wszystkie 9 filmów X-Meński, Wolverine, nie, już w sumie 10, bo w Deadpoolu zagrał, tej w 10, tak, bo Hugh Jackman to jest jedyny aktor, który zagrał przez wszystkie części tego samego superbohatera, nikt mu nie dorównał, nie?
0: No, tym bardziej, że nawet jak umarł, będąc Wolverinem, to potem i tak go zagrał.
1: No, trochę mnie to zdenerwowało, ale no dobra.
0: No dobra, on może 50 razy umrzeć. I tak,
1: jest,
0: i tak żyć.
1: Jest w końcu poddany eksperymentom.
0: Poddany eksperymentom. No, tak... Komiksy, filmy fantazy typu Piraci z Karaibów,
1: tak.
0: Stare seriale, no to jest stare chyba filmy. Największe źródło inspiracji do tekstów Tasaka, poza śmiesznymi akcjami.
1: Tak jest.
0: Powiedz, Lucy, kiedy się zrodził w tobie ten mus, że tekst może być czymś kompletnie niezobowiązującym?
1: No kurde, no to trzeba i to zawsze chylę czoła dla Testera Gier, dla moich przyjaciół już kiedyś, wielkich idoli i bogów, teraz już przyjaciół ze śląskiej właśnie kapeli, Tester Gier, Jezu, ale to po chińsku powiedziałem, bo to jak pierwszy raz usłyszałem, już wtedy to był jakiś 2014 rok, 15, przełom 14 na 15. Ja już byłem fanem Slayera, już Ace Drinkers grało, aczkolwiek, że przez to, że ACG po polsku nie śpiewali, a ja no, ignoruję teksty po prostu, szczególnie zagraniczne. Tak jak usłyszałem Testera Gier i utwór Grill and Destroy. Czaisz, stary, nie? Grill and Destroy. Utwór o grillowaniu.
0: Wiem, co znaczy grill, no.
1: No, racja, no. Poza tym znasz dobrze ten numer. I mi głowa wtedy wybuchła. Mówię, ja pierdzielę, jak? To jest możliwe, że oni zrobili utwór o grillowaniu w Polsce? 4 stopnie na dworze, w powietrzu specyficzny zapach, ledwie zima się skończyła, cała Polska lubi grilla. No, mówię, niesamowite. I wtedy był rozłam między nami, bo myśmy wtedy byli w date, czyli na chwilę Tasak się rozpadł, dosłownie na sekundę. I ja z Mojżeszem chcieliśmy robić teksty właśnie w stylu Testera Gier.
2: Mam 6 punktów. A potrzebne jest...
1: A ty z Maliną chciałeś robić poważne teksty. I to był taki rozłam. Później się już nagiąłeś, żeby do nas dobić. Ale...
0: Tak, tak. Chyba po roku... Już byliśmy znowu.
1: No można powiedzieć, że razem graliśmy 4 lata, ale tak tasakowo to 2 całe, no. Ale tak, i to Tester Gier mi tak otworzył oczy, nie? I właśnie ty wymyśliłeś przecież patent, żeby zrobić utwory o wszystkich statkach z Piratów z Karaibów. No ja się jaram, ja czekam, aż wydadzą kolejną część, oby z Johnnym Deppem i z Jeffrey Rushem. O, to Jeffrey Rush.
0: Jaki British accent.
1: I będzie kolejny okręt Łotrów, to my zrobimy o nim kolejny numer, nie? Na razie 4 numery o 4 statkach.
0: No nie? I gry komputerowe. No to gry. Chyba jeszcze większy topos, kurde,
1: u nas,
0: tekstów no, Tasaka. No.
1: Gothic, o Gothicu mamy
0: Gothic,
1: chyba...
0: ile, 3 utwory?
1: Nie, 3 są tylko na dożynkach. No, to będzie autentycznie chyba z 7 kawałków o Gothicu.
0: Yeah.
1: No i myśmy w ogóle, mogę się nieskromnie pochwalić, robiliśmy, współrobiliśmy muzykę do Kroników Myrtany, Archolos. Tak, są tam też Deszcz Ognia, jest balada o dawnej bitwie, to można podobno usłyszeć, jak się gra w tą grę. I jeszcze nie grałem, bo jestem pozerem, bo grałem tylko w oryginały.
0: No i 2 kawałki o GTA. 2, prawda?
1: Jeszcze jeden? To właśnie się komponuje drugi, w sensie już jest skomponowany.
0: No to, bo... może będzie do kolejnej części.
1: No nie, raczej przyszłą płytę wydajemy na jesień, więc, ale no tak, tak jak mogę zdradzić rąbek tajemnicy, teraz zagraliśmy 3 koncerty razem z Fantomem, pozdro chłopoki, czyli Bydgoszcz, Warszawa i Gdynia, nie, Gdańsk, przepraszam. I graliśmy tam GTA 2, no na bis. Chyba w Gdańsku tylko bisa nie było, no bo to była niedziela, trzeba było jechać wieczorem, oglądać i spać.
0: Dobra, Lucy, gdzie będzie można was usłyszeć i to tutaj, w Poznaniu, w najbliższym czasie?
1: 10 października na Rozbracie zagramy specjalny, i to naprawdę specjalny koncert, nie specjalny, bo się lepiej ubierzemy, tylko koncert, gdzie zagramy cały właśnie materiał z Ognia w Szopie, ponieważ robimy akcję 4-lecie Ognia w Szopie, niektóre kapele robią 30-lecie albo 40-lecie płyty, my zrobiliśmy 4-lecie.
0: Ale chociaż parzyście, nie?
1: To jest, ej, faktycznie. I co? No i kurde, i wznawiamy tą płytę, będą kasety, będą też inne merchowe akcje, będą Wuchte gości, będzie grało wtedy też.
0: No, to możesz trochę powymieniać, bo to zawsze miło.
1: No, przede wszystkim przyjeżdża gość naprawdę specjalny, nasz ziomal dobry, Lechroch Pawlak, z którym zrobiliśmy numer Atak Skorpiona, również tam wystąpi. Lechu nieczęsto koncertuje, praktycznie tylko z nami, więc będzie... Co, będą chłopaki z Phantom, z którymi graliśmy koncerty, będzie Belit, będzie kurde... Leprozorium, Okrutnik, nasi przyjaciele z Okrutnika, no Leprozorium też nasi przyjaciele Fest, Detection, no przepraszam, kogoś nie wymienię, bo tak teraz z głowy lecę bez podkładki.
0: No line-up jest długi.
1: No, będzie dużo gości, Keck Tower zagra przed nami jako jeden support, a później lecimy długi set i mówię, zagramy oczywiście też inne kawałki, ale będzie cały Ogień w Szopie, nie?
0: Skupiacie się na właśnie tych wznawianych płytach? Czyli Ogień w Szopie oraz
1: Dożynki Hieny?
0: Oraz Dożynki?
1: No nie, aż tak, na tych pierwszych nie, ale będą wiadomo klasyki największe z tego. No możemy powiedzieć, że w sumie po jednym klasyku z Hien i po jednym klasyku z Hien, no i chyba dwa numery z Dożynek, ale tak to Ogień w Szopie. Głównie Ogień w Szopie, kilka szlagierów z czwartej i piątej płyty i no. No nie, fajny koncert. Jest na niego ciekawy koncept, jak to ugryźć, więc zapraszam. Naprawdę warto tam być, bo takie rzeczy się dzieją czasami raz w życiu tylko. No. I będzie też, jest plan zagrać GTA 2 też, więc jeżeli jesteście ciekaw nowości, to będzie GTA 2.
0: Zapraszamy więc do Rozbrata już 10 października w Poznaniu. I na koniec jedno pytanie.
1: Dawaj.
0: Posłuchamy teraz ballady Rozdroża. Czy napisaliście ją specjalnie po to, żeby stacje komercyjne grały ją w radiu?
1: Tak jest! I w końcu poleci w radiu.
0: Po raz pierwszy?
1: Tak jest! Mik nienawidzi tego utworu, ja go zrobiłem typowo, żeby radia go tylko grały, więc w końcu nie gramy go, nie zagramy go nigdy na żywo. Choć ja go lubię, nie ukrywam. Tekst jest autentyczny, jak łaziłem po polach nocami w ogóle. Fajny, spoko, ale nie, to nie jest tasak, to jest tylko tasak mainstreamowy, więc łaknijcie tej pięknej ballady.
0: No ale to też jest oldschoolowe, przynajmniej dla mnie, no bo...
1: No, tak, Testament jak sobie, ballady.
0: No, Testament chyba zaczął ten model, chociaż nie, Metallica jako pierwsza wydała Fade to Black, ale no Rozdroża też mi brzmiał jak taka, jak taka typowa balladka wczesnych lat 90.
1: No według mnie jak, wiesz... Fajnie jednak, jak już bawisz się w oldschoolowy thrash metal, to fajnie zrobić balladę, nie? My już mamy w sumie chyba 3 ballady, tak? Ballada o dawnej bitwie, Rozdroża i Kiedyś to było.
0: Jest nie... jeszcze coś, co musi odhaczyć thrash metalowy zespół, a wy jeszcze tego nie zrobiliście?
1: Były...
0: Poza rozpadnięciem się?
1: Wesołe sytuacje po koncertach w hotelach były, bo jest ballada, jest wyglądanie oldschoolowo. Nie wiem, kurde, no to takie... Nie wiem, czy to jest pytanie dobre na odpowiedź w radiu. No kurde, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Na pewno jest nam fajnie i thrash metal to całe nasze życie.
0: No i
1: high topy.
0: I tym przekazem... Już przechodzimy do piosenki. Dzięki stary, czyli Lucy, Grzegorz Lucy Wojtasik.
1: Dzięki,
0: był waszym gościem zespół Tasak, a teraz na antenie utwór Rozdroża.
1: Trzymajcie się, juuu!

Rozdroża od kapeli Tasak. Przypomnę wam o konkursie na bilety na koncert Wiktora Waligury w dwóch progach w tę sobotę 3 października. Jeśli jeszcze chcecie zgarnąć taką jedną podwójną wejściówkę, to możecie wysyłać SMS-y na numer 7148, dodać słowo afera na początku wiadomości, potem imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego do ciebie powinna powędrować ta wejściówka, a koszt tego SMS-a to złoty 23. Czekamy jeszcze przez 11 minut. A teraz świeża nowość z Irlandii, czyli najnowszy kawałek U2, który wydał ostatnio dwa single. Ten pierwszy, jak jeszcze gadaliśmy z Lucem poza anteną, no, zwalił nas z nóg, a ten, no, jeszcze muszę drugi raz przesłuchać, czyli Silencio.

No nie powiem, dużo lepiej mi siadł ten utwór za długim odsłuchem Silencio od U2, ale mam jeszcze dla was jeden powrót rockowego giganta, z którym chciałem was zapoznać. I jest to Tommy Morello, który wszechobecną sławę zdobył dzięki zespołowi Rage Against the Machine, potem też Prophets of Rage czy Audioslave, a o dziwo, co bardzo, bardzo mnie zaskoczyło, w piątek wydał swój solowy album pod tytułem Everyone Gets Everything They Want. I no ja nie mogę się doczekać, żeby cały ten krążek sobie przesłuchać, a teraz na... Już zbliżając się do końca audycji, zaproponuję wam kawałek, który przykuł moją uwagę ze względu na niesamowicie fajnie dobrany featuring, bo na tym utworze Unconquered pojawia się Kneecap, czyli irlandzki duet hip-hopowy, bardzo popularny w tym roku też w Polsce, bardzo, bardzo też ważny ogólnie, jeśli chodzi o różne polityczne aspekty, które może nie będę się teraz wkręcać za bardzo, no ale posłuchajmy. Kneecap i Tom Morello, Unconquered.

Wow, ależ energia popłynęła z tego połączenia Tom Morello i Nick Cave. Niesamowicie dobrana współpraca artystyczna. Naprawdę nie mogę się doczekać, żeby odpalić całą płytę Tomiego Morello. Tyle dzisiaj przegadaliśmy tutaj z Lucym, że może nie puściłem jakoś bardzo wielu utworów, ale myślę, że te, które wybrzmiały, się obroniły. Mam dla was jeszcze jedną nowinkę na sam koniec. Tym razem zatoczymy koło i znowu wrócimy do alternatywy poznańskiej. Tymczasem dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami tego wieczora. Audycję realizował Grzegorz Nowacki i Szymon Dopierała. Za sterami Arek Gaducewicz, a ostatni utwór tej audycji to Jerzy Koczur i singiel Ona albo Ja. Jego.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
3: W każdy wtorek o 20.
4: Kowboje na falach,
5: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
3: Zapraszają
4: Bolo,
3: Lolo i Jolo.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
8: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
9: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20.
10: Poniedziałek, 28 września, minuta już po godzinie 20. Powracamy po wakacyjnej przerwie. Czas na pierwsze wydanie magazynu reporterów w sezonie jesiennym w 2026 roku. Co dzisiaj w programie? W pierwszej części będziemy dyskutować o sporcie, a dokładniej o kolejnej hali widowiskowo-sportowej, która ma powstać w stolicy Wielkopolskiej. Tydzień temu dokładnie politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykowali działania rządzących Poznaniem dotyczące areny i postulowali, aby kolejna hala, która jest ich zdaniem potrzebna, powstała na terenach dawnego stadionu Szyca na Wildzie. Moim gościem w tym temacie będzie radny Poznania oraz przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej w Radzie Miasta Bartłomiej Ignaszewski. W drugiej części przeniesiemy się do ostatniego weekendu, dokładnie do piątku, bo piątkowa noc na Politechnice Poznańskiej przebiegała pod znakiem Nocy Naukowców. My Wam w skrócie przedstawimy to, co się tam działo, a później natomiast porozmawiamy m.in. o wyzwaniach na nadchodzący już rok akademicki z rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor dr habilitowaną Barbarą Jankowską. Dzisiejszą audycję realizuje Szymon Dopierała. Za transmisję YouTube odpowiada Mikołaj Pluciński. Program po raz ostatni przygotowałem wspólnie z Arkadiuszem Augustiakiem. Mateusz Markiewicz, zapraszam na magazyn reporterów Radia Afera.

0: Spór o budowę nowej hali widowiskowo-sportowej w Poznaniu przybiera na sile, bo działacze Prawa i Sprawiedliwości, a dokładniej Bartłomiej Wróblewski i Lidia Dudziak, domagają się konkretnych deklaracji od władz miasta i budowy obiektu na kilkanaście tysięcy osób. W tym temacie zapytaliśmy również Koalicję Obywatelską, co sądzi o stanowisku Prawa i Sprawiedliwości. Całość usłyszycie w naszym materiale.
1: Oczekujemy jasnej deklaracji o budowie dużej, nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej na 15-20 tysięcy osób w Poznaniu. Deklaracji o lokalizacji oraz o harmonogramie działań. Uważamy, że połowę kwoty, mniej więcej połowę kwoty, 500 milionów złotych musi włożyć miasto Poznań, ale musi się dołożyć starostwo, marszałek, musi się do tej inwestycji dołożyć rząd.
2: O hali widowiskowo-sportowej w Poznaniu mówi się od co najmniej kilkunastu lat. Andrzej Prędkę, radny miasta Poznania. To dlatego, że w międzyczasie powstawały podobne hale w innych miastach w Polsce. Taka hala powstała dawno temu w Łodzi, następnie w Sopocie, bardziej niedawno w Krakowie czy w Gliwicach. Więc rzecz jasna, mieszkańcy Poznania też o taką halę się dopominali i faktem jest, że takiej hali w Poznaniu brakuje. Rzeczywiście przez wiele lat utrzymywano nas wszystkich jako poznaniaków. I tutaj mówię też z takim zarzutem także dla władz miasta, które rządziły wcześniej i rządzą obecnie, że remont areny będzie samowystarczalny i on w pełni pokryje te potrzeby. Z perspektywy czasu uważam, że błędem było przekazanie tego obiektu w ręce Międzynarodowych Targów Poznańskich i to też poniekąd było takie utrzymywanie iluzji, że targi z całości pokryją koszty tej nowej inwestycji, podczas gdy same targi miały swoje problemy, więc to nie wypaliło.
3: Nie chcemy jeździć do Krakowa, do Warszawy, nie wiem, do Gdańska, gdziekolwiek. Chcemy tutaj, u nas w Poznaniu, w centrum aglomeracji, żeby też była taka hala sportowa. Oczekuje to właściwie całe środowisko, nie tylko sportowe, ale też kulturalne. Przecież taka hala sportowa to nie tylko sport, ale też widowiska, czyli kultura, czyli również przyjadą ludzie, będzie rozwój gospodarki Poznania. No, trzeba o tym pamiętać, że to ma również wpływ na rozwój miasta. To nie będzie hala dla jednej partii, to nie będzie hala dla jednego samorządu, jednej kadencji, to nie będzie hala dla jakiejś wybranej grupy, to będzie hala dla poznaniaków.
2: Poseł Wróblewski lubi do tego tematu nawiązywać, on zresztą się wręcz szczyci tym, że od parunastu lat o tym mówi. Rzecz w tym, że on lubi na tym wypływać co jakiś czas i wracać do mediów właśnie na bazie tego tematu, jednocześnie nie proponując skąd środki, bo łatwo jest powiedzieć, że taka hala byłaby potrzebna. Powiedział, że taka hala kosztowałaby 500 milionów złotych. No okej, okay. ale skąd te środki pozyskać?
1: Wpisanie areny do rejestru zabytków, plan, aby tutaj nie powstała hala widowiskowo-sportowa. No krótko mówiąc, podejmowano działania, żeby nic w tej sprawie się nie zadało. Zgodnie z taką mikromanią charakterystyczną dla Jacka Jaśkowiaka, żebyśmy byli na poziomie miast drugiej czy trzeciej kategorii. Przegonił nas Kraków, Gdańsk, Łódź, Gliwice, Toruń, a Poznań jest cały czas gdzieś, no po prostu stał się sportową i widowiskową prowincją.
2: Każda możliwość dofinansowania, a w tym wypadku dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego, byłaby na wagę złota, bo to jest obiekt, który gdyby miał być wyłącznie pokryty z budżetu miasta, stanowiłby istotną część tego budżetu, a nie ukrywajmy, są inne potrzeby i także są inne grupy społeczne, które o te potrzeby zabiegają. Więc w tym wypadku tylko przy współfinansowaniu byłoby to, sądzę, jakkolwiek na tapecie.
0: I czas na rozmowę na temat hal sportowych, arenie również. Moim gościem jest przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej w Radzie Miasta Poznania, wiceprzewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, radny Bartłomiej Ignaszewski. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: Porozmawiamy o arenie, będzie o halach sportowych, widowiskowo-sportowych, które mają powstać w Poznaniu. Prezydent Jaśkowiak mówi, że najpierw modernizacja areny, potem nowa hala, więc jak to będzie wyglądać? Czy jeżeli targów nie było stać na remont areny, to czy miasto będzie stać na remont tego obiektu? No bo tak naprawdę już długo czekamy, żeby ten obiekt powrócił do stanu używalności.
4: Czekamy zdecydowanie za długo, to myślę, że wszyscy się z tym zgodzą. I oczywiście sytuacja finansowa miasta i spółki prawa handlowego jest zupełnie inna. Zresztą inne przepisy dotyczą spółki prawa handlowego i ona podejmując takie inwestycje musi brać pod uwagę oczywiście możliwość zarobku na takiej inwestycji. Sytuacja targów przez te lata, w której decyzję podjęto o przekazaniu tej nieruchomości do targów, znacząco się zmieniła. Zmienił się rynek targowy, no dużo czynników takich makroekonomicznych też miały wpływ na to, w jakiej kondycji targi były i jak mogły podejść do tej inwestycji.
0: Właśnie, Skąd konkretnie znajdziemy te miliony, bo mówi się o dotacji z ministerstwa, ale jeżeli rząd centralny nie dofinansuje takiej inwestycji, to wtedy?
4: Znaczy, musimy na pewno rozróżnić sobie kilka projektów. Jeżeli chodzi o arenę, na chwilę obecną pan prezydent wycofał się z modernizacji areny w takim projekcie, jaki przygotowały targi, czyli na blisko 10 tysięcy widzów. To była zdecydowana przebudowa tak naprawdę tego obiektu, która, jak pokazywały przetargi, okazała się bardzo kosztowna, nawet do 500 milionów złotych. Pan prezydent podjął decyzję, że arenę trzeba wyremontować, bo jest to symbol naszego miasta i potrzebujemy po prostu też obiektu stricte sportowego dla naszych zespołów ligowych. W związku z tym jesteśmy już po przetargu jako miasto na projekt funkcjonalno-użytkowy. Teraz wykonawca musi przygotować taki projekt, przedstawić, w jaki sposób można tą arenę zmodernizować za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż te, które były już w tym projekcie wykonawczym. No i miejmy nadzieję, że później już dojdzie do szybkiej realizacji. Wszystkie procedury administracyjne, przetargowe pójdą sprawnie, tak żebyśmy mogli już niedługo cieszyć się z wydarzeń, które na tej arenie mogłyby się zadziać.
0: Pana zdaniem do końca kadencji Rady w 2029 uda się, czy raczej to nie uda się po prostu? Ten termin jest nierealistyczny.
4: Biorąc pod uwagę procedury administracyjne i sam okres remontu, no to tego czasu jest za mało. Ja nie wyobrażam sobie możliwości, żebyśmy nie rozpoczęli tego remontu. Raczej nie uda się go skończyć, ale będę kibicować i trzymać kciuki za to, żeby udało się go zacząć.
0: Słyszeliśmy w naszym materiale, że opozycja, Prawo i Sprawiedliwość mówi, że Poznań potrzebuje hali znacznie większej, na 15-20 tysięcy widzów. Jest też pomysł lokalizacji na stadionie, na dawnym stadionie Szyca, który się znajduje na Wildzie. Czy jednak ta lokalizacja jest dobra, czy raczej w samym centrum hala to nie jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o komunikację?
4: Ja myślę, że to jest dobra lokalizacja, na pewno wymagająca jeszcze analizy. Mówiłem już w różnych innych wywiadach, że pozytywnie na ten temat wypowiadał się też marszałek województwa, który byłby skory wspomóc tego typu inwestycje, bo nie oszukujmy się, jeżeli mówimy o hali, która byłaby halą wielofunkcyjną, no to jest to projekt regionalny. To będzie służyć tak naprawdę całemu regionowi i zgadzam się z tym, jako region jesteśmy coraz bogatsi, moglibyśmy mieć tego typu obiekt. Tylko musimy też pamiętać, że trzeba będzie bardzo dobrze nim zarządzać i będziemy mocno rywalizować z innymi halami, nie tylko u nas w kraju, tylko też za granicą. No i trzeba będzie myśleć o tym, że poza budową samego obiektu trzeba będzie go utrzymać.
0: Oprócz takiej hali na 15-20 tysięcy widzów mają powstać jeszcze kolejne hale w Poznaniu?
4: Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby tak. Przede wszystkim mamy, myślę, że już bardzo blisko do realizacji hali lekkoatletycznej na poznańskim Golęcinie. Jestem dobrej myśli, trwa projektowanie tego obiektu. W harmonogramach, które nam przedstawiano, do końca listopada powinien być ten proces zakończony i wtedy miasto będzie mogło wystąpić do ministerstwa o dotację. Po wstępnych deklaracjach, jeżeli wniosek oczywiście będzie dobrze złożony i będzie do tego podstawa i udałoby się takie finansowanie centralne uzyskać. Marszałek również tutaj chciał się dołożyć do tej inwestycji, bo też wie, że to jest inwestycja regionalna. Także wydaje mi się, że miasto tutaj zdecydowanie mogłoby się pokusić o szybką realizację, ale niezależnie od tych rzeczy, które mówimy, widzimy, że nasze społeczeństwo dużo większą wagę przykłada do sportu. Tych ludzi, którzy w aktywny sposób spędzają czas, jest coraz więcej. I widzimy, że nasze hale szkolne czy posirowe są przepełnione, nie ma grafików, więc my takich hal treningowych, nie mówię już widowiskowych czy meczowych, ale treningowych potrzebujemy i jeżeli będą tylko do tego środki, powinniśmy je budować i realizować.
0: Środki z ministerstwa na taką halę lekkoatletyczną również będą, czy nie wiadomo?
4: Oczywiście rozmowy trwają. Pan minister Kuba Rutnicki pozytywnie wypowiadał się na temat hali lekkoatletycznej, no bo nasz region tego potrzebuje. My takiej hali nie mamy. Dzisiaj mistrzostwa na przykład wielkopolskie odbywają się w Toruniu czy w Bydgoszczy. Musimy wyjeżdżać na zawody z naszymi dzieciakami. To głównie chodzi też o naszą młodzież, która po prostu tego już potrzebuje jak tlenu. Więc jeżeli ta konstrukcja finansowa by była taka, że na powiedzmy połowę, no ciężko powiedzieć przed oceną wniosku, jeżeli na połowę tych środków udałoby się uzyskać dofinansowanie centralne, powiedzmy na 25%, dofinansowanie z województwa. Natomiast to musiałoby na ten projekt położyć 25% całych kosztów, więc wydaje mi się, że bardzo, bardzo łatwe do zrealizowania.
0: Czy ten Golęcin to jest najlepsza lokalizacja? Są aktywiści, którzy między innymi z inicjatywy Uwolnić Bogdankę biją na alarm, że jest niszczona zieleń. Jak państwo chcecie wcisnąć ale w zielony klin i nie wycinać przy tym drzew? Czy jednak wycinka drzew jest konieczna?
4: Znaczy, to jest pytanie, co robiono przez te ostatnie 10 czy 15 lat, bo hala już, tą decyzję o budowie hali w tym miejscu, zapadła wiele, wiele, wiele lat temu. Zresztą ten teren był zabetonowany jeszcze niedawno, on przez miasto jest rewitalizowany od wielu lat. I stanowi pewien kompleks sportowy i ta hala byłaby tylko dopełnieniem tego kompleksu. Wydaje mi się, że te protesty są bardziej związane z obawą komunikacyjną, co zresztą nas radnych też martwi i na ten temat bardzo wiele rozmów.
0: Bo tam jest dojazd od ulicy Warmińskiej, jeżeli się nie mylę.
4: Tak, i tutaj uważam, że duże zaniedbania ze strony miasta, że do tej pory przynajmniej nie zmieniono organizacji ruchu w tym rejonie, bo coraz większa ilość eventów na tym terenie pokazywała, że rzeczywiście to stanowi problem dla mieszkańców, czy mecze żużlowe, czy dodatkowe eventy, czy w tych sezonach letnich, kiedy na wąskiej drodze musieli się pomieścić rowerzyści, piesi, biegacze, samochody, było zbyt niebezpiecznie i to wymaga dużej zmiany. Ale to można było robić już wcześniej, liczę na to, że to teraz szybko będzie zmienione. Dużo opłotowanego terenu, można te ścieżki poprowadzić inaczej. Czekamy na kolejne analizy, czy ten zjazd od ulicy Niestachowskiej również byłby możliwy. Myślę, że on by bardzo mocno uspokoił mieszkańców Sołacza, którzy myślę, że tutaj mają największe obawy, że przez ich osiedle będzie po prostu kierowany ruch samochodowy.
0: Jeżeli chodzi o sport, to nie staliśmy się taką prowincją, bo tak patrzę na inne miasta mniejsze niż Poznań, to tak jest. W Toruniu jest hala, która gościła halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce w tym roku. Gliwice w tym roku gościły Siatkarską Ligę Narodów. Poznań nie gości tego typu imprez, bo nie ma takiej hali. Czy tutaj miasto popełniło błąd, są zaniedbania w tym aspekcie duże?
4: Zupełnie się nie zgodzę z tą tezą, że Poznań jest martwy sportowo, bo my sportowo jesteśmy na bardzo dobrej pozycji. Jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży, zajmujemy drugie albo teraz nawet pierwsze miejsce w tej rywalizacji krajowej. Mamy świetne szkolenie i na tym tak naprawdę miasto się skupiało. Pan tutaj mówi
0: o imprezach,
4: jednorazowych eventach, które pochłania olbrzymie środki, a tak naprawdę ja nie mam takiego przekonania, że one na co dzień służą mieszkańcom. Oczywiście powinniśmy szybciej realizować te kwestie infrastrukturalne i teraz przynajmniej od kiedy mam przyjemność prowadzić Komisję Kultury Fizycznej, szczególnie w tej kadencji, mocno z tym przyspieszyliśmy. Mamy zdecydowanie większe budżety, jeżeli chodzi o sport zawodowy. One się zwiększyły trzykrotnie. Zresztą to widać po sytuacji naszych klubów i kolejnych sukcesach, które te kluby nam dostarczają. No i trwa duża inwestycja, znaczy dużo inwestycji sportowych na terenie naszego miasta. Może one nie są takie spektakularne, ale będą robić świetną robotę. Mamy hale do sportów plażowych. Myślę, że będziemy jednym z wiodących ośrodków w kraju, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportową. Jest oddana nowa hala na Chwiałkowskiego. Są remontowane hale też przyszkolne, tak jak sala na Newtona. No liczę na to, że ta arena będzie szybko zmodernizowana. Hala Sermiertwa, mam nadzieję, że niedługo ta hala lekkoatletyczna, więc my teraz będziemy robić duży progres, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, a to wbrew pozorom łatwiej zrobić, łatwiej coś wybudować, niż stworzyć organizację i dobre szkolenie.
0: Jeżeli chodzi o halę, to rozumiem, że miasto się będzie rozwijać, a jeżeli chodzi o stadion na przykład Warty Poznań, która gra w pierwszej lidze i może grać na tym stadionie, ponieważ jest prowizoryczna trybuna, powiedzmy sobie szczerze, przy baraku, ale Warta no, od miasta mówiła, że domaga się stadionu, chciałaby, żeby miasto dofinansowało budowę nowego stadionu Warty przy drodze Dębińskiej. Czy jest taka możliwość?
4: Ja myślę, że na wszystko jest możliwość i będziemy dążyć do tego, aby w ramach możliwości realizować różne inwestycje sportowe. Zresztą ja rozmawiałem nieraz ze skarbnikiem i jeżeli chodzi o wszystkie inwestycje, które w mieście się działy, to ta działka sportowa zajmuje spory procent tego budżetu inwestycyjnego. On się jeszcze zwiększa, więc myślę, że sporo nadrobimy. Jasne, że chciałoby się mieć kolejny stadion, na pewno nie tak duży jak ten, który jest na Bugarskiej, w tym to te są obiekty, które generują olbrzymie koszty.
0: To wiadomo, Warta pewnie by tylu kibiców na stadion, no nie przyszłoby po prostu 30 tysięcy kibiców na mecz Warty, zakładam.
4: To myślę, że w niedalekiej przyszłości nie. Życzymy klubowi jak najlepszych frekwencji na ich meczach. Mamy do tego dobre podejście. Mamy, myślę, pomysł na tą inwestycję. Cały teren przy drodze Dębińskiej zmienia się i zmieni się nie do poznania. Mamy już wybudowane boiska treningowe. Zaczęła się budowa drogi dojazdowej. Zaczęła się budowa hali szermierczej. Będą nowe korty tenisowe. No i pracujemy tak naprawdę z klubem, zresztą w porozumieniu z klubem, nad trybuną dla Warty i dla tego klubu. Ja myślę, że to się uda zrealizować. Jest jeden projekt gotowy zresztą już, który był wiele lat temu zlecany. Myślę, że trochę był taki życzeniowy ze strony klubu. Ja zresztą miałem okazję pracować w tym klubie i ten projekt znam doskonale. I w momencie, kiedy miałem zająć się realizacją tego projektu, wiedziałem, że on jest...
0: Mówimy o tym stadionie, który miał być ekologiczny?
4: Tak, jest bardzo, bardzo drogi, ale myślę, że można go etapować i można go trochę odchudzić. Bo ja nie chciałbym sytuacji, w której będziemy tracić kolejny czas na projektowania. Myślę, że możliwe jest rozpoczęcie realizacji tego projektu i będę namawiać kolegów i koleżanki radne, aby udało się to zrealizować.
0: Czyli w przypadku awansu do Ekstraklasy Warta ostatnio sobie dobrze radzi w pierwszej lidze. Możemy wykluczyć możliwość, że Warta będzie jeździć poza Poznań, do Grodziska na przykład?
4: Ja nie umiem dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, bo wymagania licencyjne są konkretne i znane dzisiaj. Warta rzeczywiście świetnie sobie radzi i trzymam za nią kciuki w każdym meczu. Jeżeli by się okazało, że awansują po tym sezonie, no to nie oszukujmy się, no nie jesteśmy w stanie wybudować takiego obiektu w pół roku. To nawet jeżeli byśmy rozpoczęli go zupełnie na wiosnę, no to wtedy się kończy sezon i po prostu na to potrzeba czasu. Myślę, że na chwilę obecną te rozmowy z klubem i te relacje są na tyle dobre, że będziemy w stanie wypracować jakieś rozwiązanie i naprawdę wierzę w to, że Warta już na stałe zagości w Poznaniu.
0: Mamy teraz na liście życzeń remont areny, stadion Warty, jest hala lekkoatletyczna na Golęcinie, mniejsze hale, które mają powstać. Załóżmy scenariusz realistyczny, że gdzieś brakuje pieniędzy jednak na jakąś inwestycję, to która jest takim absolutnym priorytetem? To jest ta arena, o której mówimy?
4: To pytanie do mnie, do pana prezydenta, no bo myślę, że priorytety możemy mieć różne. Ja myślę, że potrzebujemy najbardziej i najbliżej jesteśmy hali lekkoatletycznej, więc ją będziemy w stanie, wydaje mi się, zrealizować najszybciej. No wierzę oczywiście w to, że jednocześnie będzie robiona arena, bo tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie, żeby ten remont nie zaczął się jeszcze w tej kadencji. Także myślę, że te dwa obiekty no będą cieszyć naszych mieszkańców w niedalekiej przyszłości.
0: I oby tak było. Moim państwa gościem był przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej Rady Miasta Poznania i wiceprzewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu Bartłomiej Ignaszewski. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.

0: I już pomału czas na drugi temat. W miniony piątek Politechnika Poznańska tętniła życiem do późnych godzin nocnych. Odbyła się tam Noc Naukowców. Kolejna edycja, po raz 20 edycja dokładniej. Udowodniła ona, że nauka nie musi być nudna. Jak z bliska wyglądało to święto wiedzy i czy przyciągnęło i co przyciągnęło tłumy poznaniaków? O tym usłyszycie w naszym materiale.
1: Tysiące uczestników, pokazy, eksperymenty i otwarte laboratoria. W piątkową noc Politechnika Poznańska otworzyła swoje drzwi dla pasjonatów w każdym wieku. Choć wydarzenie to duża dawka wiedzy z różnych dziedzin, od medycyny po nowe technologie, jego główny cel od dwóch dekad jest znacznie szerszy. Opowiada główna koordynatorka Nocy Naukowców Jolanta Szajbe.
2: Główną ideą Nocy Naukowców jest zmiana wizerunku naukowca. Kiedy powstawała Noc Naukowców 20 lat temu, to Komisja Europejska, z której Noc Naukowców jest inicjatywy, zbadała wizerunek naukowca, ponieważ naukowców generalnie jest za mało w Europie i trzeba było zachęcić dzieci i młodzież do tego, żeby podejmowali karierę naukową, ale wówczas wizerunek naukowca nie był najlepszy, także dzieciaki niekoniecznie, czy młodzież niekoniecznie chcieli być naukowcami czy naukowczyniami, no i trzeba było to zmienić, a żeby zmienić, trzeba było pokazać naukowców jako fajnych ludzi, jako ludzi, którzy mają ciekawą pracę, którzy potrafią o niej bardzo fajnie opowiadać.
1: I właśnie ta zmiana perspektywy była widoczna na każdym kroku.
2: Nasi naukowcy świetnie się w tym odnajdują, ponieważ też jak myślę o tej imprezie lat temu 20, to nie zawsze chętnie chcieli brać w tym udział. Nie wszyscy byli

0: tej idei przekonani, natomiast teraz jest to zupełnie coś innego. Oni z roku na rok zmieniają ten program, unowocześniają, bardzo mocno badają te trendy. Na co dzień mają do czynienia ze studentami, czyli zupełnie innym odbiorcą. Tutaj muszą się przystosować jednak do dzieci i w ogóle młodszej młodzieży i mówić trochę ich językiem, trochę z pozycji autorytetu faktycznie, ale też żeby nie przesadzać i mówić o rzeczach, które ich interesują.
1: W mobilnym centrum dostępności uczestnicy mogli na własnej skórze poczuć, z jakimi barierami mierzą się na co dzień seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami, wyjaśnia Ania Rzepka ze Stowarzyszenia Creo.
2: Naszym celem właśnie wprowadzeniu tego projektu jest pokazanie świata z innej perspektywy. To znaczy osoby sprawne, młode mogą podejść do takiego stanowiska i przetestować taki sprzęt jak na przykład kombinezon symulujący ograniczenia wieku senioralnego. To znaczy ubieramy kamizelkę, obciążniki, okulary, które symulują niepełnosprawności wzroku, słuchawki i możemy właśnie zmienić tą perspektywę na osobę w wieku senioralnym. Jeżeli mówimy o dzieciach, to na pewno zwiększa to taką empatię też wobec po prostu dziadków, babcie.
1: Noc naukowców to nie tylko sale wykładowe. Przed budynkiem Centrum Wykładowego z profesjonalnymi instrumentami czekali specjaliści, by pokazać świat w innej skali, mówi doktor inżynier Artur Plichta z pracowni geodezji.
3: W plenerze można zobaczyć to, czym zajmują się geodeci na co dzień. My jako geodeci mierzymy świat i w tej skali makro, ale również w skali mikro i zapraszamy właśnie do takiej skali mikro, w której możemy pomierzyć długość, szerokość, wysokość, czyli to wszystko, co jest wymiarami. My zajmujemy się ogólnie zdejmowaniem pomiarów, wymiarów. Na zewnątrz, przed budynkiem mamy ustawione podstawowe instrumenty geodezyjne, z którymi można się zapoznać. Mamy przygotowane dla uczestników warsztaty. Uczestnicy w ramach zajęć mogą pomierzyć właśnie nawet swoją wysokość, wysokość krzesełka, odległość od jakiegoś punktu zadanego do latarni.
1: Z kolei najmłodsi uczestnicy wzięli sprawy w swoje ręce na stanowisku do majsterkowania, gdzie nikt nie bawił się w udawanie. Magdalena Wysocka tłumaczy zasady działania tego typu przestrzeni na terenie uczelni.
4: Dzieciaki od 6 roku życia, ale też młodsze z pomocą rodziców mogą z prawdziwymi narzędziami, młotkami, piłami, wiertarkami, wkrętarkami działać i tworzyć swoje modele, które na sam koniec zabierają ze sobą do domu.
1: Oprócz tego uczestnicy mogli m.in. wziąć udział w harcerskiej grze terenowej z szyframi, szukać kosmicznych sygnałów za pomocą własnoręcznie zbudowanego radioteleskopu przez studentów z koła Spektrum, czy programować wirtualne żółwie w języku Python. Piątkowa noc udowodniła jedno: ciekawość nie ma limitu wieku.
5: I czas na rozmowę.
6: Halo?
5: O rozmowę oczywiście na temat inauguracji najbliższego roku akademickiego. Moim i Państwa gościem telefonicznie jest pani rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, profesor doktor habilitowana Barbara Jankowska. Dobry wieczór, pani rektor.
6: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
5: Uroczysta inauguracja na Uniwersytecie u państwa, tak naprawdę sprawdzałem jeszcze trochę do tej inauguracji jest, bo ona jest 12 października o godzinie 12, ale prawdopodobnie sam rok akademicki na innych uczelniach się zaczyna szybciej, więc my o tej inauguracji również porozmawiamy. Pani rektor, rozpoczynamy kolejny rok akademicki. Z jakimi największymi wyzwaniami i celami strategicznymi Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wchodzi w te najbliższe miesiące?
6: Bardzo dziękuję za to pytanie. Może dopowiem, że rzeczywiście rok akademicki startuje 1 października, choć my uroczystą inaugurację będziemy obchodzić 12 października, bo to jest dokładnie dzień, który upamiętnia też powstanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dokładnie 100 lat temu, 12 października 1926 roku powstał nasz uniwersytet. No i rzeczywiście w tym kontekście pewne wizje się wyłaniają i pewne wyzwania się wyłaniają. Jeżeli chodzi o nasze wizje na przyszłość, powiedziałabym, że chcielibyśmy bardzo utrzymywać wysokie jakościowo standardy akademickie i jednocześnie zapewniać praktyczne kształcenie naszym studentom i nadążać też za tym, co się dzieje wokół, dbając o naszych partnerów, czyli wysoka jakość nauki, praktyczne kształcenie i rozwijanie takiego ekosystemu współpracy nauki i biznesu w regionie. To taka wizja strategiczna na przyszłość. Zależy nam oczywiście, abyśmy byli uczelnią dostrzeganą, cenioną nie tylko w Polsce, ale w Europie, a może nawet szerzej. To są takie dalekosiężne plany, ale działamy bardzo mocno w tym kierunku, pozyskując prestiżowe akredytacje międzynarodowe.
5: Jesteśmy w połowie pani kadencji rektorskiej. Z których dotychczasowych zmian na uczelni jest pani najbardziej zadowolona, dumna? A co jeszcze wymaga najwięcej pracy, pani zdaniem?
6: tych zmian rzeczywiście troszeczkę się dokonało. Jestem bardzo dumna z tego, że jako uniwersytet pozyskaliśmy w lipcu tego roku właśnie jedną ze wspomnianych prestiżowych akredytacji międzynarodowych, akredytacja AACSB. To akredytacja instytucji globalnej dla uczelni biznesowych, bodajże 6% w skali naszego globu taką akredytację posiada, zatem jesteśmy z tego bardzo dumni. Nie ukrywam też, że cieszy mnie rozwój kapitału żelaznego. Tę inicjatywę uruchomiliśmy też w lipcu, ale 2025 roku i powoli rozwijamy ten kapitał, pozyskujemy kolejnych darczyńców. Jestem przekonana, że to jest też taka inwestycja bardzo duża w przyszłość uczelni, oczywiście z myślą bardzo mocno o naszych studentach. Cieszy mnie również fakt, że ostatnie pół roku to taki dosyć intensywny czas organizowania wsparcia dla zarówno wykładowców, jak i naszych studentów z obszaru sztucznej inteligencji, bo w tym obszarze mamy bardzo dużo wyzwań, ale w tym zakresie też już pewne konkretne rzeczy się dokonują. Pewna też taka wewnętrzna reorganizacja, powołanie Centrum Wsparcia Badań i co ważne Centrum Dydaktyki Akademickiej, takich profesjonalnych jednostek, które z jednej strony mają wspierać w badaniach naukowych, ale to Centrum Dydaktyki Akademickiej ma też bardzo mocno wspierać naszych wykładowców, nie tylko pod kątem tego, czego nauczają, ale przede wszystkim w jaki sposób, jakie metody wykorzystują, bo mamy świadomość, że ta rzeczywistość się zmienia i chcemy być wciąż, jeśli tak mogę powiedzieć, atrakcyjni dla naszych studentów, chcemy ich pozytywnie motywować do trwałego studiowania, no licząc właśnie, że ta atrakcyjność połączona z wysoką jakością może będzie też pewnym remedium na zjawisko dropoutu, z którym pewnie wszystkie uczelnie wyższe bardziej czy mniej się borykają.
5: A właśnie, Uniwersytet Ekonomiczny w tym momencie się boryka mocno z dropoutem, czy raczej to nie jest duży problem u państwa? Panie rektor.
6: Myślę, że standardowo takie zjawiska dropoutowe występują we wszystkich uczelniach, u nas także. Natomiast patrząc na liczbę chętnych osób, które w tej rekrutacji chciały u nas studiować, to było bodajże ponad 14 tysięcy zgłoszeń. Mogliśmy przyjąć ponad 4 tysiące studentów. No to jest taki dobry sygnał, tak? Dobry sygnał, że młodzież chce studiować, młodzież chce się uczyć. Oczywiście zawsze jakiś odsetek się pojawi, który gdzieś tam po drodze zrezygnuje, no ale przynajmniej jak na razie, ja tutaj myśli też patrząc na te najbliższe lata, jeśli chodzi o demografię. Także dropout będzie, natomiast demografia przez te najbliższe lata powinna mimo wszystko być pozytywna.
5: Pozytywna, rozumiem. Pani wspomniała o sztucznej inteligencji. Ona wywróciła system edukacji do góry nogami, czy to w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, uczelnie też to pewnie dotknęło. Jak Uniwersytet Ekonomiczny podchodzi do narzędzi typu ChatGPT, Gemini? Czy to jest zagrożenie dla uczciwości akademickiej, czy raczej narzędzie, którego trzeba wręcz uczyć obsługi przyszłych analityków, menedżerów i tak dalej?
6: Myślę sobie tak, że no oczywiście z jednej strony to może być postrzegane jako zagrożenie, bo tak jak celnie pan zauważył, to wywróciło system edukacji do góry nogami. To nam stawia nowe wyzwania, natomiast niewątpliwie no, u nas w uniwersytecie my staramy się lansować taki pogląd, że to jest narzędzie, które ma nam ułatwiać pracę, czy ułatwiać uczenie się i które ma podnosić naszą efektywność, ale które również bardzo mocno zachęca do stawiania przemyślanych pytań. I ja staram się patrzeć na to wszystko optymistycznie i też przekonywać swoich studentów z jednej strony do korzystania z tych narzędzi, ale z drugiej strony do pozyskiwania bazowej, podstawowej wiedzy, która pozwoli im potem formułować mądre i istotne pytania i w ten sposób jeszcze poszerzać właśnie i zakres wiedzy, i swoich kompetencji. Jesteśmy na etapie teraz rozwijania szeregu szkoleń dla profesorów, ale także dla studentów w tym zakresie. No oczywiście wyzwaniem dla uczelni publicznych są środki finansowe, których też potrzeba na to, ażeby z takich narzędzi korzystać, aby móc je zapewnić na odpowiednim poziomie, w szczególności też w kontekście cyberbezpieczeństwa.
5: Jeżeli chodzi o rynek pracy, też bym chciał zapytać, on mocno się przesuwa w stronę zrównoważonego rozwoju, raportowania ESG między innymi. Uczelnia nadąża za tym trendem, państwo modyfikujecie programy, by absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego rozumiał nie tylko zysk finansowy, ale i koszty społeczne czy środowiskowe biznesu?
6: Myślę, że nie da się obecnie prowadzić edukacji, zapominając o tych trendach. I my oczywiście mamy w naszych programach, myślę o studiach pierwszego, drugiego stopnia, przedmioty, które już w nazwie zawierają zrównoważony czy zrównoważone. Natomiast zachęcamy też naszych profesorów do inkorporowania takich treści, niezależnie od tego, czego nauczają. Mamy system sylabus, gdzie nasi profesorowie są proszeni o umieszczanie stosownych informacji na temat tego, jakie będą zagadnienia omawiane, ale również są proszeni o, powiedziałabym kolokwialnie, przypinanie tych zagadnień do celów zrównoważonego rozwoju. Także staramy się też to w jakiś sposób monitorować, zachęcać do tego na studiach pierwszego, drugiego stopnia. Potem na studiach podyplomowych są określone studia, które bardzo mocno się orientują na tych zagadnieniach.
5: DNA Uniwersytetu Ekonomicznego, te silne więzi z rynkiem, państwo nowe formy współpracy z biznesem, czy państwo, jakie nowe formy współpracy z biznesem uczelnia będzie rozwijać w tym roku, pani rektor?
6: Powiem w ten sposób. Będziemy na pewno kontynuować to, co już zostało zasiane w poprzednich dwóch latach, bo tu jest jeszcze ciągle bardzo dużo do zrobienia. Zamierzamy jeszcze bardziej zaktywizować nasz Business Hub. Powołam specjalny zespół osób, które właśnie się koncentrują na rozwijaniu tej współpracy, więc na pewno dalej wykłady z praktykami, to się będzie toczyło, Szkoła Liderek i Liderów dla najlepszych studentów, oferujemy mentoring osób z biznesu na najwyższych, bym powiedziała, nawet stanowiskach. Szereg takich osób jest bardzo otwartych, gotowych wspierać studentów. Bardzo sobie to cenią. Jeżeli chodzi o współpracę, to będziemy też konsekwentnie chcieli rozwijać aktywność naszej spółki celowej. Ci z państwa, którzy dotykają trochę tematu komercjalizacji nowych rozwiązań, wiecie, że to jest temat trudny, pełen wyzwań. No, uczelnia nasza ma tę spółkę celową i my chcemy ją dalej konsekwentnie rozwijać poprzez ekspertyzy dla biznesu, ale także poprzez poszukiwanie tych innowacji, które potem w biznesie mogą być przydatne. No i nie da się ukryć, że ów kapitał żelazny to jest temat wciąż na wokandzie. Wiem, że o tym kapitale gdzieś mówi się w mediach, natomiast pomija się chyba fakt właśnie, że w Poznaniu, w naszej uczelni publicznej, jako pierwszej takie rozwiązanie wprowadziliśmy, pomimo tego, że na szczeblu takim makroekonomicznym, krajowym nie mamy rozwiązań, które by bardzo mocno motywowały, zachęcały firmy do wchodzenia w takie rozwiązania. Także krótko mówiąc, w sferze edukacji kontynuacja, rozwój spółki celowej, kapitału żelaznego. Jeśli mogę zdradzić, ja dziś właśnie rozmawiam z państwem przez telefon, bo trwa jeszcze jedno z kolejnych takich większych spotkań, które razem z naszymi partnerami biznesowymi realizujemy w uczelni.
5: Czyli coś nowego jeszcze będzie, rozumiem. A jeżeli chodzi o na przykład startupy, czy widzi pani rektor rosnące zainteresowanie studentów zakładaniem własnych startupów na uczelni, jak Uniwersytet Ekonomiczny, nie wiem, na przykład poprzez inkubatory przedsiębiorczości wspiera w tym studentów?
6: Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. W naszym uniwersytecie swego czasu istniał inkubator przedsiębiorczości. On potem właściwie zaniknął. Jesteśmy teraz na etapie reaktywacji tego typu wsparcia dla studentów. W maju mieliśmy takie bardzo, bym powiedziała, owocne spotkanie, inicjatywę zatytułowaną Value Up, gdzie właśnie nasi studenci zespołowo mogli prezentować swoje pomysły. To był konkurs. I mogli prezentować swoje pomysły właśnie na start-upy. Takim też nowym pomysłem jest stworzenie naszym studentom kontaktu ze środowiskiem start-upowym nie tylko w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych. To jeden z motywów, dla których podpisaliśmy porozumienie z Centrum Polski w Dolinie Krzemowej. Inne uczelnie oczywiście też uczestniczą w tym porozumieniu, natomiast ja tutaj sobie robię pewne nadzieje, że będzie szansa też wykorzystać doświadczenia tamtej lokalizacji w rozwijaniu kompetencji naszych studentów. Mam też tu u nas zespół, który wspiera studentów od strony takiej start-upowej i bardzo bym chciała, żeby tutaj ta aktywność też się rozwinęła. Natomiast no, nie da się ukryć, że studentów trzeba do tego też troszeczkę zachęcić, dodać im wiary, bo wiadomo, że to jest aktywność, która wiąże się z dużym ryzykiem, a potrzebuje kapitału, żeby wystartować.
5: Właśnie, jeżeli mówimy o studentach, koszty życia w Poznaniu, wynajem mieszkań rosną. Jak uczelnia wspiera studentów w tych trudnych realiach, podkreślmy, zarówno pod kątem infrastruktury, czyli mówimy tutaj o domach studenckich, akademikach oczywiście, jak i na przykład systemów stypendialnych?
6: Jeżeli chodzi o akademiki, mamy oczywiście własne akademiki, cały czas one funkcjonują. No i tutaj trzeba powiedzieć, że cena pokoi w takich akademikach wydaje się być mimo wszystko atrakcyjna, bo tutaj w naszych realiach te tańsze kwoty, te niższe kwoty oscylują wokół 700 zł, no ale oczywiście są też pokoje jednoosobowe, które posiadają łazienki. No i w takich warunkach, jak ktoś chce pomieszkać, to musi zapłacić 1200 zł. Także powiem tak, cenowo to być może nie jest bardzo wygórowana kwota nawet tych 1200 zł, natomiast no, wiem też, że studenci poszukują teraz jeszcze lepszego standardu. My byśmy bardzo chcieli im jak najlepszy standard zapewnić, no ale wiadomo też tutaj z pewnymi wyzwaniami się borykamy. Jeśli chodzi o stypendia, one standardowo funkcjonują tak jak na uczelniach. Natomiast chcąc poprawić studentom warunki studiowania, bardzo mocno inwestowaliśmy też w minionym czasie w takie strefy chilloutowe, gdzie chcemy, żeby oni mogli się spotykać, mogli rozmawiać, mogli czasem razem popracować nad zadaniami, czy po prostu w takim przyjaznym otoczeniu, siedząc na wygodnym nawet fotelu, poczekać na kolejne zajęcia.
5: Także jaki jest odbiór, zainteresowanie jest tymi chill roomami, tak? Dobrze rozumiem?
6: Tak, to są, to może ja wyjaśnię, bo to nie są koniecznie takie pokoje wydzielone, to są strefy chilloutowe, które funkcjonują w takich otwartych przestrzeniach w uniwersytecie. Mamy ich obecnie bodajże 17. No i właśnie skoro mowa o współpracy z biznesem, no to właściwie jesteśmy w stanie takie warunki oferować naszym studentom dzięki naszym sponsorom, naszym partnerom z klubu partnera. Firmy tworzą z nami takie strefy wypoczynku, pracy, bo często tam też pojawiają się stoliki zaopatrzone w gniazdka, gdzie oni mogą po prostu razem posiedzieć, studenci mogą posiedzieć, porozmawiać i i popracować. Zainteresowanie jest według mnie duże i to mnie bardzo cieszy, bo przecież studiowanie nie ogranicza się tylko do przebywania w sali wykładowej.
5: Dokładnie. A jeżeli chodzi o Erasmus Plus program, on po pandemii z powrotem cieszy się dużym zainteresowaniem na Uniwersytecie Ekonomicznym, czy raczej studenci jeszcze wciąż są bardzo ostrożni? No w sumie minęło 6 lat, jakby nie patrzeć, od wybuchu pandemii.
6: Tak. Jeśli chodzi o zainteresowanie programem Erasmus Plus, to ja bym powiedziała, że tutaj pewne wyzwania rodzi już może nie tyle to, co się zadziało w związku z pandemią, ale w ogóle nastawienie młodych ludzi do tego typu oferty. I ta oferta jest szeroko dostępna. U nas nie widać jakiegoś drastycznego spadku zainteresowania, natomiast trzeba też powiedzieć, że studenci bardzo mocno to rozważają, zastanawiają się nad tym, czy w ogóle z tego korzystać. Poza kwestiami finansowymi mamy świadomość, że takie wyjazdy zagraniczne też w zależności od lokalizacji, one wymagają pewnych środków finansowych pomimo wsparcia z projektu, ale też wielu studentów podejmuje pracę już podczas studiów i trzeba powiedzieć, że to też pewna bariera dla nich i takie wyzwanie, właśnie jak to wszystko pogodzić. Jeśli chodzi o odsetek cudzoziemców dla odmiany u nas, ale tutaj nie mówię tylko o studentach Erasmusa, mamy 9% studentów z zagranicy. Także tutaj jakichś wyraźnych takich zmian w trendzie w stosunku do tego, co było, a co jest, nie widać. Natomiast to, co ja widzę, mniejsza skłonność do tych wyjazdów, ona jest powodowana też zmianą stylu życia i innymi priorytetami młodych ludzi.
5: I tak pomału zbliżając się do końca naszej rozmowy, gdyby pani rektor miała udzielić jednej najważniejszej rady takiemu studentowi, który dopiero zaczyna swoją przygodę ze studiami na uniwersytecie, co by to było?
6: Powiedziałabym, daj sobie czas na studiowanie i pamiętaj, że studiowanie nie ogranicza się tylko do aktywności, czy to w salach wykładowych, czy to później w domu przy zdefiniowanych zadaniach, ale studiowanie to też pewien styl życia i spędzania czasu z tymi, których można spotkać na uczelni. To jest jedno, a druga rzecz, życzyłabym wszystkim studentom, żeby poszukiwali tego, co ich interesuje, co lubią robić i dążyli do rozwoju swoich kompetencji właśnie w tych obszarach. Bo jeżeli będziemy później wykonywać pracę, którą lubimy, będzie to nasza pasja, no to generalnie będziemy mieć też pewnie szczęśliwsze życie i dużo bardziej optymistyczne spojrzenie na rzeczywistość, pomimo szeregu wyzwań, które nas dotykają, bo zdaję sobie sprawę, że dla młodych ludzi na pewno rozwój tej sztucznej inteligencji jest też wyzwaniem i oni sobie stawiają pytania, w jakim kierunku te trendy będą podążać.
5: A jeżeli chodzi o całą społeczność akademicką, to jakie życzenia na nadchodzący rok?
6: Życzyłabym dobrego, rozwojowego, nowego roku akademickiego.
5: I tym akcentem kończymy rozmowę. Ja bardzo dziękuję pani. Pani rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, profesor doktor habilitowana Barbara Jankowska była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam państwa.
5: Dziękujemy. To było pierwsze wydanie magazynu reporterów w jesiennej ramówce Radia Afera. Zrealizował program Szymon Dopierała. Za audycję w serwisie YouTube odpowiadał oczywiście Mikołaj Pluciński, a ja ostatni raz przygotowałem program z Arkadiuszem Augustiakiem. Następny magazyn reporterów za tydzień. Widzimy się oczywiście tradycyjnie w poniedziałek o godzinie 20. Ja wam życzę dobrej nocy.
7: And discipline remains mercifully.
8: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
7: Yeah.
8: No, it is a...
7: I'm sure of it.

0: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20. Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
5: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my team.

0: 5 minut po godzinie 21. Dobry wieczór. Etna, czyli wulkan muzyki świata, melduje się po 3-miesięcznej wakacyjnej przerwie na antenie Radia Afera. Tak to jest. Dziś właśnie wchodzi nowa, lepsza, a może po prostu równie dobra jesienna ramówka w Radiu Afera. My jesteśmy tutaj na swoim miejscu i bardzo, bardzo nam miło i bardzo się cieszymy, że możemy być z wami w kolejne poniedziałki. W każdy poniedziałek między 21 a 22 w Radiu Afera. Oczywiście jedyna taka audycja w poznańskim eterze. Ja tutaj tak, jak to się mówi, skroluję i już wiem, że słyszymy się po raz 868. Szymon Dopierała za sterami, przed mikrofonem Marcin Piosik. Witamy serdecznie. No i zapraszamy na tę godzinę z etnofolkiem i muzyką świata. Gdzieś tam ruszamy znowu z kopyta i z przytupem, moi drodzy. Dzisiaj tak to jakoś się złożyło. Może to przypadek, a może nie. W każdym razie od razu z wysokiego C startujemy z tym nowym sezonem, bo tak się składa, że w Poznaniu mnóstwo znakomitych wydarzeń. Bardzo dużo się dzieje w tym mieście i bardzo się z tego cieszymy. Ale ja jeszcze tylko powiem, że wyjaśniając, to nie był przypadek, że płyta Joanny Słowińskiej pojawiła się tutaj na start, no bo jakby nie było, wielka strata tego czasu, tych wakacji, tych ostatnich miesięcy. No, możemy już tylko wspominać te płyty. Mnóstwo znakomitych albumów, mnóstwo muzyki, mnóstwo inspiracji i myślę, że też jakiś tam drogowskaz dla kolejnych muzyków różnej maści, bym powiedział, zostawiła nam Joanna Słowińska. No a dzisiaj będziemy gdzieś tam iść dalej w temacie muzyki tradycyjnej, muzyki folkowej, muzyki świata, jak zwał, tak zwał. Dzisiaj te myślę, że te terminy będą się przeplatać, bo to chyba tak będzie. Spotkanie dzisiaj mamy, moi drodzy, na żywo z znakomitymi gośćmi. Po raz kolejny w tym studiu Mateusz Raszewski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Myślę, że kojarzycie Mateusza z różnych działań na gruncie muzyki tradycyjnej. O tych działaniach dzisiaj będziemy mówić, co tam aktualnie się dzieje, co tam się kręci, co tam się działo może w ostatnich miesiącach, tych wakacyjnych też będzie może okazja pogadać, a i zaprosić na to, co w najbliższym czasie, w najbliższych dniach i tygodniach również w Poznaniu. No i na zaproszenie Mateusza pojawił się tutaj gość z Francji, Lub Uberto. Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Witamy serdecznie. Także dzisiaj, moi drodzy, taki muzyczny pomost polsko-francuski. Zobaczymy, jak zaraz będziemy sobie to wszystko gdzieś tam rozkładać na czynniki pierwsze, z czym to się je i dlaczego w ogóle Lub Uberto pojawia się w naszym studiu. Szalona historia. O tym Mateusz na pewno opowie. No fajnie, że jesteście. Bardzo się cieszę. Tak zaczynamy tutaj powakacyjnie. Mateusz, powiedz, co tam słychać na polskiej scenie tradycyjnej w tych ostatnich miesiącach? Różne pewnie zdarzenia, w różne projekty pewnie byłeś zaangażowany. Co tam się dzieje obecnie?
1: No nie mam dobrych wiadomości. Umierają muzykanci.
0: No właśnie, to jest przykra sprawa tutaj.
1: Tak, bo to się dziać mogą różne rzeczy, tylko czy one mają znaczenie dla kultury? Mhm. To mnie to zawsze interesuje i jak ja patrzę na wieś, na ludzi, do których jeżdżę, to ich ubywa. I kończy się coś raz na zawsze. I jeszcze powiemy o tym, bo oprócz tego spotkania z Lupem, które dzisiaj, o którym będziemy opowiadać i o próbie naszego spotkania koncertowego w tą sobotę, to jeszcze opowiemy w końcu o festiwalu za 2 tygodnie, na którym ja też co roku doprowadzam do tych ostatnich spotkań pokolenia młodego, eksperymentującego z muzyką, z pokoleniem starym, nie eksperymentującym z muzyką, tylko urodzonym w muzyce, w ciszy, w dźwiękach naturalnych, w dźwiękach pracy bez elektryki i bez radyjka w ogóle, czyli tam muzykę trzeba było sobie zrobić samemu. Ci ludzie odchodzą, ja ich zapraszam, dopóki są, już no, po prostu mi się wykruszają. Już nie mam kogo prawie zapraszać na to spotkania, ale teraz jeszcze kilku.
0: Wiesz co, o tym
1: więc
0: za chwilę...
1: to jest to wszystko, co się dzieje teraz w muzyce. Przepraszam, ale ta odpowiedź wymagała rozwinięcia.
0: Jasne, ale wiesz co, w ogóle tak, ja nie wiem, no to też chyba nie jest przypadek, ale trochę wpisałeś się w to, o czym ja gdzieś tam mówię wcześniej, ale trochę innym nurtem, bo powiedziałem o odejściu Joanny Słowińskiej, którą pewnie tak. znałeś świetnie, a ty mówisz o tym jakby drugim nurcie muzykantów, którzy odchodzą właśnie tak, jak mówisz, w ciszy,
1: rdzennych, bo po prostu
0: o tym się nie mówi, a ich ubywa,
1: tak.
0: prawda?
1: Oni umierają po cichu, oni odchodzą niezauważeni po prostu, a to są postaci rangi Jimiego Hendrixa. Mhm. Tylko po prostu nikt o nich nie wie.
0: No właśnie, to jest też no, dosyć istotna sprawa i też myślę, że ważne jest to co robisz notorycznie i sukcesywnie, czyli tak naprawdę ta muzyka jest ciągle żywa, gdzieś tam odnajduje swoje kolejne pokłady i kolejne gdzieś tam interpretacje, reinterpretacje, odniesienia, podejścia.
1: A jeszcze rzadziej odnajduje swoje wierne odtworzenie, tak. które po prostu nie wymaga nic dodania, mhm. bo jest doskonałe. I zrobić to w ogóle w taki wierny, świetny sposób mhm. jest rzeczą arcytrudną. Łatwo jest z tego zrobić cokolwiek innego. Łatwo jak masełkiem posmarować coś innego i to zjeść, to jest smaczne. Ale żeby zrobić to w taki rdzenny, surowy sposób i jeszcze zobaczyć w oczach tego człowieka docenienie, tak, zrobiłeś to dobrze, chyba że już nie żyje. To jest arcytrudne, ja się z tym borykałem i borykam, żeby zrobić coś w języku tego plemienia, żeby to zrobić tak, jak ono to zaakceptuje, żeby ono to zrozumiało. Dobra, mówisz naszym językiem, masz akceptację. Strasznie trudne. I coś takiego, jak się pojawia w muzyce teraz, bo to ciągle odpowiedź na to, co się dzieje teraz w muzyce. Jak się coś takiego pojawia w muzyce, to na to są skierowane oczy naprawdę całego zakonu wielbicieli muzyki archaicznej, trudnej, wymagającej, eksperymentalnej, nawet improwizującej, a przede wszystkim jeszcze są skierowane oczy tych, co już leżą w prochach.
0: Proszę, jak to, moi drodzy, brzmi. Dzisiaj takie dźwięki będą nam towarzyszyć, także, moi drodzy, surowo i pod włos, Mateusz Raszewski, piękna kompania i różnorakie działania pod hasłem Kulturalny Ruch Oporu. Dzisiaj raz, że trochę rozmawiamy o tym, co tam się obecnie dzieje na tej scenie, dwa, zapowiadamy różne wydarzenia, o których będzie już za chwilę mowa, a trzy, gramy muzykę, którą do nas tutaj do studia przynieśliście. To zaczynamy od pierwszego numeru.
1: No dobra, to mówimy, co to będzie.
0: Proszę bardzo.
1: Tutaj gramy w siedzibie muzyki odnalezionej na warszawskim Mokotowie, w mieszkaniu. Takie najwspanialsze sytuacje to są, że się spotykamy z państwem Bieńkowskimi na winku czy na herbatce i oni mówią, no to co, zagracie, chłopaki, teraz dla nas? Wyjmują kamery, bo to są starzy wyjadacze terenowi, nagrywali wszystkich muzykantów, tych mistrzów takich niesamowitych. No dobra, to gramy. I to mieszkanko zamienia się po prostu w studio nagraniowe. Ale robimy to dla nich, bo wchodzenie do studia z tą muzyką trochę nie ma sensu. Gramy w kontekście. I tutaj nas Andrzej Bieńkowski, profesor, nagrywa, a my sobie gramy. On potrzebował też do audycji tego naszego nagrania. I co się robi? Dzicz się robi. Polscy Indianie, posłuchajmy.
0: Spróbujmy oddać tę magię w eterze. Gramy.

0: Tak, moi drodzy, korzenne dźwięki na fali dzisiaj, wykopaliska muzyczne. No, gdzieś tam spod ręki Andrzeja Bieńkowskiego, wspomnianego już, a to przyniósł oczywiście Mateusz Raszewski i to jego tutaj zespół i skład, a nagranie, tak jak powiedział Mateusz, odbyło się właśnie tam, w tamtym miejscu. No, to są niesamowite historie, niesamowite spotkania, no, ale w przypadku Mateusza Raszewskiego to jest chleb powszedni. Powiedz, czy nadal tak jest, że wpadasz w różne miejsca, spotykasz się z muzykantami, gracie, dżemujecie, czy po prostu próbujecie coś tam fajnego złożyć, coś nagrać, coś jeszcze zarejestrować? Nadal tak jest?
1: No świetnie, świetnie, że użyłeś tego sformułowania dżemowanie czy dżem, bo ja tutaj właśnie przekornie masz przed sobą. Wydaliśmy tą gazetkę w naszą tegoroczną, zanim opadną liście, Festiwal Kulturalny Ruch Oporu. Piszę pod koniec tego tekstu wprowadzającego, że młodzi ludzie eksperymentujący, chodzący na dżemy i tak dalej, będą mieli okazję zobaczyć, jak to się zwało wcześniej i czym to było wcześniej, ten dżem. To było po prostu przegrywanie się muzykantów. I to było tak, że jak się nie da rady w tej sytuacji i nie podoła, no to wypad, wylot. Chodzi o to, że człowiek musi sobie poradzić, musi wypłynąć na powierzchnię. Jest kilku muzykantów, przegrywają się, to znaczy znają wspólny temat muzyczny, który go lepiej ogrywa, ten zostaje. I to jest tak, ale to jest po dobroci, to jest po przyjacielsku. Ale jak to się odbywało na przykład na weselach, które teraz już nie istnieją w tym wymiarze, to wylot był fizyczny. Czyli po prostu ojciec weselny pana młodego, ojciec dzwonił w cudzysłowie po inną kapelę, czy po prostu wysyłał kogoś dorożką. I ta druga kapela przyjeżdżała, a on wtedy stawał na środku sali i mówił: a wy tego, dziękujemy wam najmocniej, ostawta sobie zapłatę, ale gra ktoś inny dalej, bo tu chodzi o to, kto podoła, no nie? Kto podoła. I do tego były te dżemy knajpiane kiedyś, czyli to nie było dżemem, to było po prostu przegrywaniem się muzykantów, czyli tą rywalizacją na skrzypce, na harmonię, na bębnie też można było poszaleć. Zaraz zobaczymy, usłyszymy to nagranie, które nam tu wisi w powietrzu. Mhm. I ono będzie, tam będzie arcymistrz bębenka, proszę państwa, obręczowego Polski Centralnej. Bo coś takiego było. Był taki rdzenny instrument jak bębenek obręczowy i to wcale nie były kahony i tak dalej. To był bębenek, na którym się wymiatało. I to jest Stanisław Budzisz i on po prostu będzie tutaj wymiatał na tym bębenku. Mhm. I takie rzeczy to są rzeczy, które mi towarzyszą oczywiście. Ja się z tymi ludźmi spotykam. I to jest, to są domowe spotkania oczywiście, po wsiach. Teraz jest we wsi Moroczki Małe mieszka cudowny muzykant, jeden z ostatnich Mohikanów, Indian Polski Centralnej, to jest Józef Tomczyk. No i on będzie po prostu też obecny tutaj w październiku. Ja do niego jeżdżę, my się tam przegrywamy, kombinujemy, prześcigujemy się, dogryzamy sobie na tych skrzypcach. No i super jest. Także to są sytuacje. Ale też temu służą spotkania tak zwane taborami na wsi, co roku latem są w różnych miejscach Polski. Ja organizuję pod Kaliszem, bo to jest ciekawe wsie, tam są po prostu najciekawsze w okolicy muzycznie. I doprowadzam do tych spotkań. No nie? Czyli, że ludzie przyjeżdżają na ten tabor, chcąc wziąć w nim udział i spotykamy się z muzykantami, którzy tam są w tej okolicy, z bębnistami, ze skrzypkami. Tak, a skrzypków jest oczywiście coraz mniej. To wszystko się dzieje. Także to mnie kształtuje i jak to się, dopóki to jest, to mi daje energię do życia, nie?
0: Jest żywioł, moi drodzy, i to jest ten żywy świat. Dzisiaj spotkanie Polska-Francja, tu się różne rzeczy dzieją na żywo, moi drodzy, ale bądźcie z nami do godziny 22. Po pierwsze, trochę rozmawiamy o tym, jak ten świat wygląda, po drugie, będziemy zapowiadać już realne spotkania, których prowodyrem jest Mateusz Raszewski. Dobrze, zagrajmy drugi numer, o którym była mowa, a już za chwilę będzie się tutaj działo konkretnie i na żywo. Gramy.
2: Do mikrofonu!

0: Trump.
1: No, moi drodzy, aż by się chciało, żeby tam jeszcze kolejne dźwięki. Jestem ciekaw, jaki był dalszy ciąg tej historii.
2: No dziko było tutaj, to nagranie było w ogóle na ulicy.
1: Dramaturgia na końcu.
2: Tak, to było na ulicy rejestrowane w latach 80. przez właśnie rzeczonego Andrzeja Bieńkowskiego i to było w takim wirze ludzi dookoła, masa napierała, on stąd.

0: No nie? To jest to po prostu.
1: Te czasy już, można by powiedzieć, nie wrócą, chociaż może gdzieś tam jeszcze się różne dziwne historie dzieją. Ty, Mateusz, pewnie wiesz o tym więcej. No i teraz właściwie dochodzimy do takiego momentu, kiedy dochodzi do waszego tutaj spotkania i chciałbym też właśnie zapytać w ogóle, jak to się stało, że dzisiaj jesteśmy w takim składzie. Nasz gość lub Uberto zaraz pewnie powie parę słów o sobie, ale powiedz w ogóle, jak to się mówi, jak do tego doszło.
0: Inicjatorem jest muzyczna pocztówka, inicjatywa, o której nie powiem dużo, bo trzeba po prostu znaleźć te informacje. Ja jestem jednym z zaproszonych do udziału muzyków czy muzykantów, którzy wejdą w interakcję z drugim artystą i to właśnie będzie Uberto. Co z tego spotkania wyjdzie, to ja sam jeszcze nie wiem, ponieważ my się teraz spotkaliśmy po raz pierwszy, a w piątek zrobimy coś w rodzaju próby, ale to nie będzie próba właściwie muzyczna, tylko taka zapoznawczo-kontekstowa, żebyśmy wiedzieli, co nam w głowach gra. I takie pierwsze spotkanie właściwie muzyczne to będzie już na gorąco w tą sobotę. To spotkanie nazwaliśmy Lament. I to też jest dosyć ciekawe, bo ja tak myślałem, jakby nazwać to spotkanie muzyczne i pozamuzyczne, paramuzyczne, które się odbędzie. Jako że Lub jest performerem, ja jestem muzykantem, uczniem wiejskich mistrzów, czyli zajmuję się muzyką in crudo, niestylizowaną, surową. I ciekawe, co z tego wyjdzie. Ja sobie pomyślałem, że, i mówię tak do inicjatora Kacper Nowak, też basista, z którym często gram, jest inicjatorem tego spotkania. Ja mówię mu: słuchaj, my się tutaj spotkamy w trójkę, moja kapela z Lupem, i on robi różne rzeczy na pograniczu muzyki, performance'u, a my gramy. I my jesteśmy w trójkę. I on lamentuje, bo on lubi ten śpiew, jeździł po tych muzykantach dalekiego południa i tego, Sahelu. A my się włączamy i my mu gramy tą naszą muzykę. I mi się to kojarzy z tymi Hiobowymi wieściami i z tymi pocieszycielami. I wiesz co, to będzie jak takie lamentowanie i pocieszanie troszeczkę, chociaż trudno powiedzieć, kto kogo będzie tam pocieszał, a kto lamentował, może my bardziej, bo ta nasza muzyka też jest repetytywna i przypominająca blues niewolników, tego bluesa starego, więc kto się wcieli w którą rolę, nie wiadomo, natomiast to spotkanie nam się skojarzyło bardzo właśnie z tym Hiobowym lamentem. I oczywiście sami zobaczymy, co z tego wyjdzie dopiero, bo nie wiemy.
1: Tak jest. Ale wiesz co, jak tak teraz mówiłeś, to zupełnie tak na szybko przyszło mi skojarzenie. Znowu gdzieś tam filmowo-muzyczne, ale i znowu, że tak powiem, dochodzimy do, bym powiedział, takich wymienianek, czyli kogo już z nami nie ma. Niedawno odszedł z tego świata Tony Gatliff, który potrafił filmowo pokazywać różne świetne historie i spotkania i kultury świata i to na pewno też gdzieś tam, to co ty mówiłeś, to myślę, że byłby to obraz dla niego idealny. No dobrze, no to zapowiada się naprawdę ciekawie, ale zanim do tego spotkania dojdzie, to zapytajmy naszego gościa, jak tutaj w jego przypadku wygląda temat podejścia do tradycji muzycznej. Lub Uberto. Hello.
2: Hello.
1: Welcome to Radio Afera.
2: Cieszę się, że tu jestem.
1: Tak jest. Moglibyśmy tutaj próbować po polsku te rozmowy przeprowadzić, ale pewnie audycja musiałaby potrwać z 2-3 godziny. Natomiast spróbujmy po angielsku gdzieś tam dotknąć chociaż tematu i tego muzycznego zaplecza, muzycznej tradycji, z której Lub Uberto się wywodzi. So, let's try in English. That's gonna be, I guess, faster and easier for everybody to understand. With Mateusz, we were talking about traditional music and all these meetings with old musicians, and this is something that

0: Nazzulina, zulina, su firma la bella c'è me la fazzo. Per la piglia nerizzi di me la porta sul tarazzo. Per la piglia nerizzi di me la porta sul tarazzo. Nella piglia nerizzi di me la porta sul tarazzo. Nella piglia nerizzi di me la porta sul tarazzo. Nella piglia nerizzi di me la porta sul tarazzo.
1: Tak, moi drodzy, jeszcze sobie dorzuciliśmy jeden numer z selekcji naszego gościa Lupa Uberto, kolejny zakątek Europy, a dzisiaj właśnie taką podróż sobie robimy z Mateuszem Raszewskim i Lupem Uberto. Oni, moi drodzy, już w najbliższy weekend będą rezydować w Poznaniu. O tym, co, gdzie, kiedy i dlaczego, to już za chwilę, ale postanowiłem wykorzystać tę okazję, że oni po prostu tutaj przyszli z instrumentami. Widzą się właściwie pierwszy raz w życiu. I to też jest fajne, że do takiego spontanicznego spotkania dochodzi właśnie tutaj, na żywo, w radiu, i myślę, że fajnie byłoby tutaj trochę gdzieś tam zrobić wam apetyt i gdzieś tam pokazać mniej więcej, czego się można po tym ich spotkaniu spodziewać. No to zaczyna Mateusz.
2: I ci co, gramy, tak?
1: Tak, no powiedz, że tak powiem, co z twojej strony tutaj może się pojawić.
2: Dobrze, ja nie wziąłem skrzypiec mojego takiego czołowego głównego instrumentu.
1: Słyszeliśmy skrzypce, tak.
2: Czyli nie mam skrzypiec przy sobie, przekornie. Znaczy za duże, żebym tak tutaj po nocy jeździł ze skrzypcem. Nie chciało mi się, ale też nie mam nikogo, kto by mi przybasował, przybębnił, więc to też nie ma sensu tutaj muzyki, do której jest kontekst potrzebny, samemu robić. Natomiast wziąłem, nie widać przez mikrofon, ale mogę pokazać w ten sposób. Wziąłem harmonijkę ustną, której wymiatają, kurczę, ci sami ludzie, no nie? Mm-hmm. Moi ulubieńcy wiejscy, tak. Żywi i umarli, prawda?
1: Tak.
2: Więc wziąłem tą harmonijkę i wziąłem też małe takie... Nie, coś. Bębenek, właśnie wymiatacz wiejski, który też zresztą nie zrobiłem go sam, chociaż robię bębenki i zrobiłem już kilkaset, ale to jest mój ulubiony, który dostałem od człowieka ze wsi, też właśnie mistrza harmonijkarza. I ja spróbuję oczywiście to ogarnąć naraz, no nie? To nie jest też normalne, bo tego się nie robi naraz. Ale i pokażę... Dam próbkę oberka z lepszym lub gorszym skutkiem, który też pochodzi w ogóle z fajnego źródła od człowieka, który...
1: A to będzie taki temat, którym gdzieś tam będziesz chciał naprowadzić twojego gościa, czy zupełnie luźno podchodzimy do tematu?
2: Luźno, ale zobaczymy, czy on, czy lub pomyśli w ten sposób muzycznie, czy coś będzie chciał, bo widzę, że ma skrzypce, czy będzie chciał coś opowiedzieć z innego zakątka swojej duszy.
1: So we'll be waiting for your reaction for this piece. Okay, let's start.
2: Tak. No dobrze. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle słychać. Zobaczymy, czy to wyjdzie, nie? Eksperyment.

0: mari terrescu sta montagninga, il paradis terrestre.
1: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy. Ja jestem pod wrażeniem, bo to jest, moi drodzy, żywa muzyka i żywe spotkanie. Pierwszy raz tutaj panowie się spotykają i proszę bardzo, wychodzą od razu takie dźwięki i taki muzyczny dialog. It was like a real dialogue between cultures, right? Very spontaneous, but great.
3: No tak, zobaczymy, co się będzie działo, bo mi się
2: to dobrze,
3: wydaje, że
2: tutaj dobrze rokuje.
3: Są możliwości. No, lup jest bardzo wszechstronny. Tu jest i śpiew, i skrzypce, i różne dudy, samoróbki. Czy też wytwarza instrumenty, ale lubi przetwarzać odpady. Odpady, recykling instrumentalny tutaj się rodzi. I to są bardzo ciekawe rzeczy, więc ja, wiedząc o tym, no się ucieszyłem na to spotkanie, bo to może być coś inspirującego.
2: Proszę bardzo. Moi drodzy, no to powiedzmy jeszcze szybko, co, gdzie, kiedy, gdzie można was tutaj spotkać w najbliższych dniach, bo to będzie, myślę, że fajna okazja do tego, aby zobaczyć takie skrzyżowanie kultur.
3: To jest klub Farby na Wildzie w Poznaniu. I to jest lub Uberto plus piękna kompania, próba dialogu. Usłyszymy się jak z różnych galaktyk, czy może nawet nie tak dalekich. I to jest w sobotę. Godzina, nie pamiętam szczerze powiedziawszy, czy to jest 19 czy 20. To trzeba sprawdzić. Ale klub Farby. A druga okazja, to już bez lupa, ale zapraszamy oczywiście na, zanim opadną liście, 16-17 październik do domu tramwajarza. I tam można się nauczyć grać w taki sposób na skrzypcach, na innych instrumentach.
2: I przy okazji profesor Bieńkowski również ma być?
3: Rozmowa, opowieść, filmy terenowe, te wszystkie takie z pogranicza fikcji, ale naprawdę wydarzone opowieści, sytuacje zostaną przywołane przez niego osobiście, przyjeżdża. No i zaraz potem koncert, kluby festiwalowe, przegrywanie się, co teraz pyszna nazywamy jam session, a to po prostu przegrywanie się muzykantów. I sobotnia finałowa potańcówka, noc tańca, taka mała, więc będzie się dużo fajnych rzeczy działo.
2: Jak najbardziej. Także moi drodzy, no szukajcie, a znajdziecie, zapraszamy serdecznie. Najbliższe spotkanie w klubie Farby 3 października, no a potem w połowie października, zanim opadną liście, czyli te właśnie historie, które dzięki Mateuszowi Raszewskiemu będą się odbywać. Kończymy tutaj korzennie. Bardzo wam, panowie, dziękuję za to spotkanie. Mateusz Raszewski lub Uberto byli z nami. Thank you very much.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dzięki. Pozdrawiam wszystkich.
2: To była naprawdę duża przyjemność tak rozpocząć kolejny sezon na antenie Radia Afera. To jest Etna, czyli wulkan muzyki świata, a takich dźwięków nigdy dość. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Skwierczy ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
4: W każdy wtorek o 20:00.
5: Kowboje na falach,
6: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
4: Zapraszają
5: Bolo,
4: Lolo
5: i Jolo.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
8: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 22.

0: from Detroit, you're from Detroit, you're from Detroit, you're from Detroit, you're from Detroit, you're from Detroit.
1: There's so many sounds from Detroit. Tymi słowami Dylana Smitha pragnę powitać Was w audycji Warehouse, tym razem o innej porze niż dotychczas. I tak już zostanie, ponieważ otwieramy nowy sezon w Radiu Afera. Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2026-2027. Tutaj z tego miejsca pozdrawiam wszystkich studentów, którzy rozpoczynają nowy rok przygód i trudności, który na pewno zakończy się jakąś nagrodą końcoworoczną. W związku z tym pomyślałem sobie, że może warto nadać audycji trochę świeżości. Audycja będzie tą godziną w tygodniu, w której będziecie mogli dowiedzieć się kilku ciekawostek z historii, ale też posłuchać nowych, najciekawszych, moim zdaniem oczywiście, wydań muzyki elektronicznej. No i właśnie, musicie mi wybaczyć, gdyż to moje zdanie jest bardzo subiektywne. I uważam, że całe spektrum muzyki elektronicznej i nie tylko elektronicznej jest niezwykle ciekawe i można o muzyce mówić bez przerwy. Natomiast mi osobiście najbardziej trafia do serca kultura z Detroit. Detroit Techno, House Chicago i najczęściej będę pewnie do tej kultury nawiązywał. Tym bardziej, że mało w naszych stronach słyszy się i mówi o czarnej muzie z Atlantyku. Postaram się też pochylić nad naszą lokalną sceną podziemia, gdzie będziemy wspólnie poszukiwać echa wspomnianej kultury. Zawitają tutaj goście, którzy podzielą się z nami swoimi odczuciami i zapewne zainspirują nas w pewnych muzycznych sferach. Być może czeka Was też trochę niespodzianek, dlatego fanów niszowego house'u i techno, fanów kultury Detroit i jej wpływów na dzisiejszą scenę muzyczną, poszukiwaczy perełek, zachęcam do regularnego nastawiania radioodbiornika na 98,6 FM w poniedziałki o 22. Audycję możecie też odtworzyć sobie na Mixcloudzie, gdzie wstawiam odcinki archiwalne z 2,5-tygodniowym opóźnieniem. Wystarczy, że wyszukacie profil No Division DJ na platformie Mixcloud i znajdziecie tam cotygodniowe odcinki. W wakacje skupiliśmy się na muzyce z Chicago i Detroit w latach 80. i 90. z niewielkimi odchyłkami lokalizacyjnymi i czasowymi. Teraz rozszerzamy trochę tematykę i zakres i dla kontrastu posłuchamy kilku wydań tegorocznych. Dzisiaj będzie trochę house'u, dzisiaj będzie trochę techno, będzie trochę down tempo, będzie troszeczkę ambientu, także taka audycja rozpoczynająca, można powiedzieć, cały sezon. Trochę tego i tamtego, ale głównie tegoroczne, czyli 2026. I skoro już zaczęliśmy audycję utworem Dylana Smitha, Something for Myself z epki Sunrise, pójdziemy za ciosem i następny miks dwóch utworów zacznie się wydanym w tym roku w jego własnej wytwórni Mix Mode Recording z kawałkiem Detroit Deep, gdzie głosu udziela Ash Lorraine. To klasyczny przykład deep house'u od samego mistrza. Dylan Smith na przełomie 70. i 80. lat zbudował house, z tym, że nie w Chicago jak większość house'owych pionierów, a w Detroit. I wywarł ogromny wpływ chociażby na twórców techno. Sam Derrick May powiedział o sobie: bez Delano nie byłoby Derricka Maya. Drugi kawałek z miksu to wydany dosłownie 3 dni temu, w piątek. Singiel The Hidden Face, część druga, producenta z Los Angeles, Johna Tejady, w jego własnej wytwórni Palette Recordings. Przy mikrofonie No Division, a nadajemy na żywo w Radiu Afera wraz z realizatorem dzisiejszej audycji, Szymonem Dopierałą.

No, John Tejada. Bardzo lubię tego producenta amerykańskiego, właśnie ze względu na te różne harmonie, różnorodną harmonię, dosyć nieoczywistą i wychodzącą poza schematy dur-moll w większości jego produkcji. Teraz następne wydania z tego roku, z marca konkretnie, wytwórnia Omni Sound z Nowego Jorku i Stambułu. Jest to niezależna wytwórnia, która łączy w sobie wielu wykonawców, wielu producentów. No i Underground Resistance, czyli słynny i sławetny kolektyw z Detroit, który w zasadzie już działa od roku 91 czy 90, z początku lat 90 w każdym razie. I dwa kawałki, When Angel Speaks i The Outer Darkness w jednym miksie. To jest wspaniałe właśnie, że są takie grupy, które w zgodzie działają tak długo i budują swoją własną kulturę. Underground Resistance jest tego świetnym przykładem. Posłuchajmy zatem miksu stworzonego z tych dwóch kawałków, które pochodzą z kompilacji When There Is No Sun.

No, bardzo piękne dźwięki, piękny deep house'ik, natomiast teraz trochę przejdziemy w mocniejsze bity, mocniejszy rytm i to będzie Robert Hood. Robert Hood, czyli w zasadzie jeden z założycieli tego kolektywu, który właśnie przed chwilą leciał, czyli Underground Resistance. Robert Hood to jest w zasadzie, można powiedzieć, taki pionier, wynalazca minimal techno. I za chwileczkę usłyszymy, no nie chcę tutaj takie kolokwialne porównanie, odgrzewany kotlet, ponieważ utwór jest z 2002 roku, ale doczekał się w tym roku wersji zremasterowanej. I jest to The Metronome, single właściwie Metronome i mamy tutaj ten kawałek z części, czy ze strony A płyty winylowej, wydany w wytwórni Implant, która to należy do samego Roberta Hooda w Detroit. Implant działa już od roku 1994, więc jest to też wytwórnia z niejaką, można powiedzieć, elektroniczną tradycją. Posłuchajmy teraz tego przykładu.

niezwykle surowe brzmienie. Niezwykle surowe techno i takie obdarte, można powiedzieć, ze wszelkich ozdobników, ze wszelkich efektów. To jest właśnie brzmienie Detroit. Moje ulubione. I bardzo bym się cieszył, jakbym kiedyś był na jakiejś imprezie, na dancefloorze i usłyszałbym ten kawałek. Natomiast, żeby troszeczkę rozmasować nasze uszy po tym kawałku, puścimy coś na odpoczynek. A konkretnie Carla Craiga. Carl Craig jest twórcą techno z drugiej generacji, podobnie jak Robert Hood z Detroit. Tak to się mówi. Twórcy z pierwszej generacji kojarzeni są głównie z Derrickiem Mayem, z Kevinem Sandersonem i z Juanem Atkinsem. Natomiast druga generacja to jest właśnie Robert Hood, Carl Craig, Jeff Mills i inni. Carl Craig wydał natomiast album Meditation właśnie w tym roku w swojej własnej wytwórni Planet E w Detroit. I album ten nazywa się Meditation nie bez powodu, gdyż w zasadzie mamy tutaj sześć utworów, które są swego rodzaju medytacją. Trochę zahaczające o ambient, trochę zahaczające o down tempo. Także Carl Craig i Detroit Techno. W ogóle techno to nie jest jedyne brzmienie Detroit, jakie jest. Twórcy ci nie ograniczają się tylko do jednego gatunku. Posłuchajmy Meditation 2.

ten kawałek trwał 10 minut ponad, ale uznałem, zresztą uznaliśmy razem z Szymonem, że trzeba go puścić całego, ponieważ warto go posłuchać. Tak jak zresztą warto posłuchać całego albumu Carla Craiga, czyli Meditations. Inne Meditations są nawet, myślę, jeszcze bardziej ambientalne niż ten drugi, który przed chwilą poleciał. No a skoro jesteśmy już przy takich klimatach, to no nie możemy nie wspomnieć tutaj o innym zespole, co prawda, który nie jest z Detroit, jest ze Szkocji. A o dziwo, mimo to, że jest ze Szkocji, nazywa się Balls of Canada, stworzony zespół przez dwóch braci. Wydali w tym roku bardzo długo wyczekiwany album po wielu latach nie wypuszczania żadnych albumów. Nazywa się Inferno i chciałbym tutaj zaprezentować jeden z utworów, właściwie chyba mój ulubiony z tego albumu. Utwór nazywa się Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan. Można interpretować tę wiązkę słów, myślę, na swój sposób. Poleci on w miksie razem z innym kawałkiem. Kawałek już nie z 2026 roku, a z 30 lat wcześniej, czyli z 96 roku, jest to Nlogax. I jest to utwór z epki High Scores. Obchodzimy teraz 30-lecie tej epki, więc zostaje ona wydana, że tak powiem, jako wersja reissue z wytwórni Scam. Posłuchajmy zatem miksu.

tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć powoli. Nie chcę już tutaj za dużo się rozgadywać, bo i tak już za dużo mówiłem, a muzyki jest też bardzo wiele, którą tutaj chciałbym zaprezentować. Także zostaniemy już w tym albumie, właściwie w tej epce High Scores, która wydana została w 1996 roku przez Balls of Canada. I poleci tytułowy utwór High Scores, zmiksowany z, no właśnie, jeżeli lubicie Balls of Canada i znacie, to na pewno kojarzycie też Every You Do Is a Balloon. W tłumaczeniu polskim, bo to śmiesznie brzmi, wszystko co robisz to balon. Bardzo znany kawałek, więc jeżeli słuchają nas fani Balls of Canada, to na pewno bardzo dobrze go znają. Przy mikrofonie mówił do was No Division, natomiast realizował audycję Szymon Dopierała. Pozdrawiamy was serdecznie, zostańcie z Radiem Afera, bo jeszcze przed wami kolejne audycje dzisiaj. Dobranoc.

0: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 22 w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
1: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23.00 w Radio Afera. Dobranocka.

6 minut po godzinie 23. Dzisiaj zastępcza dobranocka za Tymka Pomędzowskiego, który jest sobie gdzieś tam na europejskich wojażach. Szymon Dopierała, czyli taka połowa duetu audycji nieregularnej Miłość na dobranoc. Dzisiaj będę was, powiedziałbym, usypiał, ale po dobranocce będzie jeszcze spotkanie z Frankiem Dębickim, więc może nie do końca zasypiajcie jeszcze przy Radiu Afera, przynajmniej do godziny pierwszej. Dzisiaj będzie i trochę rocznicowo, będzie jedna premiera, będzie też pewne wspomnienie dotyczące pewnego wielkiego artysty, którego dzisiaj jeszcze mamy 35. rocznicę śmierci. No ale zacząłem od Mysłowic, ponieważ jestem tak zwany team Korowa Milky Bar i bardzo lubię ten album. Zaczęliśmy w zasadzie od samego końca tego długograja, czyli od Szklanego Człowieka, i przed nami jeszcze będzie jeden kawałek z tego kultowego krążka, który, nie ukrywam, jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ wtedy, jak Mysłowic promował Korowę Milky Bar, byłem na koncercie zespołu Mysłowic w poznańskim Eskulapie razem ze swoimi znajomymi, w tym z jednym z kolegów moich, którego już z nami nie ma, więc myślę, że gdziekolwiek, Piotrze, jesteś, to słuchasz właśnie audycji Dobranocka. Wysyłam ci bardzo pozytywne prądy i był Szklany Człowiek, więc musi być jeszcze Wieża Melancholii.

i korowa Milky Bar potem leci sobie, leci aż do samego końca, do pocztówki z lotniska. Oczywiście Artur Rojek dzisiaj nieprzypadkowo, ponieważ po kolejnych 6 latach mamy nową płytę solową oczywiście Artura Rojka, no więc myślę, że 2 kawałki dzisiaj możemy w dobranocce zagrać.

Artur Rojek z kolejnym krążkiem, trzecim już w swojej solowej karierze, Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Wiem, tytuł jest dziwny, ale to podobno syn Artura Rojka tak kiedyś powiedział i Artura to tak bardzo wzruszyło, że aż dał tytuł właśnie tej swojej płycie. No, płyta jest bardzo osobista, mało rockowa, no nie ukrywajmy tego, ale też bardzo dobrze wyprodukowana, ponieważ producenckie palce maczał tutaj wielki kompozytor polski Zbigniew Preisner. No i tutaj właśnie posłuchaliśmy sobie takiego świetnie wyprodukowanego, moim zdaniem, utworu w dziale na S. I teraz na sam koniec tej płyty mamy taką oto perełkę pod tytułem Splątane włosy i jeszcze raz Artur Rojek ze swojej najnowszej płyty.

Splątane włosy, tak kończy się bardzo osobista płyta Artura Rojka, trzecia w jego dyskografii. Oczywiście nie liczę chociażby płyty z Dawidem Podsiadło, mówię o trzeciej studyjnej płycie Artura. Moi drodzy, teraz coś w rodzaju takiego pod tytuł urodziny, ponieważ 39. rocznicę ukazania się obchodzi wielka, kultowa, moim zdaniem oczywiście, płyta, która jest jak najbardziej płytą dla mas.

Depeche Mode i płyta Music for the Masses. Dla niektórych to ostatnia płyta Depeche Mode takiego prawdziwego, bo potem niektórzy powiedzą, że no Violator to taki pop i tam tyle hitów. A tu mamy na sam koniec takie perełki jak To Have and To Hold oraz Nothing, takie bardzo industrialne, takie mroczne, zimne. Słychać tutaj wyraźnie, że Alan Wider był w swoim żywiole. No ale ja tak akurat nie uważam, że Music for the Masses jest ostatnią wielką płytą zespołu Depeche Mode, no ponieważ no myślę, że po latach płyta Violator bardzo dobrze się broni pod względem i pod względem brzmieniowym i pod względem przede wszystkim produkcyjnym. Moi drodzy, to było uczczenie rocznicy płyty Music for the Masses, a teraz uczcimy 50-lecie działalności drugiego takiego zespołu z Wielkiej Trójki lat 80., chociaż będzie to utwór z roku 1990. pierwszego, ale swoje sukcesy również mieli w latach 80. A co to za zespół?

Kocham płytę Achtung Baby zespołu YouTube za wszystko, za muzykę, za okładkę, za produkcję, za brzmienie, no i za Briana Eno, który naprawdę z tej płyty stworzył arcydzieło. I to było oczywiście Ultraviolet w podtytule Light My Way. YouTube, które teraz niedawno obchodziło hucznie w swoich rodzinnych stronach pół wieku istnienia. A skoro napomknąłem tutaj o Brianie Eno, no to musimy też wspomnieć o tym artyście w kontekście 80-tki Briana Ferego.

right. Getting older, but you'll wake up soon and fight.

Through every step I change, you watch me walk away.

0: Now the host is clarin, and watch Madeira's farewell. Note his reaction, acid de char. Should make the cognoscenti thing.
1: Dwa wielkie finały, chociaż bardzo różne stylistycznie, dwa finały dwóch pierwszych płyt zespołu Roxy Music. Najpierw finał płyty drugiej, For Your Pleasure, rok 1973, i później finał płyty pierwszej, czyli self-titled Roxy Music, Beatles End. Dobiega już końca dzisiejsza zastępcza dobranocka. Przed chwilą były klimat Briana Ferrego i Briana Eno, a teraz zmienimy zupełnie klimat na sam koniec, ponieważ 35 lat temu zmarł Miles Davis, wielki artysta nie tylko stricte jazzowy, ale również można powiedzieć taki awangardowy, trochę nawet rockowy, trochę popowy, także wielka, wielka instytucja muzyczna. I na sam koniec będzie właśnie Miles Davis. Żegnam się z wami. Szymon Dopierała sprzed mikrofonu oraz za konsolety. Za chwilę Franek Dębicki i jego piosenki o miłości. A my na sam koniec, tak jak powiedziałem wcześniej, pożegnamy się wielkim mistrzem, którego nie ma już z nami równo 35 lat. Trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
2: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.

Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Franciszek Dębicki i zapraszam na audycję 50881 piosenek o miłości. Tym razem jednak o innej godzinie i już o tej godzinie będzie można mnie usłyszeć przez całą ramówkę jesienną. Zmieniło się 2 godziny później niż zazwyczaj. Zaczęliśmy od utworu Wede Haer Guzo. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Jest to utwór Hailu Mergi, etiopskiego znanego jazzmana, takiego bardziej, jednego z bardziej wpływowego muzyka, jeśli chodzi o etiopski jazz. I mam nadzieję, że w taki właśnie delikatny nastrój was to wprowadziło, bowiem dzisiejsza audycja będzie z takim nastrojem dosyć łatwym, spokojnym. Będzie po prostu dużo muzyki reggae, już teraz zapowiadam. A zaczniemy od legendy. Od legendy muzyki reggae. Mówię tutaj oczywiście o Bobie Marleyu i zespole The Wailers. Wysłuchamy 2 utworów. A jeśli mowa o miłości, no to muszą być to utwory Is It Love i Could You Be Love. Najpierw posłuchajmy piosenki Is It Love.

Mogliśmy odsłyszeć właśnie kawałki Boba Marleya and the Wailers. Na początku usłyszeliśmy Is It Love z albumu Kaja z 78 roku, a chwilę później Could You Be Love z albumu Uprising, który jest ostatni album Boba Marleya z 80 roku, niewiele później, dwa lata różnicy mają te dwa genialne kawałki o miłości. Mam nadzieję, że w taki klimat reggae was wprowadziłem i że też taki klimat reggae lubicie, bowiem dzisiaj przy nim zostajemy. Teraz przenosimy się troszeczkę do Hiszpanii. Będziemy śpiewali i słuchali piosenki po hiszpańsku. Będzie to piosenka, muzyka Manu Chao, który śpiewa po hiszpańsku, po angielsku, po francusku, po portugalsku. Myślę, że jeszcze jakiś inny język moglibyśmy znaleźć, w którym on śpiewa. A wysłuchamy takiego bardzo znanego kawałka od niego, Me Gustas Tu. Posłuchajmy.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao z kawałkiem Me gustas tu. Me gustas tu po hiszpańsku znaczy podobasz mi się i mam nadzieję, że wam też podobał się ten kawałek. Jak już wspomniałem, Manu Chao śpiewa w wielu językach i w tym kawałku też usłyszeliśmy i hiszpański, i odrobinę ociupankę francuskiego. A jeśli mówimy o języku francuskim, to teraz usłyszymy kawałek od wykonawcy, który z Francji pochodzi, nazywa się Fabrice Henry. I jego kawałek jest między innymi w zajawce tej audycji i jest jednym z moich ulubionych kawałków o miłości, który już mogłem kiedykolwiek przy innej okazji wam puszczać. Oj, troszeczkę się zakręciłem tutaj. Kawałek, o którym mówię, to jest What is Love, a te, które już słuchaliśmy, które można usłyszeć w zajawce. A teraz usłyszymy kawałek Kenke Corner, który w sumie jest głównie instrumentalnym kawałkiem, ale dla mnie o miłości jest dosyć mocno. Posłuchajmy.

To był francuski DJ Guts i Kenke Corner. Mam nadzieję, że ten utwór tak bardzo jak i mnie, również i was rozbujał, bo ja tutaj nawet przyznam wam szczerze, że chwilę sobie potańczyłem w studiu. Wiem, że późna pora, ale tańczyć też można przecież o północy. Tak. I w takim klimacie nadal kontynuujemy tą audycję. Natomiast teraz przejdziemy do Polski i usłyszymy kawałki reggowe i tego typu w polskim wydaniu już do końca dzisiejszej audycji. Najpierw będzie kawałek, o który moja siostra prosiła mnie, odkąd tylko zacząłem puszczać muzykę w radiu. Ja tutaj ciebie, Marianno, serdecznie pozdrawiam. Ja tego kawałka nie puściłem aż do teraz i teraz specjalną dedykacją dla ciebie usłyszymy Tilt, rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia.

Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia. To są rzeczy, które wam życzę, moi drodzy słuchacze. I tak tutaj też Tilt gra nam i śpiewa. To jest oczywiście kawałek z ich debiutu o nazwie Tilt. Tilt z 1988 roku. A teraz przejdziemy do kawałka chyba jeszcze bardziej, no oczywiście jeszcze bardziej regowego, bo tutaj Tilt miał dosyć taki jazzowy saksofon. Zagramy kawałek nowszy, kawałek od Messai. Posłuchamy każdego dnia.

To był Messiah z kawałkiem każdego dnia. My tutaj tej audycji będziemy słuchali nie każdego dnia, ale każdego tygodnia, więc serdecznie jeszcze raz zapraszam do słuchania 50 881 piosenek o miłości, o zmienionej godzinie. Mam nadzieję, że ta godzina wam nie przeszkadza, ale tylko jeszcze bardziej was w takie klimaty miłosne zapędza. Tak, dzisiaj radośnie, dzisiaj mniej nastrojowo, dzisiaj reggae. I teraz kolejny polski, legenda polskiego reggae, zespół Dub. Posłuchajmy kawałku Ogrodu Serca w moim ogrodzie.

To był dub Ogrodu Serce w moim ogrodzie. Już drugi kawałek dzisiejszego dnia, który mogliśmy usłyszeć na debiucie danego zespołu, bowiem ten kawałek pochodzi z płyty dub. Dub z 86 roku. Chwilę wcześniej słyszeliśmy Rzekę Miłości, Morze Radości, Ocean Szczęścia zespołu Tilt z albumu Tilt. Tak się dzisiaj składa, że takie self-title albumy słuchamy. A teraz, teraz przejdziemy do zespołu, który też posłuchamy kawałka z debiutu tego zespołu, ale no nie jest on self-title. Posłuchamy teraz kawałka od Wawa Muffin. Ja z Wawa Muffin mam dwa wspomnienia, a tak naprawdę w sumie dwie osoby, które mi się mocno kojarzą z tym zespołem. Jest to mój przyjaciel Cyprian, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, który kiedyś w Słubicach był na koncercie Wawa Muffin. Mnie go wtedy nie było na tym koncercie, ale wspomniał Pablo Pavo i reggaetonowi, że ja jestem fanem i dostałem pozdrowienia takie zdalne od Pabla Pavo na pewno. Nie pamiętam, czy od pozostałych członków zespołu. A drugą osobą, która mi się kojarzy z zespołem Wawa Muffin, jest moja siostra, którą już dzisiaj tutaj wspomniałem. W ogóle jeśli chodzi o muzykę reggae, to ona zdecydowanie mocno mnie przewyższa. I to właśnie z moją siostrą kiedyś poszedłem na koncert Wawa Muffin. Spaliliśmy jointa i słuchaliśmy muzyki reggae. Czy ja do tego teraz was zachęcam? Niekoniecznie, ale na pewno zachęcam, żebyśmy posłuchali ten genialny utwór, jakim jest I Give You One Love.

0: Will you give me one love?
1: To był kawałek od Wawa Muffin, I Give You One Love, z ich debiutu, z albumu Va-Bank. Teraz chyba sobie zdałem sprawę, że źle wymówiłem jednego z, no, z założycieli zespołu Wawa Muffin, czyli oczywiście Regenatora. Nie wiem, pojęcie co ja powiedziałem, ale to pewnie przez tą późną godzinę. Tak, Regenatora. A teraz skupimy się na drugim z wielu członków, ale drugim takim też bardzo istotnym, który śpiewa, czyli na Pablo Pavo, i usłyszymy utwór od niego. Już nie będzie to utwór reggae. Będzie to utwór bardzo miłosny. Myślę, że tutaj teraz wiele osób może się domyśleć, co usłyszymy. Usłyszymy dancingową piosenkę miłosną.

Pablo Paweł i ludziki, dancingowa piosenka miłosna. No już nie reggae, ale bardzo, bardzo o miłości, bardzo nastrojowo. Takim też akcentem powoli już będę kończył tą dzisiejszą audycję. Zbliża się już pierwsza w nocy, a więc pora iść spać chyba. A może nie, może ktoś jeszcze będzie szalał dalej. Tak, dzisiaj trochę mało mówiłem, ale po prostu chciałem dać muzyce wybrzmieć. Ja serdecznie zapraszam do słuchania dalej 50881 piosenek o miłości. Nazywam się Franciszek Dębicki i tutaj na tą jesienną ramówkę mam zamiar przygotować jakieś ambitniejsze rzeczy, może jakieś wywiady. Też jeszcze taki, może mały apel, jeżeli jest jakiś muzyk, któremu podoba się muzyka, którą puszczam i chciałby wybrzmieć w aferze w audycji o miłości, opowiedzieć o jakichś swoich doświadczeniach z pisaniem piosenek o miłości albo ze swoją po prostu miłością, to serdecznie zapraszam do skontaktowania się. Można napisać na maila, jest taki mail na stronie afery do mnie, a też może go tutaj podam. franciszek.dębicki@afera.com.pl. Taki mail można pisać, serdecznie zapraszam, bo jak różne wywiady będę miał zamiar przeprowadzać, więc tego będzie można słuchać. I tak, i zapraszam was serdecznie wszystkich do posłuchania audycji 50881 piosenek o miłości za tydzień w nocy z poniedziałku na wtorek o północy. A teraz z racji tego, że nadchodzi jesień i z racji tego, że Pablo Paweł i ludziki, których już jeden utwór mogliśmy usłyszeć przed chwilą, mają swój koncert w Poznaniu już w tą niedzielę, ja się tam wybieram, też was tam serdecznie zapraszam, to odsłuchamy kawałka Jesień. Dobranoc, żegnam się z wami wszystkimi. Hej!

0: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
1: Nocnik na 98 i 6.

my happiness. Just in case, wake up to have less. And it's left.

Może jutro dziś Harry Harrison i stalowy szczur. Jeszcze jakie tam będą stylu suple. Po tym złym wczoraj, przed tym mało obiecującym jutrem, w długiej serii tych fuck upów podłych iluś. No to przynajmniej dziś niech będzie w dobrym stylu.